0: celu. Pomiędzy zdroje, to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci.

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to ból,

0: Polska Przemyśl News.
1: Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Teraz zapraszam Was na rozmowę z Anną Fedaczyńską-Mazurek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. Mojego gościa mam zamiar podpytać m.in. o aktualną sytuację na rynku pracy w Przemyślu i powiecie przemyskim, zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców oraz o formach wsparcia dostępnych dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Nie zabraknie także informacji o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, programach aktywizacyjnych oraz nowoczesnym asystencie AI, który działa od niedawna na stronie internetowej urzędu. Pani dyrektor, na początku może tej rozmowy powiedzmy, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku pracy w Przemyślu i powiecie przemyskim.
2: Sytuacja na lokalnym rynku pracy można ją ocenić jako dobrą. Według danych na koniec maja 2026 roku ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu pozostawało 5574 osoby bezrobotne. Jest to o 68 osób mniej niż miesiąc wcześniej, co świadczy o utrzymującym się pozytywnym trendzie zniżkowym. Więcej osób nam się z bazy bezrobotnych wyrejestrowuje niż rejestruje.
1: Mhm. I mówimy tutaj cały czas o bezrobotnych, ale bezrobocie to nie to samo, co chyba stopa bezrobocia. Na czym to polega i jaka tu jest różnica?
2: Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w powiecie przemyskim, jest ona na

0: Bezrobotnych jest grupa osób bez kwalifikacji zawodowych. To jest, oscyluje około 2000. Podaję cyfry w takim zaokrągleniu, nie do co do jedynki, dwójki. Około 1500 osób mamy zarejestrowanych powyżej 50 roku życia. Około 1300 osób do 30 roku życia i około 300 osób niepełnosprawnych. Więc tak z tych liczb wynika, że jednak największy problem mamy z osobami długotrwale bezrobotnymi i osobami bez kwalifikacji zawodowych.
1: To z czego może wynikać ta przyczyna pozostawania bez pracy tak długo? Chodzi o kwalifikacje?
0: Tak, to są przede wszystkim kwalifikacje i dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Pracodawcy mają inne oczekiwania i inne wymagania wobec pracowników, w związku z tym, że branże się rozwijają, idą w różnych kierunkach, tak? Dlatego my przy tych osobach długotrwale bezrobotnych kładziemy nacisk właśnie na dokształcenie, czyli staże, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, bo to daje tym ludziom możliwość na podjęcie pracy na oczekiwanych przez pracodawców stanowiskach.
1: No dobra, to zapytam od drugiej strony. W jakich branżach najłatwiej jest dziś znaleźć zatrudnienie? Powiecie przemyskim w Przemyślu.
0: Najszybciej można znaleźć pracę w budownictwie, ponieważ ta branża się szeroko rozwija, bo jest dużo nowych inwestycji deweloperskich wkoło, więc budowy są prowadzone i jest duże zapotrzebowanie. Łatwo jest znaleźć pracę w firmach, które zajmują się instalacjami fotowoltaicznymi. Są to monterzy tych instalacji, bo jednak cały czas w Polsce zapotrzebowanie na tą zieloną energię jest coraz większe i te firmy jednak cały czas się rozwijają i potrzebują pracowników. Dużo ofert pracy również mamy na sprzedawców. O dziwo, ostatnio też zauważyłam, że bardzo dużo, zdarza mi się coraz częściej widzę oferty na księgowych, tak? Więc tak nie wiem skąd się to wzięło, ale ostatnio zauważyłam, że wzrosło zapotrzebowanie. Być może dlatego, że coraz więcej firm jakichś powstaje, spółek, działalności gospodarczej, a do obsługi właśnie takich podmiotów księgowa jest niezbędna. Może z tego to wynika.
1: A czy przedsiębiorcy zgłaszają dziś na przykład trudności ze znalezieniem pracowników tutaj na naszym terenie, w naszym regionie?
0: Tak, zgłaszają. Ja nawet ostatnio, powiem panu, była tak zwana przemyska scena biznesu. Byłam jednym z prelegentów na tej scenie biznesu i przygotowując się do tej prelekcji, zastanawiałam się, co ja mogę powiedzieć lokalnym przedsiębiorcom jako Urząd Pracy, bo co do zasady Urząd Pracy jest postrzegany jako instytucja dla osób bezrobotnych. I na tej prelekcji przedstawiłam, jakie formy pomocy my jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom. Są to staże, są to prace interwencyjne. Pomagamy poszukiwać pracodawcom pracy w naszych zasobach, tak, jeżeli pracodawca wystąpi z ofertą, jesteśmy w stanie wskazać mu osoby, skontaktować te osoby razem i

0: Dostaje pieniądze na tego stażystę, ten stażysta ma wypłacane stypendium, w tej chwili to jest około 2700, tak? Pracodawca ma człowieka, którego jest w stanie wypróbować, może to jest brzydko powiedziane, którego jest w stanie poznać, tak? I ten człowiek, który przychodzi na staż, jest w stanie poznać pracodawcę i pracodawca jest w stanie poznać tego człowieka, którego ma na stażu. I on później, jeżeli ta osoba mu się spisuje, on go może zostawić, on go może zatrudnić. Że tak powiem, może formować sobie tego pracownika od młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy i no, może dużo, dużo na tym zyskać. Tak samo jak jest z pracami interwencyjnymi. Dostają pracodawcy prace interwencyjne. Z tego, z urzędu pracy dostają część na pokrycie kosztów zatrudnienia, więc też mają pełnowartościowego pracownika, a nie ponoszą pełnych kosztów. Więc no, my jako Urząd Pracy naprawdę dużo jesteśmy w stanie też przedsiębiorcom pomóc. Przez to, że jesteśmy w stanie pomagać, wyszukiwać osoby w bazach bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawca nie musi mieć HR-owca w firmie, tak? Bo przyjdzie do... Ja nie mówię, że zawsze znajdzie kogoś, tak? Bo są takie zawody, że są, że nie ma tych bezrobotnych czy poszukujących pracy, tak? Ale czasami i dosyć często nawet to się zdarza, że są w stanie znaleźć takich pracowników.
1: A ilu takich pracodawców, takich podmiotów z Przemyśla, z powiatu przemyskiego współpracuje z wami? Gdy pani mogła jakoś wymienić taką liczbę? Plus, minus, nie
0: znaczy,
1: musi być dokładna.
0: Może panu nie wymienię liczby pracodawców, natomiast powiem panu, w maju wpłynęło na przykład 89 ofert pracy do nas, więc teoretycznie jest to praca od każdego z pracodawców, tak? Więc około tych 80 pracodawców z nami współpracuje. Mieliśmy ostatnio dzień otwarty w urzędzie. Takie dni na pewno będą jeszcze powtarzane i serdecznie zapraszam wszystkich pracodawców do tego, żeby odwiedzać nas, bo naprawdę jesteśmy w stanie pomóc. Mamy bardzo wysokiej klasy specjalistów, jeżeli chodzi o doradców zawodowych. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem i są w stanie pomóc zarówno pracodawcy w poszukiwaniu pracownika, jak i pracownikowi w poszukiwaniu pracy.
1: No okej, pomagacie pracodawcom, pomagacie też osobom bezrobotnym. No to zapytam o programy, w ramach których udzielacie takiej pomocy dla osób bezrobotnych. Jakie macie programy w tej chwili?
0: Jakie mamy programy? Mamy doposażenie stanowiska pracy, mamy dofinansowanie do otwarcia działalności gospodarczej. Osoba bezrobotna, zakładając

0: Tak? I do wniosku nam dołącza oświadczenie pracodawcy, że ta osoba, ten pracodawca ją zatrudni. Ta osoba ma przepracować pół roku u tego pracodawcy, a na dzień dobry dostaje 9 tysięcy. Więc jeżeli rzeczywiście zmienia to miejsce zamieszkania, tak, bo tam się przesiedla, bo tam znajduje pracę, ma te 9 tysięcy chociażby na wynajęcie mieszkania, tak, przynajmniej na dobry początek, zanim zacznie zarabiać, tak, bo wiadomo, pobory są płacone z dołu, nie z góry, więc ma tutaj taka osoba już coś tam na start, tak. No i właśnie teraz zaobserwowałam duże, duże zainteresowanie tymi bonami właśnie. Bardzo dużo osób znajduje pracę w Rzeszowie, w Krakowie. To są najczęstsze dwa miasta, Rzeszów i Kraków. I najczęściej są to jednak osoby młode, więc wybywają nam osoby młode.
1: No tak, no to widać po Rzeszowie, że rzeczywiście Rzeszów ma no, stosunkowo młodą grupę mieszkańców
0: tak,
1: w porównaniu do innych
0: tak,
1: miast.
0: Tak, bo u nas młodych ludzi nie ma, bo od nas młodzi ludzie uciekają, bo ten rynek pracy jest, no, jest taki, jaki jest.
1: No jest mniej atrakcyjny na pewno.
0: Mniej atrakcyjny, na pewno u nas ta praca jest bardziej niszowa, tak? No pewnie musimy bardziej iść w turystykę, tak? Bo jeżeli chodzi o przemysł, no to raczej pewnie nie ma szans na to, tak?
1: No to bardziej ale chyba Stalowa Wola, Nisko,
0: tak,
1: tylko
0: tak,
1: okolice,
0: tak, bo
1: chyba
0: tam są strefy, ale może.
1: Może ktoś.
0: Może się nam trafi jakiś przedsiębiorca, który będzie chciał coś zrobić w okolicach Przemyśla, więc miejmy nadzieję.
1: Czy Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu oferuje też jakieś staże dla pracowników? Bo chyba to pani powiedziała, ale nie jestem pewien.
0: Tak, staże. Oferujemy staże.
1: Właśnie. Jak to w ogóle działa, ten system? Co trzeba zrobić, żeby na taki staż się dostać?
0: Żeby się dostać, pan pyta, ze strony bezrobotnej.
1: Tak, bezrobotnego.
0: No to na pewno musi być zarejestrowany jako bezrobotny. Mhm. I jeżeli chodzi o staż, pracodawca, jeżeli składa wniosek, on sobie we wniosku określa, jakie kwalifikacje powinna osoba, która przyjdzie do niego na staż, posiadać. No na przykład jest to dzisiejszego dnia wniosek na staż do kancelarii prawnej na obsługę sekretariatu. Więc było we wniosku zaznaczone, że najlepiej byłaby widziana osoba z wykształceniem wyższym administracyjnym. No i z naszej bazy zostały wyszukane takie osoby. One są kierowane do pracodawcy. Pracodawca przeprowadza sobie rozmowy, więc jest to taka forma tak jakby rozmowy rekrutacyjnej.
1: No i on
0: tak?
1: Sam potem decyduje, kogo przyjmuje.
0: Tak, i to pracodawca decyduje, kogo przyjmie, tak? W zależności jak mu ten, no tak jak każdy pracodawca, tak? Tutaj o stażu też decyduje pracodawca. Jeżeli okazuje się tak, że było na przykład 3-4 osoby i nikt nie spełnił wymagań pracodawcy, no to zdarza się tak, że pracodawca na przykład rezygnuje z tego stażu.
1: Okay.
0: Ale to mówię, na to my już nie mamy jako urząd wpływu, no bo no niestety to pracodawca bierze tego pracownika pod skrzydła i musi wiedzieć o tym, że chce go czegoś nauczyć i chce, żeby on zdobył jakieś doświadczenie, żeby mógł wejść na ten rynek pracy. Tak?
1: No wiadomo. A jak często taki staż kończy się zatrudnieniem? Tak z pani obserwacji, no na pewno jest pani w środku, urzędu, więc pani to obserwuje.
0: Powiem tak, że w większości przypadków kończy się on zatrudnieniem, przynajmniej na umowę zlecenie. Na początek są to dawane krótkie umowy, ale zdarza się bardzo często tak, że te osoby jednak zostają już jako pracownicy.
1: Wspomnieliśmy wcześniej o ludziach młodych, że dla nich również macie programy aktywizujące. No to jakie wsparcie mogą w takim razie otrzymać takie młode osoby, no powiedzmy do, nie wiem, 26 roku życia albo do 30 roku życia? Co im obecnie oferujecie?
0: Osobom do 30 roku życia oferujemy pieniążki 35 tysięcy na otwarcie działalności gospodarczej lub bon przesiedleniowy. Ewentualnie mogą skorzystać ze stażu, jeżeli nie chcieliby podejmować swojej działalności, tak, ze stażu, w którym nabędą to doświadczenie, ewentualnie prace interwencyjne, ale to już jest mniejsza, mniej osób młodych jest zainteresowany tą formą zatrudnienia.
1: Okej, okay. Wspomniała pani też o osobach niepełnosprawnych, bo często osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, no też chcą gdzieś pracować.
0: Tak.
1: pracodawcy też chyba jakoś jakieś ulgi dostają za to, jeżeli zatrudnią taką osobę. Czy chętnie pracodawcy zatrudniają właśnie takie właśnie osoby z umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności?
0: Powiem panu, że wbrew pozorom jednak pracodawcy

0: Nie zatrudniają osoby niepełnosprawne. Mhm. Ja miałam, to było bodajże przy pierwszym naborze, który mieliśmy w styczniu albo w lutym, jeżeli chodzi o staże, to miałam u siebie przedstawiciela pracodawcy, który prosił mnie o skierowanie na staż chłopaka z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. I ten chłopak był tam gdzieś, ja nie do końca wiem, jak oni go wyłowili, ale mówi, pomimo tego, że ma niepełnosprawność, on do obsługi tej maszyny, o którą im chodzi, on się doskonale nadaje. I oni by sobie w niego zainwestowali. No i rzeczywiście tak się stało. Ten chłopak poszedł tam na staż, już jakieś tam uprawnienia ma porobione, więc zatrudniają chętnie osoby niepełnosprawne.
1: Okej, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, no to nie są tylko osoby niepełnosprawne umysłowo albo na wózku, tak, ale to są też osoby, które mają na przykład, nie wiem, dysfunkcję wzroku.
0: Dokładnie, bo osobą niepełnosprawną nie jest osoba, która nie jest w stanie się poruszać samodzielnie, tylko są to osoby z orzeczeniami, które mogą wykonywać pracę, tylko w jakich dziedzinach po prostu mają niepełną funkcjonalność, tak?
1: Tak.
0: Ale w niektórych zawodach absolutnie ta funkcjonalność nie jest ograniczeniem.
1: Okej. No dobra, to teraz zapytam o zakładanie własnej działalności gospodarczej. Powiedzmy, że przychodzi do Was, do Waszego urzędu osoba około 35-40 roku życia i mówi Wam, no słuchajcie, chcę założyć własną działalność gospodarczą. Co muszę zrobić? Czy macie do mnie jakiś program? Czy mogę uzyskać jakieś dofinansowanie? Co by Pani wtedy powiedziała takiej osobie?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to ktoś, kto chce prowadzić tą działalność gospodarczą,
1: musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna, to po pierwsze.
0: Tylko to on musi mieć na to pomysł. Mhm. My nie jesteśmy osobie w stanie narzucić tego, że no wie pan, niech pan otworzy pizzerię, będzie się panu sprzedawać pizza i tak dalej, tak?
1: Wiadomo.
0: A on potem przyjdzie po roku i powie, kazaliście mi otworzyć pizzerię,
1: a to
0: nie idzie, nie? Więc najczęściej te osoby, które otwierają działalność, one przychodzą już z gotowym pomysłem, one chcą robić coś tam, tak? Miałam pana, który dwa razy składał wniosek na działalność gospodarczą, były to usługi budowlane. Wydawałoby się tego, że jest multum w przemyślu, no ale no niestety rynek jest chłonny i takie usługi są potrzebne. No i w pierwszym wniosku pan sobie napisał, że on będzie tą działalność budowlaną prowadził. Najgorsze jest to, że on po prostu nie przyszedł do nas, żeby mu ten wniosek sprawdzić, żeby go ukierunkować, czy on jest dobrze. Skorzystał z usługi jakiejś tam firmy, która mu to wypełniła. Tylko że firma mu wpisała w tym, że on będzie przeprowadzał kable prądowe i tak dalej. Na coś takiego nie możemy mu dać dofinansowania, bo on nie ma uprawnień elektrycznych, tak?
1: Okay.
0: Więc to, co on chce robić, on musi mieć to potwierdzone czymś, tak? Bo to, że on będzie szpachlował ściany, okej. Okay. Jak ma doświadczenie, dołącza jakieś tam zdjęcia ze swoich prac wcześniejszych, coś tam z jakiejś firmy miał świadectwo pracy, że wykonywał takie prace. Natomiast jeżeli już, wie pan, jeżeli ktoś wpisuje, że będzie gdzieś tam zakładał gniazdka i przeciągał kable elektryczne, no niestety na coś takiego przy firmie budowlanej no nie możemy mu dać dofinansowania, no bo byśmy wtedy potwierdzili, że on będzie robił coś, do czego nie ma uprawnień.
1: No tak. No to się rozumie samo przez się. A z jakimi biznesami, z jakimi pomysłami na biznes najczęściej zgłaszają się do Was mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego?
0: No budowlanka. Najczęściej to jest budowlanka.
1: Okay,
0: ale mamy też na przykład taksówkę dla psów.
1: Serio? Takie coś jest w Przemyślu?
0: Tak jest. I na taką działalność pan dostał dofinansowanie od nas.
1: I to mu idzie?
0: No był wniosek był zrobiony tak fajnie, że daliśmy wiarę temu, że będzie to szło. Proszę sobie wyobrazić, ile jest osób starszych, które mają psy i potrzebują te psy zawieźć do weterynarza, do groomera.
1: No tak.
0: Nie każda taksówka chce psa zabrać, a pan przyjeżdża, zabiera właściciela, ma odpowiednią klatkę na samochodzie.
1: Okej, okay, ale to musiał też określić, jakiego typu zwierzęta też przewozi pewnie.
0: Przecież
1: jakiegoś
0: Słonia nie przewiezie. Słonia nie przewiezie, ale koty, psy, no przypuszczam, że pewnie innych zwierzaków mu się pewnie, a może mu się coś zdarzy, no nie wiem, trzeba by było, ale mówię, no fajnie.
1: Mają jakieś chomiki, węże, jaszczurki.
0: No, chomika to sobie w kieszeni ktoś przewiezie autobusem,
1: nie? No to tak.

0: zwierzaków mu się pewnie, a może mu się coś zdarzy, no nie wiem, trzeba by było, ale mówię, no, fajnie.
1: Mają jakieś chomiki, węże, jaszczurki.
0: No, chomika to sobie w kieszeni ktoś przewiedział, no, to był
1: tak, nie? No to tak.

0: zawirowania podkarpackiego, ale też i przemyskiego rynku pracy w tej chwili, w chwili obecnej.
1: Znaczy, co do podkarpackiego, to nie do końca możemy się tak...
0: Przemyskiego.
1: Tak, bo podkarpacki jednak ma całkiem inne problemy niż Przemyśl.
0: Dobra,
1: natomiast w Przemyślu mamy dosyć duże bezrobocie, co pokazują nam cyfry. Nie mamy jakichś dużych zakładów pracy, tak? Nasza ta społeczność pracodawców to są w większości małe spółki i firmy na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. No jednym z największych pracodawców u nas jest szpital wojewódzki, który zatrudnia około 1700 osób bodajże. Więc to świadczy o skali tej, jakich mamy pracodawców, tak? Ale ja wierzę w to, że jednak pójdziemy może w tym kierunku, że będziemy bardziej rozwijać się pod kątem turystycznym, a w tej branży no jest dosyć duże pole do popisu. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy startowali tak jak w Jarosławiu na przykład. W tym roku było rozpoczęcie podkarpackiego sezonu turystycznego.
0: Było w maju?
1: W maju, natomiast myślę, że fajnie by było to zorganizować też w Przemyślu, bo naprawdę w Przemyślu mamy dużo do pokazania, tak? Więc myślę, że w tą turystykę, gdybyśmy poszli, no moglibyśmy dużo zyskać, bo walory mamy naprawdę wspaniałe, tym bardziej, że tą infrastrukturę, no mamy stok narciarski, tak? No teraz nam się otwiera nowy obiekt, basen, tak?
0: Za chwilę lodowisko.
1: Za chwilę lodowisko, więc naprawdę dużo zyskujemy tak pod kątem turystycznym, że jak ten turysta przyjedzie, no fajnie mu będzie wyjechać nawet w lecie z wyciągiem, tak? Bo wiem, że w lecie przecież ten wyciąg też działa. Potem zejdzie sobie do wodnego światu, który za moment zostanie otwarty, więc mamy te tylko musimy tą bazę bardziej rozbudować i jakoś to nasze miasto trochę bardziej rozreklamować jako tą perłę tego naszego tutaj wschodniego regionu.
0: Dobra, to zapytam teraz jeszcze od innej strony. Jakie błędy najczęściej popełniają osoby poszukujące pracy, które zgłaszają się do Was, do urzędu?
1: Jakie błędy popełniają? Znaczy to nawet może nie jest w kategoriach błędu, tylko ludzie, którzy się zgłaszają, są na tym etapie, że tracą pracę, tak? Bo to najczęściej są takie osoby, które tracą pracę,
0: no,
1: tak?
0: Zazwyczaj.
1: Więc one same z siebie nie mają jakiejś takiej werwy do tego, że wszystko będzie dobrze. I na tych spotkaniach z naszymi doradcami zawodowymi są uczeni przede wszystkim, jak pisać poprawnie CV, tak? Błędem jest to, że wie pan, są jakieś tam szablony CV, ma na ten szablon CV napisany sprzed 15-20 lat i tak przez...
0: Kopiuj, wklej.
1: A nasza rzeczywistość jest trochę inna, bo to CV to jest pierwszy moment, w którym pracodawca, nie widząc człowieka, ale ma zarys jego, tak?
0: Tak, już pierwszą
1: styczność. Na podstawie tego CV jest w stanie sobie wyobrazić tego pracownika, tak? Więc jest to naprawdę bardzo ważne i ludzie, którzy u nas są zarejestrowani jako bezrobotni, najczęściej w tym popełniają błędy, ale uczą się pisania tych CV, korzystają z tych porad, jakie u nas są organizowane dla tych bezrobotnych, jak rozmawiać z tymi pracodawcami. Ostatnio mieliśmy taki cykl szkoleniowy dla osób, prowadziły moje panie. Na koniec te osoby dostały takie certyfikaty. Były tam ćwiczenia, jak rozmawiać z pracodawcami. 2 tygodnie to trwało, tak? I to nie były osoby, które nie miały kwalifikacji zawodowych, bo ja gdzieś tam przez moment byłam na tym spotkaniu jednym, bo ze względu na obowiązki nie miałam możliwości, żeby... Ale byłam na jednym i to były osoby, które miały wyższe wykształcenie, już gdzieś tam pracowały, ale gdzieś się tak życie poukładało, że akurat tej pracy nie było. I oni muszą wejść z powrotem na ten rynek pracy, ale muszą się dostosować do tego, co się obecnie dzieje. Pracodawca chce konkretów. Dlatego mówię, to CV to jest najczęstszy błąd, ale to się u nas naprawia, bo się uczymy tego wszyscy razem i nasi bezrobotni też się tego uczą i znajdują tą pracę.
0: Czy mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego, wchodząc na przykład na Waszą stronę internetową, mogą znaleźć tam aktualne oferty pracy?
1: Tak, są aktualne oferty pracy. Chciałam tutaj również nadmienić, że jesteśmy pierwszym urzędem pracy w Polsce, który ma asystenta AI.
0: No właśnie, od razu dopytam, jak on działa.
1: Wchodząc na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, na dole po prawej stronie wyświetla nam się takie zielone okienko. Jest to okienko, w którym

0: Można zadać pytanie, na przykład o numer telefonu do poradnictwa zawodowego, o to, co trzeba zrobić, jak się chce bon na zasiedlenie. I ten asystent, jeżeli pan mu zada, pisze mu pan pytanie, on panu odpowiada. Może być to również zrobione głosowo, bo jest tam opcja głosowa, że nie będzie pisał, tylko będzie mówił do pana, tak? Znaczy napisze, ale to też przeczyta, więc na przykład dla osób, które są słabo widzące, tak? Mhm. Więc sobie mogą przeszukać, więc asystent AI na naszej stronie w żaden sposób nie zastępuje człowieka, bo AI nie zastąpi człowieka. Ja mam takie zdanie, jest to narzędzie, które ma nam pomagać. I u nas ono pomaga, bo jeżeli osoba, która wchodzi, potrzebuje jakieś informacje i ma chodzić po tej stronie i szukać, klikać, woli wziąć za telefon, zadzwonić. Nie zawsze ten telefon zostanie odebrany, bo akurat jeżeli jest klient, no to telefonu ktoś nie odbierze. A asystent jest po to, żeby po prostu o każdej porze dnia, 24 godziny na dobę, przypomni się komuś coś wieczorem, wchodzi na stronę urzędu, wklepuje zapytanie, tak?
1: No więc... właśnie, bo to jest tak, że można też i w nocy, i
0: dokładnie,
1: w niedzielę,
0: nie
1: święta.
0: Wiem, ktoś sobie obudzi się, nie wiem, o godzinie 24 i sobie pomyśli, a coś słyszą na temat założenia działalności, dofinansowania. No dobra, dzisiaj jest sobota, to już się nie dowiem, no ale jak wejdzie na stronę naszego powiatowego urzędu pracy, otworzy sobie asystenta o tej 24, wklepie mu zapytanie, no i asystent będzie mu odpowiadał. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś błędy, albo jeżeli nie ma informacji, to odpisze. Natomiast jest to narzędzie, które się cały czas uczy. Firma, która wdrożyła to u nas, bo jest to program pilotażowy, więc ja za wdrożenie tego jako Urząd Pracy myśmy nie płacili nic. Tak udało nam się to załatwić. Natomiast cały czas to narzędzie się uczy, ponieważ jeżeli jakichś danych nie ma, firma cały czas te dane jeszcze wprowadza. Więc jeżeli ktoś znalazłby jakiś błąd, to proszę zrozumieć, że to jest tylko narzędzie.
1: A można gdzieś te błędy, jak ktoś wychwyci jakiś błąd, można wam to zgłaszać jakoś?
0: Tak, na stronie.
1: Na stronie?
0: Tak.
1: Mhm, okej. No dobrze, no to przypomnijmy jeszcze tak na koniec naszej rozmowy adres tej strony, gdzie można wejść, gdzie można znaleźć ofertę pracy, gdzie można skorzystać z asystenta AI.
0: W Google'ach, jeżeli Państwo wpiszecie PUP Przemyśl, od razu wyskoczy Wam strona Powiatowego Urzędu Pracy. Na tej stronie zaraz na dole wyświetla się asystent, więc zachęcam do korzystania, sprawdzania i zapraszam do urzędu, niekoniecznie jako osoby bezrobotne, ale zapraszam przedsiębiorców do współpracy z nami. Zapraszam, jesteśmy otwarci, jesteśmy w stanie pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy, ludzi do pracy, więc serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za wizytę w studiu i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: SK Przemyśl News.
1: Zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Na mapie Podkarpacia można znaleźć wiele miejsc, które szczególnie mocno zapisały się w historii związanej z Janem Pawłem II. Ta opowieść zacznie się jednak dużo wcześniej niż jego pontyfikat. Jeszcze w czasach, gdy Karol Wojtyła przemierzał nasz region jako ksiądz, biskup i kardynał, spotykając ludzi, którzy później latami wspominali jego wizyty. Już teraz śladami Jana Pawła II na Podkarpaciu podąża Agnieszka Gazda-Muła w rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Posłuchajcie.
3: Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was na taką troszkę inną od naszych poprzednich rozmowę historyczną. I dzisiaj porozmawiamy sobie o wizytach papieża Jana Pawła II na terenach dzisiejszego Podkarpacia. Z tym, że chcę zaznaczyć, że jedno z miast, o których będziemy dzisiaj mówić, odwiedził jeszcze przed tym, jak został papieżem, ale o tym za chwilkę. Myślę, że tak chronologicznie zaczniemy sobie od takiego krótkiego wprowadzenia. Myślę, że nie ma osoby, która nie wie, kim był Jan Paweł II, ale dla mnie ciekawe jest to, kim był Karol Wojtyła, zanim został papieżem. Czy wiemy właśnie, jakie doświadczenia z Polski najbardziej ukształtowały jego późniejsze nauczania?
4: Z pewnością o Karolu Wojtyle wiemy bardzo dużo jako Polacy i wydaje się, że tak naprawdę znamy go od podszewki, prawda? Czyli od tych najwcześniejszych lat, począwszy, a skończywszy już na końcowym roku 2005 i śmierci jego. Natomiast jeśli trzeba by było streścić jego losy

0: tak naprawdę do momentu wyboru na tron Piotrowy, no to wydaje się, że trzeba podkreślić, że łączył w sobie tak naprawdę kilka obowiązków. Bo oczywiście z jednej strony był duchownym, księdzem, no ale również był filozofem, wykładowcą akademickim i co najważniejsze, no również jego data urodzenia, czyli 1920 rok, wskazuje na to, że był naznaczony tymi samymi doświadczeniami, które naznaczyły tak naprawdę całe nasze ówczesne społeczeństwo. Czyli oczywiście z jednej strony mamy drugą Rzeczpospolitą, prawda? Czyli to państwo polskie, ale później całą okupację niemiecką. No i oczywiście realia państwa komunistycznego, prawda? Wiemy, że dorastał w Wadowicach, wcześniej stracił matkę, brata, ojca. No a w czasie wojny pracował fizycznie w kamieniołomach i fabryce, jednocześnie też ucząc się na tajnych kompletach, a później też przygotowując się do kapłaństwa. To jest taki, można powiedzieć, dość dynamiczny rozdźwięk, prawda? Bo tu mamy z jednej strony seminarium, a z drugiej strony kamieniołomy. On sobie łączył różne doświadczenia, czyli ciężką pracę, wojnę, no ale też jednocześnie zainteresowanie tymi najsłabszymi, prawda? Godnością ludzką, kwestiami etycznymi. No i też oczywiście próbował w jakiś tam sposób łączyć tradycję chrześcijańską z tą nowoczesną refleksją filozoficzną, bo pamiętajmy, on żył w czasach, kiedy również Kościół bardzo mocno się zmieniał. Pamiętamy II Sobór Watykański, kiedy zapadły ostateczne decyzje dotyczące kształtu tak naprawdę Kościoła, liturgii. No to były gigantyczne zmiany. Ja myślę, że jeśli są wśród nas coś starsi słuchacze, to jeszcze pamiętają, prawda, msze po łacinie. Dzisiaj już tego w zasadzie nie mamy. Mamy jakieś konkretne psalmy czasami z frazami łacińskimi, natomiast generalnie w tym momencie już te nabożeństwa odbywają się w językach narodowych. Także widzimy, że no, on żył w czasach bardzo dynamicznych, zarówno dla nas Polaków, jak i też oczywiście dla samego Kościoła rzymskokatolickiego, znaczy.
1: Jak wyglądał właśnie moment wyboru Karola Wojtyły na papieża? I dlaczego był to tak, no, przełomowy moment, nie tylko dla Kościoła, ale też dla nas, dla Polaków?
0: Tak, no tu wydaje się, że jako historyk, no, wprost mogę zasygnalizować, bo tu też zaznaczę, bardzo często obraz Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, przewija się u nas w kategoriach, prawda, takiego doświadczenia typowo religijnego. Ja tutaj natomiast jako historyk chciałbym wskazać przede wszystkim na ten wymiar polityczny. Bo to, co się tak naprawdę stało w październiku 1978 roku, było, no, niewątpliwie ogromnym zaskoczeniem. Pamiętajmy, że wcześniej tak naprawdę stolicą apostolską, kościołem, kierowali przede wszystkim duchowni pochodzenia włoskiego, prawda?
1: Albo włoskojęzyczni po prostu.
0: Albo włoskojęzyczni, zresztą tak naprawdę jeśli spojrzymy na to, jakie są obowiązki wobec kardynałów, to tak naprawdę ten język włoski jest tym, czym tak naprawdę dla tego naszego świeckiego świata język angielski, prawda? Czyli takim, no, koniecznym wymogiem. No i tak naprawdę w tym przypadku na tron Piotrowy został wybrany człowiek z zupełnie innej rzeczywistości. Pamiętajmy, że to jest czas podziału, prawda, wschód, komunizm i totalitaryzm kontra demokratyczny zachód. I tak naprawdę to był, no można powiedzieć, cios trochę dla tej komunistycznej propagandy, prawda? Bo z jednej strony mówimy tutaj o walce z Zachodem, tak naprawdę kierujemy oczywiście w różnym stopniu krucjatą przeciwko religii, bo też pamiętajmy, ta polityka względem Kościoła też się zmieniała, jeśli chodzi o komunistów. Natomiast no było to pewne otwarcie Kościoła na zupełnie nowe doświadczenia i zupełnie nową sferę. Dla naszego narodu to miało jeszcze większy wymiar, prawda, bo to był taki wymiar trochę, nazwijmy to, psychologiczny i symboliczny. Człowiek wychowany w realiach PRL, tak naprawdę z Krakowa, staje na czele Kościoła, prawda, całego świata. Też pamiętajmy, że papież jest nie tylko przywódcą religijnym, ale też nominalnie władcą absolutnym Watykanu, a więc państwa całego. Także rzeczywiście to było takie przełamanie tej peryferyjności i otwarcie Kościoła i Polski też jednocześnie na zupełnie nową epokę. Także no, pamiętamy te transmisje, prawda, z telewizorów, które często akurat też do chwili obecnej się gdzieś przewijają. To wszystko jest takim trwałym elementem historii nie tylko Polski, ale również świata. I tutaj jeszcze należy zasygnalizować pewien fakt, bo ja tu powiedziałem o tym czynniku

0: politycznym. W historii najnowszej mówi się o trzech osobach, które obaliły komunizm. Czyli z jednej strony mamy oczywiście prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana, z drugiej mamy premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Natomiast trzecią osobą, i to podkreślają to nie tylko polscy historycy, bo u nas się przede wszystkim ten przekaz Polski przebija w tym momencie, ale nie możemy zapominać, że w zachodniej historiografii, amerykańskiej historiografii, no Jan Paweł II jest tą trzecią osobą. Bo tak jak mówiłem, władza w kościele, no to równała się tak naprawdę ogromnej wspólnocie, ogromnemu wpływowi. Cały kościół to też nie tylko, prawda, ten aspekt religijny, ale również potężne lobby, które mogło też w jakiś sposób wpływać na tą opinię na Zachodzie, jeśli mówimy tak naprawdę o warunkach, o tym, czym tak naprawdę jest komunizm. Choć w zasadzie komunizm bardziej można było powiedzieć taki po prostu typowy totalitaryzm na wzór sowiecki. Także no, Karol Wojtyła, Jan Paweł II był niewątpliwie ważnym rzecznikiem, jeśli chodzi o interesy tak naprawdę całego naszego regionu.
1: A skoro już mowa właśnie o Polsce, to kiedy właśnie papież Jan Paweł II odwiedził Polskę?
0: W zasadzie można powiedzieć, że niedługo po rozpoczęciu pontyfikatu, bo już w czerwcu 79. No niewątpliwie było to wydarzenie historyczne, bo tak naprawdę też po raz pierwszy od czasu wojny miliony Polaków mogły masowo tak naprawdę zademonstrować swoją wiarę, jedność i odrębność przede wszystkim wobec władzy komunistycznej. To była siła, z którą no musiała się ówczesna administracja PRL-u zmierzyć niewątpliwie i której nie mogła ignorować. Także przede wszystkim był to pokaz takiej dużej siły społecznej, taka manifestacja tej siły, której PZPR nie mógł kontrolować. Ludzie mogli zobaczyć, że ich jest wielu, bo też pamiętajmy, no, te kwestie wiary w miejscach publicznych, no tak naprawdę często ludzie nie mogli się wychylać jako tako, prawda, jeśli chcieli pełnić swoje funkcje bardzo często, a już zwłaszcza jeśli należeli gdzieś tam do tych dołów partyjnych z różnych względów. Także no, to dawało takie poczucie odwagi, sprawczości. No i niewątpliwie wydaje się, że doniosłe były te słowa, które, prawda, zostały wówczas w Warszawie wypowiedziane. Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. No, dla wielu osób nie była to tylko odnowa religijna, bo my jak zazwyczaj mówimy, jeśli wstępuje duch, przynajmniej z punktu widzenia teologii katolickiej, no to mamy taki wymiar bardziej duchowy. Tu te słowa miały nie tylko taki wymiar, miały znaczenie przede wszystkim społeczny i polityczny. Ta pielgrzymka papieża pokazała, że istnieje inna wspólnota niż ta, którą narzucali nam wówczas komuniści, czyli naród polski ma swoją własną pamięć, kulturę, język, no i też w zdecydowanej większości wówczas wiarę, choć oczywiście ona miała wymiar różny, prawda? Często bardziej kulturowy, aniżeli taki typowo duchowy, zresztą jak w chwili obecnej. No i dlatego właśnie też wiele osób uważa, że bez tego doświadczenia, bez ówczesnego wystąpienia Jana Pawła II, Solidarność nie przybrałaby w latach 80. takiego kształtu.
1: Tutaj jednak z tą Solidarnością troszeczkę odbiegliśmy od tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie od pielgrzymek. No i teraz chciałabym Cię zapytać, czy wiemy, kiedy właśnie papież Jan Paweł II no tak oficjalnie odwiedził tereny dzisiejszego Podkarpacia, a może i też nieoficjalnie?
0: To znaczy tak, w zasadzie to by trzeba było wiele tych wizyt podzielić na oficjalne i nieoficjalne, i oficjalne znowu by trzeba było podzielić na te przed objęciem tronu papieskiego i po objęciu. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze wizyty na terenach dzisiejszej ziemi podkarpackiej, no to Jan Paweł II, w zasadzie Karol Wojtyła, odbywał jeszcze jako młody ksiądz tak naprawdę, bo to były lata 50. On odwiedzał m.in. Bieszczady, Beskid, Niski. No pamiętamy zresztą, jeśli ktoś uczęszczał na religię.
1: Zdjęcia papieża, nie? Ubranego w strój sportowy.
0: Tak, to są takie typowe właśnie obrazki.
1: Czy papieża? No wtedy jeszcze nie, ale...
0: Nie, ale tak, no dzisiaj mówimy, prawda? Bo tam bodajże jako ksiądz między innymi wędrował z grupami różnych studentów po górach, przemierzał. Jeśli mnie pamięć nie myli, chyba ten czerwony szlak beskidzki, to był 52, 53, on tam wędrował, jak dobrze pamiętam, ze Stróż, także w kierunku właśnie Beskidu i przy okazji celebrował tam akurat mszę, był czas na taki, powiedzmy, że taką posługę typowo kapłańską. Natomiast

0: Wydaje się, że te Bieszczady były dla niego takim, no, ważnym miejscem, z tego co tu opowiadasz.
1: Tak, one były pewnego rodzaju elementem, prawda, takiej jego duchowej biografii, bo on sam zresztą podkreślał, że w górach mógł, prawda, poczuć taką, można powiedzieć, swobodę, była taka przestrzeń jego dla kontemplacji.
0: Albo taką bliskość Boga, nie?
1: Też w jakiś sposób, także to w ogóle była taka inspiracja dla niego do myślenia o świecie, człowieku. To się zachowało zresztą w jego różnych tekstach, wypowiedziach medialnych, także tutaj słuchacze zachęcam, nawet nie tylko z punktu widzenia religijnego, ale w ogóle sama historia duchowości dużo nam mówi o ludziach. Ja mogę tutaj podkreślić, że nawet takie osoby, jak właśnie wspomniany przeze mnie wcześniej Ronald Reagan, były obiektem badań ze strony czysto religijnej. Historycy piszą książki o duchowościach ludzi, aby pomóc zrozumieć to, dlaczego podejmowali pewne decyzje w konkretnych momentach dziejowych. I wydaje się, że w przypadku Jana Pawła II też tak mogło być. Też tak może być. Natomiast można też jeszcze, bo tutaj mówiłem o tym oficjalnym, nieoficjalnym podziale, prawda? No należy pamiętać, że Karol Wojtyła już jako, prawda, hierarcha, jako biskup, później kardynał, miał też już pewne obowiązki, prawda? I między innymi z tej okazji również odwiedzał ziemię dzisiejszego Podkarpacia. No na przykład odwiedzał Stalową Wolę, prawda? Gdzie akurat właśnie tam miał po raz pierwszy, nie wiem czy po raz pierwszy, ale na pewno to był taki jeden z jego utrwalonych w jego świadomości momentów, kiedy mógł spotkać się, prawda, z robotnikami. Tam w Stalowej Woli wówczas powstawała bazylika i on akurat miał okazję właśnie ją odwiedzić wówczas. Także no, to jest też taki element, który on później nawiązał, prawda? I wydaje się, że dla mieszkańców Stalowej Woli, zwłaszcza tych bardziej uduchowionych, no też to może mieć jakieś, prawda, szczególne znaczenie, że te związki miał, prawda, z miastem robotniczym.
0: Ale tutaj na początku wspominałeś, że taka oficjalna pielgrzymka Jana Pawła II tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia to był rok dopiero 91.
1: Tak, rzeczywiście w 1991 roku, a więc w takim, można powiedzieć, przełomowym dla Polski momencie, bo już po okrągłym stole, prawda, po zapoczątkowaniu tych przemian ustrojowych, tak naprawdę...
0: W tej walce o demokrację, nie?
1: Tak, w zasadzie o przyszłość całej III RP, w jakim kierunku ona będzie podążać, no Jan Paweł II przyjechał i akurat ta pielgrzymka odbywała się pod hasłem Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. I w tamtym czasie papież akurat odwiedził Rzeszów, Przemyśl i Lubartów. Także cała wizyta generalnie miała być taką refleksją nad dekalogiem, nad przykazaniami. Więc też w jakiś sposób, biorąc pod uwagę, że dekalog jest takim pewnego rodzaju systemem moralnym, no to w jakiś tam sposób też można to było odnieść, prawda, na tamte czasy państwo, mieszkańcy szukali swojej takiej nowej tożsamości. No i właśnie ta wizyta i tak naprawdę Podkarpacie, które było takim regionem dość silnie religijnym, zresztą do chwili obecnej jest, ma w sobie dużo takiej pamięci historycznej, elementów polskiej tożsamości, no było takim dość ważnym elementem tego przyjazdu i w sumie wpisywała się w pewien zamysł papieża, prawda? Z jednej strony dziękczynienie za wolność, no ale z drugiej strony też to wezwanie do takiej moralnej odnowy.
0: Czy wiemy, jak właśnie wyglądał przebieg wizyty Jana Pawła II tutaj w Rzeszowie?
1: Tak, oczywiście. Zresztą warto wspomnieć, że same przygotowania tak naprawdę zaczęły się już w 90 roku, także to było...
0: Czyli to jest tak, że papież się wcześniej zapowiadał?
1: Tak, bo oczywiście jak każdy, no powiedzmy wprost, przywódca, czy to religijny, czy państwowy, miał swój własny grafik i nie mógł, prawda, znaczy technicznie mógłby przyjechać z dnia na dzień gdzieś, no ale de facto nie jest coś takiego praktykowane, prawda, raczej każda taka wizyta musi mieć pewien harmonogram, plan cały, no i oczywiście taką istotę głębszą, prawda, w przypadku takim religijnym.
0: To w jaki sposób właśnie mieszkańcy Rzeszowa dowiedzieli się o tym, że przyjeżdża papież, przylatuje papież?
1: Znaczy, no prawdopodobnie z komunikatów, prawda, które były, no wtedy wszechobecne, media się o tym rozpisywały, prawda. To było ważne wydarzenie, na które musiały się przygotować zarówno struktury kościelne, jak i też, no, władze samorządowe i które musiało przede wszystkim znaleźć skądś tysiące wolontariuszy, prawda, na tę okoliczność, bo każda taka impreza masowa, no to właśnie też cała logistyka, prawda, osoby, które mogą udzielać informacji, pomóc pielgrzymom, którzy będą ściągać na te...
0: No i znaleźć miejsce tego, no, takiego, można powiedzieć, zbiorowiska.

0: mieszkania.
1: Ale rzeczywiście, dojazdy, prawda, nagłośnienie, miejsce, no... Teraz już co prawda ten Park Papieski dzisiejszy, bo tutaj mówimy o tym miejscu, gdzie Jan Paweł II wygłaszał swoje wystąpienie. Jeśli kojarzymy okolice Rejtana, no to właśnie mniej więcej w tamtych rejonach. No i rzeczywiście dzisiaj to jest taka już, prawda, zagospodarowana przestrzeń, mamy park. Starsi mieszkańcy pamiętają, że to były przede wszystkim pola. I ja to też akurat miałem okazję zapamiętać, także no między innymi z tego względu, że znajdowało się tam w terenie miasta, mogło pomieścić sporo osób, no to właśnie ten obszar wybrano akurat na miejsce wystąpienia tu w Rzeszowie Jana Pawła II. Ale też pamiętajmy, że podobne prace były w innych miejscach, prawda? W Przemyślu między innymi powstawały całe komitety organizacyjne, też dekorowano domy, kościoły. No tak naprawdę to było wielkie święto społeczne, do którego ludzie się przygotowywali z jednej strony właśnie organizacyjnie, a z drugiej duchowo.
0: Tak. Podejrzewam też, że papież pewnie święcił różne miejsca, czy to zarówno duchowe, czy takie świeckie.
1: Tak, oczywiście, zresztą no, papieskie błogosławieństwo zawsze jest w pewien sposób dla osoby wierzącej, dla osoby będącej członkiem Kościoła rzymskokatolickiego taką formą szczególnego błogosławieństwa, prawda? I w przypadku, gdzie mówimy o papieżu Polaków, czy jak to wielu mieszkańców Polski mówi, naszym papieżu, oczywiście...
0: No bo był nasz.
1: Był, aczkolwiek no technicznie rzecz ujmując, jeśli ktoś jest wierzący, no to takim samym papieżem będzie dla niego na przykład Leon XIV. No. Natomiast już tak abstrahując od takich właśnie uwag, no to rzeczywiście to była taka manifestacja czegoś nowego, upadku starego systemu i budowy nowego, prawda, na tym gruncie właśnie wolności już. I te motywy były zresztą szczególnie widoczne również w wystąpieniu Jana Pawła II. Także no niewątpliwie Rzeszów wszedł do takiej ogólnopolskiej historii papieskich pielgrzymek, nie ulega wątpliwości. Natomiast cały Park Papieski, bo o nim należy wspomnieć, który obecnie znajduje się w Rzeszowie, czyli w zasadzie taki 17-hektarowy wręcz obszar, prawda, więc bardzo duży, no stanowi takie miejsce dziedzictwa trochę Jana Pawła II, choć pamiętajmy też dużo osób złośliwie zaznacza też, prawda, częściowo, że no, dużo tych pomników w Rzeszowie jest, no nie ulega wątpliwości, że Jan Paweł II może, nie wiem, czy cieszyłby się też z takiego, prawda, wyróżnienia, natomiast rzeczywiście, no widać, że to świadectwo tej wizyty Jana Pawła II jest obecne w Rzeszowie.
0: Myślę, że nie tylko w Rzeszowie możemy znaleźć wiele ulic, alei, pomników, czy na przykład szkół z jego imieniem.
1: Tak, to prawda. No i takim miejscem jest też niewątpliwie Przemyśl. Akurat w Przemyślu była o tyle ciekawa sytuacja, że wielu naszych słuchaczy może kojarzyć. No, jest to takie miejsce krzyżowania się, prawda, wschodu z zachodem. I w tym przypadku oznacza to też, że Przemyśl jest też ważnym miejscem dla polskich grekokatolików, prawda? Grekokatolicy też, mimo że wywodzą się bardziej z tych tradycji wschodniego chrześcijaństwa, no to jednak technicznie są podporządkowani papieżowi. Dlatego no, też niewątpliwie ta wizyta papieża, nawiedzenie całej diecezji, archidiecezji przemyskiej, no miało takie znaczenie, że mogło podkreślić tę wagę dialogu, prawda, między wyznaniami, między różnymi grupami, a także też nawiązać w jakiś sposób, prawda, tych burzliwych dziejów naszego regionu i tak naprawdę całej Polski.
0: Teraz chciałabym przejść do miasta, którego papież Jan Paweł II nie odwiedził co prawda za swojego pontyfikatu, tylko dużo wcześniej, ale to wydarzenie, właśnie wizyta papieża, wtedy jeszcze myślę kardynała Karola Wojtyły w tym mieście, mocno wpłynęła właśnie na wiarę i tożsamość mieszkańców tego miasta. A mówię tutaj oczywiście o Stalowej Woli.
1: Spotkanie ówczesnego kardynała Wojtyły z stalowowolskimi robotnikami miało trochę taki wymiar symboliczny, bo pamiętajmy, Stalowa Wola była miastem robotników, czyli takiego, można powiedzieć, takiej grupy docelowej ówcześnie rządzącego PZPR-u, prawda? I w tym przypadku to tak naprawdę z jednej strony było dużym przeżyciem dla wierzących robotników ze Stalowej Woli, sam fakt poświęcenia świątyni, ale też i dla samego Karola Wojtyły było źródłem pewnej inspiracji na całe życie, bo pamiętajmy, że w trakcie późniejszych wizyt już Jana Pawła

0: Kurskiego, mimo że on starej woli nie odwiedzał, to jednak potrafił do niej nawiązać. Potrafił nazwać się m.in. symbolem wielkiej wiary ludzi pracy, pokazując, że no tak naprawdę praca jest ponad ideologią, że pewne wartości mogą być przyswajalne tak naprawdę dla każdej grupy. I takie też miało być przesłanie Jana Pawła II w tamtym czasie. Stalowa Wola też jest niewątpliwie dumna akurat z tego, że Jan Paweł II, czy wcześniej kardynał Wojtyła, miał takie związki ze Stalową Wolą, może skromne, ale jednak. Dlaczego? Dlatego, że on też dość chętnie miasto się powołuje, prawda, na tą retorykę. No i też pamiętajmy, że jeszcze za życia Jana Pawła II, bo w 2004 roku papież został honorowym obywatelem decyzją radnych stalowowolskich. Także no, to też pewnego rodzaju wyróżnienie, nawet nie tyle może dla Jana Pawła II, co dla samej Stalowej Woli. Także to jest taki, też można powiedzieć, ciekawy niewątpliwie element.
1: Czyli tutaj mówiliśmy sobie o takich wcześniejszych podróżach Karola Wojtyły tutaj na ziemię dzisiejszego Podkarpacia, no i późniejszą pielgrzymkę w 1991 roku. A czy papież później odwiedził jeszcze Podkarpacia?
0: Tak, choć w Polsce był wielokrotnie, to takich wizyt podkarpackich można naliczyć dwie, bo jeszcze w 1997 roku odwiedził on Duklę i Krosno. Tam akurat najpierw przebywał w klasztorze Bernardynów w Dukli, odbył modlitwę, a później bodajże w Krośnie, jak dobrze pamiętam, odprawił mszę, w trakcie której kanonizował błogosławionego wówczas Jana z Dukli. Także no to było też pewnego rodzaju wydarzenie, no, które może też w chwili obecnej jest bardziej wspominane przez mieszkańców regionu. No to jest z perspektywy historii naszego regionalnego kościoła rzymskokatolickiego. To było też przeżycie niesamowite. No, mamy relacje świadków, ludzi akurat mieszkających w Dukli, w Krośnie, które wspominają latające helikoptery, prawda, procesje całe, widok Ojca Świętego. Także no, niewątpliwie, mimo że ta wizyta może była nieco krótsza i mniejsza, no to też miała dość istotne znaczenie.
1: No już tak przechodząc do podsumowania naszej rozmowy, jak właśnie z perspektywy historyka mógłbyś podsumować znaczenie obecności Jana Pawła II tutaj na Podkarpaciu? Czy to zarówno dla historii regionu, jak i dla takiej no, tożsamości jego mieszkańców?
0: Zarówno wizyta w 1991, jak i w 1997 roku mają podwójny wymiar, bo z jednej strony oczywiście były częścią takiego całego procesu wychodzenia Rzeczpospolitej z komunizmu i tak naprawdę budowania ładu po 1989 roku, o którym już wielokrotnie mówiłem tutaj na antenie. Natomiast z drugiej też te wizyty wpisywały się w specyfikę regionu pogranicza. Tak naprawdę były hasła solidarności, odpowiedzialności, nawiązanie do tradycji narodowej, no ale też jednocześnie papież podkreślał to znaczenie, prawda, współpracy, obrządków, całej tradycji. Także niewątpliwie te jego wizyty i związki z regionem podkarpackim są pewnym elementem naszej unikalnej podkarpackiej tożsamości, w związku z czym wydaje się, że mówiąc o wizytach Jana Pawła II w Polsce, warto mówić o nich nie tylko z perspektywy naszej narodowej, ale również lokalnej, bo dla różnych wiernych mogły one mieć zupełnie inny wymiar.
2: SK Przemyśl.
3: Ponad 9200 kart mieszkańca wydał w ciągu ostatniego roku Urząd Miejski w Przemyślu. Przypomnijmy, apka oferuje m.in. zniżki na wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Nauki Zamek oraz na imprezy przemyskiego posiru. A o szczegółach opowiedziała mi Marta Maj-Urban z Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
4: Pani Marto, ile osób skorzystało w ciągu ostatnich miesięcy z przemyskiej karty mieszkańca?
5: W kwietniu bieżącego roku obchodziliśmy rok, od kiedy wdrożyliśmy program pod nazwą Przemyska Karta Mieszkańca. Z karty skorzystało ponad 9200 mieszkańców, w tym ponad 800 młodych ludzi, dzieci i młodzieży. Mieszkańcy od roku aktywnie korzystają z tego programu. My również jako miasto staramy się aktywnie rozszerzać ofertę dla naszych mieszkańców, proponując kolejne zniżki, ulgi, bonifikaty na różnego rodzaju usługi.
4: Czy w ciągu właśnie ostatnich miesięcy rozszerzyliście tę kartę mieszkańca? A jeżeli tak, to o jakie zniżki, ulgi, udogodnienia.
5: Z założenia program przewidywał włączenie zarówno publicznych podmiotów, jak i prywatnych. Przez ten ostatni rok udało nam się włączyć 15 niepublicznych przedsiębiorców. Głównie zniżki, ulgi opierają się jednak o nasze przemyskie obiekty. Jako pierwszy przystąpiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, następnie POSIR, MZK. Również samą kartę mieszkańca wykorzystujemy przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Wprowadziliśmy możliwość otrzymania przez podmiot prowadzący żłobek

0: Integracji Społecznej przy ulicy Słowackiego 13. Dla osób niepełnosprawnych jak najbardziej. 4 maja weszła uchwała, która umożliwia osobom niepełnosprawnym posiadającym kartę osoby niepełnosprawnej oraz ważną przemyską kartę mieszkańca po uprzednim wykupieniu abonamentu w Zarządzie Dróg Miejskich parkowanie do 2 godzin dziennie w strefie płatnego parkowania zupełnie za darmo. A więc jest to typowo celowane dla osób z niepełnosprawnością, które zgłaszały problem z zaparkowaniem na terenie miasta, z brakiem czy małą ilością niebieskich kofer.
1: To na koniec, tak przypomnijmy, bo ta karta mieszkańca, przemyska karta mieszkańca działa od kwietnia 2025 roku. No to proszę powiedzieć, jak ona działa, jak można ją założyć, co trzeba zrobić. Tak po kolei, krok po kroku.
0: Tak, z założenia staraliśmy się, aby karta była kartą elektroniczną i też tak nasza cała kampania promocyjna była skupiona ku temu, aby osoby bez wychodzenia z domu, poprzez aplikację mogły wyrobić sobie tą kartę na stronie www.pkmprzemyśl.eu bądź też po pobraniu naszej aplikacji Miasto Przemyśl można w zakładce Karta Mieszkańca złożyć wniosek. Wniosek jest bardzo prosty, podajemy swoje podstawowe dane, podajemy numer pojazdu, który chcemy przypisać do karty i załączamy. Najczęściej jest to pierwsza strona PIT-u 37, bo najczęściej mieszkańcy rozliczają się na takim PIT-cie i urzędowe poświadczenie odbioru. Dla osób wykluczonych, które nie mają możliwości ściągnięcia aplikacji, zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych przy ulicy Ratuszowej 1. Codziennie od 7.30 do 15.30 pracownicy pomagają wypełnić i założyć taką kartę.
2: SK Przemyśl News.
3: Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Wakacje to czas podróży i przewożenia pamiątek z różnych zakątków świata. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że niektóre egzotyczne przedmioty, rośliny czy wyroby ze zwierząt mogą podlegać ścisłej ochronie i ich przewóz przez granicę wymaga specjalnych zezwoleń. Jak rozpoznać chronione gatunki, czego nie wolno przewozić z zagranicy i jakie konsekwencje grożą za złamanie przepisów. O to wszystko podpytałem przedstawicielki Podkarpackiej Izby Administracji Skarbowej, które na co dzień zajmują się kontrolą takich przypadków na granicy. A ze mną w studiu są
4: Monika Markowicz, jestem młodszym ekspertem Służby Celno-Skarbowej w stopniu starszego rochmistrza.
5: Komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
1: Drogie panie, dzisiaj rozmawiamy sobie o chronionych okazach na granicy. Może zacznijmy od takich podstaw. Czym są w ogóle okazy chronione? Zdefiniujmy je.
4: Okazy chronione to są gatunki fauny i flory, które są zagrożone wyginięciem i ujęte są w załącznikach Międzynarodowej Konwencji Waszyngtońskiej, w skrócie zwanej CITES. Jest to konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory. Po co właściwie mamy ten CITES? Ona przede wszystkim, konwencja chroni gatunki zagrożone przed wyginięciem poprzez regulacje i kontrolę handlu. Zwalcza także nielegalny przemyt, ujednolica zasady między państwami, czyli kraje mają regulacje prawne w kwestii też dokumentów, jak przewozić te okazy, po to właśnie, aby uprościć działanie służbom celnym, tak aby nie było wątpliwości, jakie dokumenty, bez względu na to, z jakiego kraju są, to tutaj służby będą wiedziały, co w tych zezwoleniach jest i jakie zwierzęta i rośliny są objęte tą ochroną.
1: To w takim razie, co jest tym chronionym okazem?
4: Okazem, tutaj zgodnie z definicją konwencji, a także rozporządzenia unijnego, to jest każde zwierzę lub roślina, martwe lub żywe i wszelkiego rodzaju towary, artykuły wytworzone z tychże właśnie okazów, bądź na przykład jakieś medykamenty, w których w ulotkach załączonych, w informacjach, bądź na etykiecie są zawarte informacje, że są właśnie wykonane z gatunku albo zawierają jakiś ekstrakt z gatunku zwierząt, roślin objętych tą konwencją.
5: Ważne jest to, że w świetle przepisów nie ma znaczenia, czy mówimy o żywych zwierzętach, czy wypchanych, czy o jakichś trofeach myśliwskich, czy też o przedmiotach z nich wykonanych. Jest około 30 tysięcy takich gatunków, a w tym około 10 tysięcy to są właśnie zwierzęta. I ten temat gatunków objętych ochroną jest szczególnie ważny, szczególnie istotny zawsze przed wakacjami, ponieważ to jest taki czas, kiedy wyjeżdżamy częściej niż w innych porach roku na zagraniczne wyjazdy. Często

0: są to wyjazdy poza granice Unii Europejskiej. Zatem zanim wybierzemy się na taki wakacyjny wyjazd, czy chociażby zanim wybierzemy się na taki krótszy, weekendowy nawet wyjazd za granicę, zapoznajmy się z tą tematyką, zapoznajmy się z przepisami, a my dzisiaj postaramy się omówić te najważniejsze kwestie, które związane są z ochroną gatunków zagrożonych wyginięciem.
1: No to skoro jesteśmy przy wakacjach, no to dopytam, jakie pamiątki z wakacji mogą okazać się problematyczne na granicy?
0: Jak już wspominałyśmy, to nie tylko żywe zwierzęta, żywe rośliny, ale także przedmioty wykonane ze zwierząt. I tak nasze obserwacje, nasze doświadczenia na granicy podczas kontroli pokazują, że najczęściej przewozimy, turyści przewożą, podróżni przewożą odzież, galanterie wykonane ze skór chociażby węży czy krokodyli. Takich przypadków na naszej granicy na Podkarpaciu w tym roku jest około 30. Głównie właśnie odzież, galanteria, paski, portfele, torebki wykonane ze skór węży, ale też taką ciekawostką w tym roku było futro wykonane ze skóry ocelota, choć nie tylko. Ostatni przypadek wykryty na przejściu granicznym w Medyce to próba takiego nielegalnego przewozu przez granicę dwóch kłów morsa arktycznego, które przewoziła obywatelka Ukrainy w swym bagażu. Nasi funkcjonariusze kontrolowali autokar, którym przekraczała granicę ta kobieta i podczas kontroli bagaży z wykorzystaniem sprzętu RTG właśnie udało się wykryć, że w jednym z bagaży są takie dwa kły i identyfikacja, którą przeprowadziliśmy na miejscu, ta wstępna wykazała, że one należą do gatunku morsa arktycznego. Dosyć imponujących rozmiarów kły, jeden 45 cm długości, drugi 52. Zatem tak jak mówiłam wcześniej, nie chodzi tylko o żywe zwierzęta, ale także o różnego rodzaju właśnie wyroby z kości, ze skór, z zębów czy z rogów zwierząt, to różnego rodzaju biżuteria, naszyjniki, pierścionki, właśnie takie, które są wykonane z tych części zwierząt chronionych.
1: A gdybyśmy tak popatrzyli na mapę świata, które gatunki są zakazane, z których kontynentów?
2: Na przykład Ameryka to wyroby z niedźwiedzi, czyli na przykład skóry z niedźwiedzia, jakieś trofea, wyroby ze skór krokodyli, no to cała galanteria, mamy tutaj paski, torebki, również odzież, obuwie się zdarza też, pióro z dzikich ptaków, papugi, muszle przydaczni, koralowce, również muszle na przykład skrzydelnika olbrzymiego, wyroby ze ssaków morskich, na przykład fiszbiny tutaj z wielorybów, oleje wielorybów z rekinów, żywe gady i płazy, co jeszcze tutaj mamy, papugi na przykład z Ameryki Południowej, żółwie morskie, żywe pająki, a także rośliny, na przykład stoczyki, kaktusy, wyroby z koralowców, czyli wszędobylska, tutaj biżuteria, jakieś ozdoby, breloczki. Z Afryki z kolei, to powtarzają się niektóre, bo zwierzęta egzotyczne występują podobne w różnych gatunkach, w różnych częściach świata. I na przykład z Afryki mamy również wyroby z krokodyli, z węży, jakieś ozdoby też żółwi, kości słoniowej, żywe rośliny, na przykład sukulenty, kaktusy, stoczyki, żywe zwierzęta, to głównie gady i ptaki, skóry zebr, dzikich kotów, antylop, wyroby z rogów nosorożców, muszle przydaczni, kolce jeżozwierza. Z Australii to najczęściej koralowce, żywe zwierzęta, na przykład gady i ptaki, jakieś warany, gekony, również muszle ze skorupia różnych przydaczni i ślimaków. Europa, żywe zwierzęta, głównie gady i ptaki, koniki morskie, koralowce, kawior, skóry wilków i niedźwiedzi oraz rysi, ale także wyroby z żółwi. Z kolei z Azji również wyroby z krokodyli i węży, żółwi i kości słoniowej, preparowane zwierzęta, muszle przydaczni, również stoczyki, wyroby z wełny, antylopy tybetańskiej, ale także motyle.
1: Wróćmy teraz do polskiej granicy. Jak wygląda kwestia z preparowanymi zwierzętami lub trofeami myśliwskimi?
2: Na przykład jeśli chodzi o krokodyle, są krokodyle, które z załączników B, niektóre wyroby z krokodyli mogą być przewożone przez podróżnych do kilku sztuk. Ale nie może być to mięso i nie mogą być to właśnie trofea. Czyli na przykład jak ktoś będzie miał torebkę, bądź obuwie, bądź jakąś inną odzież, czy galanterię, jakiś wyrób, który będzie wykonany z krokodyli,

0: wody z załącznika B na przykład i nie będzie wymagane tutaj zezwolenie, trzeba się upewnić, z jakiego rodzaju krokodyla jest to wykonany produkt, ponieważ jeżeli będzie na przykład załącznika A, czyli te, które są najbardziej zagrożone wyginięciem, to niestety te normy, tutaj te wyłączenia nie będą obowiązywać i na taki przewóz takiego okazu trzeba będzie mieć też dokumenty, czyli zezwolenie.
1: Czy te pozwolenia na przewóz tych gatunków są wszystkie takie same, czy one są jakoś zróżnicowane?
0: Są zróżnicowane, ponieważ w zależności od tego, z jakim gatunkiem mamy do czynienia i w jakim załączniku on się znajduje, to w niektórych przypadkach gatunków zwierząt i roślin są to bardzo restrykcyjne obostrzenia, czyli jest całkowity zakaz przewozu, tylko w niektórych przypadkach, na przykład do celów naukowych, i to jest ujęte właśnie w dokumencie zezwolenia, a są takie, na które niepotrzebne są te świadectwa, tutaj dokumentacja, są pewne wyłączenia.
1: A to wspomniała Pani, bo dużo mówiliśmy o zwierzętach, ale wspomniała Pani też przed chwilą o roślinach. To ja dopytam o ten wątek, bo to jest też ciekawe. Jakie rośliny są objęte ochroną?
0: Na przykład stoczyki, niektóre kaktusy, sukulenty.
2: Warto też wspomnieć o tym, że objęte ochroną są niektóre agawy, niektóre cyprysy, wszystkie aloesy poza aloe vera. To jako ciekawostka, bo nie wszyscy o tym wiedzą. Na tej liście są również wszystkie dzbaneczniki i szereg roślin drzewiastych, na przykład z rodziny machoniowatych. Na tej liście są też palisandry, żeńszeń i rośliny z rodzaju chudia. I może to dotyczyć po prostu takich egzotycznych roślin ozdobnych, ale też mebli i innych przedmiotów z drewna, czyli różnego rodzaju figurki, instrumenty. Takie przedmioty również były zatrzymywane podczas kontroli realizowanej na naszych przejściach granicznych. Czasami spotykaliśmy się właśnie z takimi pytaniami, no dlaczego ten instrument muzyczny tutaj jest w takiej gablocie, która pokazuje gatunki objęte ochroną. Właśnie mianowicie z tego powodu, że do produkcji tego instrumentu zostało wykorzystane drewno objęte ochroną. Warto też wspomnieć o tym, że jest taka najbardziej restrykcyjna lista i ona mówi o tych gatunkach, których w ogóle nie można przywozić do Unii Europejskiej. I są to na przykład trofea wilka z Białorusi, z Mongolii, Turcji, niedźwiedzia brunatnego. Na tej liście jest mors z Grenlandii, a również jego pamiątki z jego kłów. Są też wybrane sępy z Indii, Afganistanu, Gwinei, wybrane kameleony z Madagaskaru, Beninu, Gany, Tanzanii, Kamerunu, żółwie na przykład z Indonezji, Malezji, Laosu, Wietnamu, Gany, Togo czy Mozambiku. Można jeszcze długo, długo wymieniać, bo tak jak mówiliśmy na samym początku, 30 tysięcy gatunków znajduje się, około 30 tysięcy gatunków znajduje się na tej liście. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie sposób znać je wszystkie, ale zanim zaplanujemy podróż za granicę, to niech nam się zapali taka czerwona lampka pod tym hasłem gatunek objęty ochroną i po prostu poszukajmy wcześniej informacji. Można takie informacje znaleźć między innymi na stronach prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, na stronie granica.gov.pl, ale także w innych serwisach, między innymi w Ministerstwie Środowiska, czy też na stronach Sekretariatu Konwencji tej waszyngtońskiej CITES.
1: Jakich dokumentów mogą wymagać służby graniczne przy przewożeniu takich okazów? No bo zasady pewnie różnią się w zależności od kraju, tak?
0: Jeśli chodzi o dokumentację potrzebną do przekroczenia granicy takich okazów, jeżeli mamy do czynienia z okazem żywym, no to oprócz dokumentów weterynaryjnych, przede wszystkim chodzi o zezwolenie CITES, które na przykład w Polsce wydawane jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i to zarówno przy imporcie, czyli przy przywozie do Unii Europejskiej, jak również przy wywozie, ale także przy ponownym wywozie wcześniej przywiezionego okazu, czyli tak zwany reeksport. Przede wszystkim to zezwolenie. Zezwolenie określa warunki przewożenia tego zwierzęcia, czyli w jakim celu bądź innego okazu. Określony jest tam rodzaj gatunku, data ważności tego zezwolenia, kraj, wszystkie te dokumenty i służby graniczne, przede wszystkim służba celno-skarbowa sprawdza tutaj przede wszystkim, czy po pierwsze, czy taki okaz podlega konwencji CITES, więc żądamy okazania odpowiednich tych zezwoleń, świadectw lub

0: innych dokumentów potwierdzających legalne pochodzenie też tego okazu, ale także czy są dochowane warunki zezwolenia, czy na przykład takie zwierzę jest przewożone w sposób humanitarny. Bo jeżeli się na przykład okaże na granicy, że nie są dochowane te warunki, takie świadectwo, taki dokument, takie zezwolenie przestaje być ważne.
1: Czyli może zostać cofnięty jakby?
0: Przestaje być ważne, czyli nie są dochowane warunków, czyli dochodzi tutaj do naruszenia przepisów i nam włączają się tutaj wtedy przepisy karne.
2: Jest to bardzo ważne. Właśnie odnosząc się do żywych zwierząt, mamy tutaj na względzie nie tylko te przepisy związane z ograniczeniami w przewozie przez granicę, ale z ich dobrostanem. Przede wszystkim, żeby były przewożone w najbardziej takich humanitarnych warunkach. Natomiast jakby podsumowując ten wątek, przede wszystkim powinniśmy być wyczuleni na wszystkie okazy zwierząt i roślin, które chcielibyśmy kupić za granicą. Warto się upewnić właśnie co do gatunku tego zwierzęcia, czy gatunku rośliny, z których wytworzono jakiś przedmiot, jakąś pamiątkę, jakąś figurkę. Ta czerwona lampka, o której wspominałam, powinna nam się zapalić szczególnie przy takich przedmiotach, które są wykonane z kości słoniowej albo z rogów nosorożca, przy różnego rodzaju przedmiotach wykonanych z koralowców, przy muszlach, skórach gadów, ssaków. To już o tym wspominałyśmy. Chodzi tutaj o skóry krokodyli, węży, waranów, dzikich kotów, wilków, niedźwiedzi. I załóżmy, że jesteśmy w sklepie, w którym oglądamy właśnie takie pamiątki, przedmioty, torebki, galanterie. Nie jest to żaden targ, jest to sklep. I w takim przypadku poinformujmy sprzedawcę, że chcielibyśmy kupić taki przedmiot i wywieźć go za granicę i zapytajmy, czy on dysponuje sam dokumentami, które takimi wywozowymi lub czy może się postarać o takie dokumenty dla nas. Jest to też taka możliwość, taka forma, bo może to ułatwić procedury, które później trzeba będzie przejść przez granicę. Natomiast jeżeli taka osoba, taki sprzedawca mówi, że nic pan nie potrzebuje, nie będzie żadnych problemów, zwykły paragon panu wystarczy, to nie traktujmy tego jako takiej ostatecznej odpowiedzi i wskazówki, bo tak nie jest. Zawsze warto wtedy skontaktować się albo z Izbą Administracji Skarbowej, albo z Urzędem Celno-Skarbowym, z Oddziałem Celnym, albo też z Ministerstwem Klimatu i Środowiska i po prostu dopytać dokładnie.
1: A jak często wy jako funkcjonariusze ujawniacie takie nielegalne okazy na podkarpackich przejściach granicznych? Czy to się zdarza z dużą częstotliwością?
2: Każdego roku nasi funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej podczas kontroli na przejściach granicznych w naszym województwie wykrywają takie przypadki, gdzie nielegalnie są przewożone takie okazy. No, często podróżni tłumaczą, że nie wiedzieli, nie mieli takiej świadomości. Ale czy to są takie prawdziwe motywy, prawdziwe tłumaczenia, to też do końca tego nie wiemy. No w każdym bądź razie co roku takich przypadków jest sporo i sezon wakacyjny sprzyja właśnie takim czasami nieświadomym niestety sytuacjom, kiedy kontrolujemy podróżnych na przykład na przejściu lotniczym Rzeszów-Jasionka i w ich bagażach znajdują się na przykład koralowce. Ale nie tylko, bo tak jak wspomniałam, no szczególnie w tym roku najwięcej takich przypadków dotyczy jednak odzieży, galanterii ze skór krokodyla, pytona, właśnie ocelota. Także to przyniósł nam ten rok, ale nie tylko, bo też końcem kwietnia wykryliśmy podczas kontroli dosyć okazałych rozmiarów koralowca i dwie muszle skrzydelnika olbrzymiego. Ostatnio właśnie, o których wspominałam, też te dwa kły morsa arktycznego i galanteria.
1: Okej. A jakiś taki najbardziej nietypowy okaz, który przechwyciliście na granicy, to co by to było?
2: W ostatnich latach podczas kontroli na przejściu granicznym w Korczowej takim unikatem, można powiedzieć, był żywy serwal, który był przewożony przez podróżną z Ukrainy. Ta kobieta tłumaczyła, że jest to kot rasy serwal. Natomiast no, nasze postępowanie, badania, które były przeprowadzone w laboratorium celno-skarbowym, wykazały, że nie był to kot, a był to faktycznie prawdziwy serwal. No, na jego przewóz kobieta nie posiadała tych dokumentów właśnie, o których mówimy.
1: Pani miała jakie przypadki?

0: Kilka lat temu w oddziale celnym w medyce dokonaliśmy ujawnienia 5 okazów żywych sokoła wędrownego, które oprócz tego, że nie posiadały, po pierwsze nie były zgłoszone przez kierowcę samochodu osobowego, to był obywatel Ukrainy, i były przewożone w bardzo niehumanitarnych warunkach. Te zwierzęta były odurzone, skrępowane, przewożone w walizkach podróżnych i tutaj oczywiście sokoły zostały zatrzymane i przewiezione do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Natomiast pan tutaj został ukarany już nie tylko z ustawy o ochronie przyrody, ale również z ustawy o ochronie zwierząt, z uwagi na to niehumanitarne traktowanie.
1: No to już podpada pod znęcanie się nad zwierzętami.
0: Oczywiście.
1: De facto. No dobrze, no ale to jest też ciekawy wątek. Załóżmy, że przechwycicie takie zwierzę, czy żywe, czy martwe. Dajmy na to, że żywe. Może zacznę od tego. Co się z nim dalej dzieje? No bo ono idzie do laboratorium, tak? Ale potem jest dalsza procedura. Jak to dalej wygląda?
0: Oczywiście po wszczęciu tutaj procedur karnych takie zwierzę procesowo jest przekazywane do jak najszybciej, oczywiście, żeby zapewnić dobrostan tego zwierzęcia, bo myślę, że samo przekroczenie dla zwierzęcia granicy w takich warunkach też niehumanitarnych jest ogromnie stresujące. Papugi na przykład wydziobywały sobie część piór tutaj z brzusznej części, więc widać, że to było dla nich, samo przekroczenie granicy było dość stresujące, więc jak najszybciej przekazujemy takie zwierzę do ośrodków bądź ogrodów zoologicznych. Tutaj współpracujemy też z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w tym zakresie. I następnie, jeżeli jest orzeczony przypadek przez sąd, jest tutaj już gestia Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie wydawana jest decyzja administracyjna, jaki uprawniony organ później utrzymuje taki okaz. Więc jeżeli na przykład zostanie przekazana już do jakiegoś ogrodu zoologicznego, to takie zwierzę bytuje sobie już do końca w ogrodzie zoologicznym.
2: A myślę, że też warto wspomnieć o takim rekordowym, jeżeli chodzi o ilość i same gatunki wykryte. Był to taki przypadek na przejściu granicznym w Korczowej, gdzie wykryliśmy w jednym przypadku tylko 166 gadów i płazów. Były wśród nich pytony królewskie, na przykład w ilości 69 osobników. Było 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela, były też warany, czy też okazy boa madagarskiego i inne okazy gadów i płazów. Ich wartość wówczas oszacowaliśmy na około 50 tysięcy euro. Natomiast tak jak obserwujemy te przypadki okazów chronionych, które zatrzymujemy podczas kontroli na granicy, to można powiedzieć, że występuje też pewna taka sezonowość. Wiele, wiele lat temu można powiedzieć, że był taki popyt na żółwie stepowe i one tak cyklicznie pojawiały się i były też próby przemytu tych żółwi co jakiś czas w określonym właśnie okresie czasu. Później można powiedzieć, był taki sezon na raki, był sezon na pijawki lekarskie, one też były zatrzymywane w takich ilościach, dajmy na to jednorazowo kilku tysięcy, także można powiedzieć, że to też takie z jednej strony zapotrzebowanie na taki nielegalny towar też generuje to, że on pojawia się i w konsekwencji jest zatrzymywany przez nas na granicy. Można też się zastanowić, o ile jest zapotrzebowanie, niestety na taką modę, na odzież, na galanterię, na torebki wykonane ze skór chronionych zwierząt, to tutaj już stawiam znak zapytania i pewnie każdy odpowie po swojemu.
1: Wrócę do tych węży, bo to w sumie niezła gromadka. Gdzie byście ich pomieścili? Powiedzcie, macie takie magazyny?
0: Tak jak już wspomniałam wcześniej, w przypadku żywych okazów, jak najszybciej, to są dosłownie godziny. Wykonujemy niezbędne czynności procesowe z osobą podejrzaną tutaj i w międzyczasie dokumentację całą związaną z przekazaniem takiego okazu, bo taki ośrodek musimy najpierw znaleźć, który się zaopiekuje, bo też mogą być jakieś techniczne problemy, że na przykład ktoś nie będzie miał warunków do przetrzymywania danego gatunku, tak żeby też nie stanowiły zagrożenia dla gatunków, które dany na przykład ogród zoologiczny już posiada na swoim stanie.
1: To nie jest takie proste, 160 sztuk,
0: tak.
1: Gdzie każdy jeszcze pewnie musi być w osobnym pojemniku, oznakowany i tak dalej, to też dużo miejsca zajmuje.
0: Tak, na oddziale celnym w medyce posiadamy takie klatki, które jakiś czas temu otrzymaliśmy do zabezpieczenia i właśnie tak na przykład nasze sokoły były zabezpieczone, każdy był w osobnej klatce i w takim stanie zostały przewiezione do tego ośrodka rehabilitacji na Podkarpaciu. A później już

0: po wydanej decyzji Ministerstwa Środowiska już po wyroku, oczywiście prawomocnym, zostały przekazane do Sokolnika, który zajmuje się cały czas tego typu gatunkami zwierząt i są pod jego opieką.
1: Powiedzieliśmy już o zwierzętach żywych, więc powiedzmy, co się dzieje teraz z okazami, które zostały spreparowane lub w inny sposób przygotowane.
0: Martwe okazy w postaci na przykład galanterii skórzanej, okazów, które są trofeami, bądź też kosmetyki, czy też leki, które zawierają ekstrakty z okazów zagrożonych wyginięciem, najczęściej są utrzymywane przez wyznaczone instytucje. I to przede wszystkim w celach edukacyjnych, żeby podnosić świadomość społeczną w zakresie właśnie zagrożonych gatunków wyginięciem i na przykład trafiają do nadleśnictw, do jakichś muzeum przyrody, albo są też okazami tutaj eksponowanymi w gablotach służby Krajowej Administracji Skarbowej, na lotniskach na przykład, bądź też w oddziałach celnych, właśnie po to, żeby podnosić tą świadomość społeczną w tym zakresie.
1: Okej, to jeszcze chciałbym, bo już poruszyliśmy ten wątek, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało dobrze w naszej rozmowie. Jakie kary grożą za przewóz takich nielegalnych okazów przez granicę? Rozumiem, że to będzie pewnie uzależnione od ilości też, tak? I od rodzaju.
0: Ilość tutaj nie ma w ogóle znaczenia.
1: Nie ma znaczenia?
0: Nie ma znaczenia, okay. Bo jeżeli na dany okaz wymagane jest to zezwolenie CITES, posiadanie tego zezwolenia, przy przewozie przez granicę, kara pozbawienia wolności tutaj jest od 3 miesięcy do 5 lat i sąd może również orzec przepadek na rzecz Skarbu Państwa zatrzymanych okazów.
1: No i pewnie zazwyczaj się tak dzieje.
0: Tak, oczywiście.
1: To taka jedna rada dla osób wybierających się na wakacje za granicę. O czym powinni pamiętać? Jakich błędów nie powinni popełniać?
2: No pamiętajmy po prostu, że taka egzotyczna pamiątka może nas kosztować więcej niż myślimy. Tak jak było już powiedziane, od 3 miesięcy do 5 lat nawet pozbawienia wolności. Także zanim zdecydujemy się na zakup i przewóz w swoim bagażu takiej pamiątki, czy koralowca, czy odzieży wykonanej ze skóry chronionego zwierzęcia, zastanówmy się i zapytajmy w pierwszej kolejności, czy sprzedawcy w sklepie, czy zorientujmy się właśnie w kontakcie z Urzędem Celno-Skarbowym, czy sprawdźmy na stronie internetowej. Nie róbmy takich zakupów pochopnie po to, aby powrócić z wymarzonego urlopu w dobrym humorze, a niekoniecznie zakończyć właśnie podróż z jakąś taką przykrą niespodzianką podczas powrotu do domu.
0: Zamiast kupować takie okazy, najlepszym wspomnieniem z wakacji niech po prostu będą zdjęcia.
1: No dobrze, bardzo Paniom dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy i życzymy Państwu oczywiście udanych wakacji.
1: Tak jest, dziękuję bardzo.
3: SK Przemyśl.
4: Wrocław ma Krasnale, Kraków Smoki, a Przemyśl Spiżowa Niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki rozmieszczone w różnych częściach miasta. O szczegóły podpytałem przewodnika turystycznego Martę Kroczek.
5: Dzień dobry, Marta Kroczek. Przewodnik turystyczny.
1: Pani Marto, może na początek powiedzmy, skąd w ogóle wziął się pomysł na utworzenie takiej mapki z niedźwiadkami tutaj u nas w Przemyślu?
5: Praktycznie była to potrzeba lokalna. Niedźwiadków z roku na rok, z tygodnia na tydzień, a teraz nawet z dnia na dzień przybywa. Jak w 2020 roku ruszyła ta inicjatywa, żeby postawić kilka spiżowych niedźwiadków, to teraz już mamy ich 28. Liczba jest zdumiewająca. Każdy chce zobaczyć, gdzie są, gdzie się znajdują, więc mapka jest jak najbardziej potrzebna i ułatwi nie tylko mieszkańcom, ale i turystom nie tyle co odnajdywanie niedźwiadków, ale również poznawanie miasta Przemyśla.
1: Kto był takim inicjatorem? Od czego to się zaczęło? Kto zgłosił pomysł utworzenia takiej mapki?
5: Przemyskie Towarzystwo Melonik, wzorując się na innych miastach, troszeczkę też zauważyło potrzebę, żeby w Przemyślu oprócz pięknych obiektów zabytkowych i historii, zrobić coś takiego aktualnego dla wszystkich, szczególnie dla osób, które nie są pasjonatami historii, ale chcą tu w mieście być, spędzić mile czas i coś się dowiedzieć.
1: Proszę powiedzieć w takim razie, jak będzie wyglądała ta mapka, tak od strony wizualnej, jakby Pani opowiedziała naszym słuchaczom.
5: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją. Praktycznie mapka jest już w drukarni, więc na rozpoczęcie wakacji myślę, że już każdy mieszkaniec i turysta sobie ją będzie mógł bezpłatnie pozyskać. Będą to punkty jak punkt informacji turystycznej, obiekty kulturalne,

0: Będzie dostarczona też do placówek oświatowych, w hotelach.
1: Czy wy tą mapkę będziecie jakoś uaktualniać, odświeżać? No bo tych nieświadków, jak pani sama powiedziała, przybywa cały czas.
0: Myślę, że przy kolejnym budżecie, może nie w tym roku, bo już projekty były rozpisane, ale w następnych latach będzie aktualizacja, jak i też będzie ta mapka już na nośnikach telefonicznych, czyli smartfonach, że nie trzeba będzie jej drukować, tylko sobie pobrać w internecie, ale zajawka będzie, bo każdy będzie miał jakąś tą wersję pierwszą papierową, nawet może i sobie schowa do rodzinnego archiwum.
1: Ale na razie, jak rozumiem, forma papierowa zostaje, forma elektroniczna to jest raczej pieśń przyszłości.
0: Dokładnie, ale to tak się wszystko szybko zmienia, więc myślę, że za rok na pewno będzie coś więcej, bo tych niedźwiadków myślę, że będzie przybywać nie tylko w Starym Mieście, ale też na Zasaniu czy na innych dzielnicach troszeczkę odsuniętych od ścisłego centrum miasta.
1: Niedźwiadków, tak jak pani powiedziała, przybywa, teraz mamy ich prawie już 30. Czy są jakieś nowe w planach? Może nie wchodząc w szczegóły, ale czy macie jakieś niedźwiadki, które zostaną w najbliższym czasie ustawione i ile ewentualnie ich jest?
0: Niedźwiadki to są przede wszystkim firmy lokalne, instytucje, jak przy pierwszym liceum, przy Młodzieżowym Domu Kultury, czy niedźwiadek związany z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, ale też myślę, że i gestorzy obiektów noclegowych będą też z takimi inicjatywami wychodzić, ponieważ to przyciąga turystów i mieszkańców i to będzie taki już ślad dla potomnych, że taki niedźwiadek tutaj stoi.
1: Czy jeszcze przed wakacjami jakiś nowy niedźwiadek zostanie ustawiony, czy na razie raczej powiedzmy wakacje albo jesień?
0: Myślę, że będzie postawiony, bo tutaj w kuluarach się mówi o kilku już takich zaklepanych pomysłach. Nie będę zdradzać, bo to na razie są pomysły, więc myślę, że coś będzie fajnego.
2: SK Przemyśl News.
3: Czas na magazyn lokalny. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Sezon rowerowy możemy już oficjalnie uznać za rozpoczęty. Jak przygotować jednoślady do dłuższej eskapady? Oraz jakie podkarpackie, ale też bieszczadzkie i przemyskie szlaki są godne uwagi? Na te inne pytania odpowiada Rafał Grela, członek Stowarzyszenia Rowery Rzeszów.pl.
1: Dobrze, panie Rafale, zaczniemy od takiego wprowadzenia. Jak zaczęła się w ogóle przygoda, pańska przygoda z kolarstwem?
4: Z kolarstwem to zbyt mocno powiedziane, ale tak, ale z jazdą na rowerze, narzędzie jako pomoc w dotarciu do celu. No, na początku to było jako pasażer jadąc do zerówki z mamą, później człowiek większy, karta rowerowa, rozpoczęły się samodzielne wędrówki kilkunastokilometrowe i wraz z wiekiem wytrzymałość wzrastała, więc dystanse też się zwiększały. W wieku szkoły średniej już rozpocząłem pielgrzymowanie z innymi rowerzystami na Jasną Górę na rowerze. No, wprowadziliśmy ze znajomymi wtedy tradycję również możliwości powrotu na rowerze z Jasnej Góry. Nie tylko autokarem.
1: Nie tylko w jedną stronę,
4: tak,
1: tylko
4: tak.
1: Dwie.
4: No, byłem w tej pierwszej grupie, która po wielu latach, tam było chyba po 8 czy nie więcej, po 13 chyba latach pielgrzymowania, rozpoczęła powrót na rowerze. No wtedy to było troszkę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj to jest kilkanaście godzin i jest powrót, tam 10-12 godzin. Wtedy trwało to też 2,5 dnia, 3 dni dojazd na Jasną Górę i 2 dni powrót. W tej chwili troszeczkę zmieniły się jakości nawierzchni bitumicznych, drogi są lepszej jakości i nie ukrywamy, że nasze mięśnie mocniejsze, a rowery też łożyskowanie inaczej wygląda, więc jest troszeczkę łatwiej, troszkę wygodniej. I dystanse, które kiedyś przerażały typu 200-300 km, dzisiaj nie przerażają. Dzisiaj po prostu powodują, że taki rowerzysta, można powiedzieć kolarz, troszeczkę rozplanowywuje sobie konkretniej czas posiłków, uzupełnianie płynów i te 200-300 km dla niego nie są dużym wyzwaniem. Można to bezpiecznie, spokojnie przejechać.
1: Teraz regularnie pan jeździ na rowerze, ten rower z panem został już tak na stałe. Jakie organizuje pan w ciągu roku wycieczki rowerowe?
4: Jeżdżę słabo regularnie, ale to dlatego, że obowiązki zawodowe czasem powodują, że można przesunąć jazdę na rower na następny dzień. Później pogoda utrudnia troszeczkę, bo ciężko jechać, jak jest oblodzenie, śnieg albo jakieś ulewy zapowiadane, bo jeżeli nie musimy, to staramy się unikać długich wędrówek w taką pogodę. Powrót do domu z pracy zawsze jest możliwy w każdą pogodę, to prawda. W tej chwili albo organizuję, albo pomagam, albo doradzam. Że tak powiem, moim konikiem jest bezpieczeństwo rowerzystów. Nie uległem nigdy poważnym wypadkom i mam nadzieję, że dotrwam do wieku starczego bez takich doświadczeń. Natomiast jakieś małe zdarzenia, upadki, potrącenia zdarzały się i działam od kilku lat, wykorzystując swoje doświadczenia i swoje wykształcenia. Spotykam się z młodzieżą w każdej grupie wiekowej, czyli od przedszkola poprzez szkołę podstawową do szkół średnich. Oczywiście do każdej grupy inaczej przekazuję wiedzę.

inne informacje przekazuje, natomiast uzupełniam tą wiedzę, którą pedagodzy w ramach przygotowania do karty rowerowej, do bezpiecznego życia, poruszania się i tak przekazują poprzez moje doświadczenia. Często

wiedzę, inne informacje przekazuję, natomiast uzupełniam tą wiedzę, którą pedagodzy w ramach przygotowania do karty rowerowej, do bezpiecznego życia, poruszania się i tak przekazują poprzez moje doświadczenia.

0: Ja nie mam tej wiedzy, którą ma funkcjonariusz policji. On nie ma tej wiedzy, którą ja mam ze względu na doświadczenia. Ale dzięki temu, że jest wspólna praca, jest nauczyciel, który przygotowuje to w ramach przedmiotu, jest pogawędka funkcjonariusza z młodzieżą i jest moja pogawędka, ta młodzież ma 3 źródła informacji. Dzięki temu jest duża szansa, że część z tego zapamięta, a to będzie miało duży wpływ na bezpieczeństwo tej młodzieży.
1: Te pogawędki odbywają się na całym Podkarpaciu, rozumiem? Zarówno w Przemyślu, Rzeszowie, Stalowej Woli, gdzieś tam, nie wiem, w Strzyżowie, w Mielcu.
0: Powiem szczerze, że na razie najdalej dojechałem chyba 113 km od Rzeszowa. Zawsze na pogawędkę udaje się rowerem, niezależnie od pory roku, więc szkoły nie muszą oczekiwać, że skończy się zima, to zaprosimy pana Rafała, żeby przyjechał. Umawiamy się wcześniej, zapowiadam, że w porządku, najbliższy wtorek będzie mi pasował. Przyjeżdżam na rowerze, niezależnie od pogody. W zeszłym roku powrót w śnieg z deszczem. Troszeczkę wychłodziło mnie, troszeczkę zmarzłem, ale bodajże 30 czy 40 osób, z którymi się spotkałem, bo to są najlepiej spotkania jednoklasowe. Zbyt dużo osób, trudniej mi skupić ich uwagę na sobie, więc staram się, żeby to były pojedyncze klasy. Oczywiście zdarzają się mniejsze oddziały, więc wtedy możemy połączyć dwa, ale takie małe grupki wtedy gwarantuję, że skupię uwagę na sobie i jest duża, duża szansa, że wyniosą mnóstwo ciekawych informacji w swoich głowach po naszym spotkaniu.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do naszego głównego trzonu rozmowy, czyli tras rowerowych, bo to właśnie to jest głównym tematem naszego spotkania. Zacznijmy może od Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jakie trasy rowerowe poleciłby pan na zarówno dłuższą, jak i krótszą eskapadę?
0: No tutaj można by było szukać, wybierać, co kto lubi. I to nie tylko chodzi mi o nawierzchnię, jaką rowerzyści lubią, bo MTB kiepsko się czuje na szosie, na asfalcie. Natomiast rower szosowy, jak wskażemy mu trasę, żeby wjechał po kamieniach i po gruzie, też będzie niezadowolony. Więc trzeba dobierać trasy pod kątem swoich umiejętności i swojego sprzętu. Nie możemy kogoś zmusić, żeby oglądał militarne zabytki z czasu I czy II wojny światowej, jeżeli go to kompletnie nie interesuje. Możemy mu wtedy wskazać inne atrakcje, punkty widokowe lub kolejne rzeczy, które są związane z regionalnymi bohaterami. Mogą to być pomniki nie tylko historyczne, techniczne. Możemy przepytać takiego chętnego, czym się interesuje, co by chciał i wtedy, skoro lubi jazdę na rowerze, zaproponować mu tą trasę. Ciężko mi tak powiedzieć, wyczerpać z rękawa, że to jest świetne, to jest świetne. Przeczytam sobie przed naszym spotkaniem taki pobieżny opis atrakcji. Jest ich zbyt dużo, żebym się wychylił teraz i opowiadał. Niestety nie pochodzę z tamtych okolic, więc nie mam rozszerzonej wiedzy jeszcze, którą bym nabywał w czasie dorastania w tych okolicach. Więc tu musimy brać pod uwagę swoje możliwości. Jeżeli mamy doświadczenia w trasach do 50 km, ale MTB, to 250 km po szosie jest ciężkie albo prawie niemożliwe bez przygotowania do przejechania. Więc te swoje możliwości, doświadczenia, sprzęt, jeżeli ja jeżdżę na szosie, no to jak wybiorę trasę, która będzie faktycznie z nawierzchni ruchomej, żwir kamienie, to jest, lekko powiedziawszy, ciężkie do przejechania. A tak naprawdę to jest niebezpieczne do przejechania. Więc tutaj proszę się posiłkować doborem w atrakcji, które interesują kolejnego uczestnika planującego trasę. Dla tych początkujących podpowiem, tak jak kiedyś podpowiedziałem, jeżeli zaczynacie przygodę z rowerem, chcecie zrobić jakąś długą podróż, nie wiem, może 15 km, to będzie pierwsza taka przejażdżka, to wykorzystajcie wiatr. Zaplanujcie pierwszą trasę tak, żeby jechać pod wiatr. Ten wiatr wam pomoże wrócić, gdy będzie troszkę już zmęczenie przeszkadzało. Później to nie przeszkadza. Tym, którzy są wytrenowani, wyjeżdżeni, to wiatr może spowodować, że dotrzemy do celu o kilka minut później lub kilkanaście minut wcześniej, jeżeli będzie w plecy. Także tu musimy zrobić pod siebie analizę, czego oczekujemy. Oczywiście jazda w temperaturze 12-13 stopni zupełnie inną radość sprawia niż jazda w temperaturze 39-43 stopni, jak w zeszłym roku jechałem. Więc powietrze powinno troszkę schładzać podczas naszego wysiłku, natomiast nie może nas mrozić, nie może nas przechładzać, bo to bardzo utrudnia, a w skrajnych wypadkach nawet zagraża naszemu zdrowiu lub bezpieczeństwu. Koncentracja w takich niskich temperaturach na przeciągach i skuteczność działania naszych paluszków na hamulcach, które są bardzo ważne, zmniejsza się. To wszystko jest bardzo trudne do zaplanowania, jeżeli brak nam doświadczenia, więc na początku nie szalejmy, zdobywajmy małymi kroczkami te nasze doświadczenia.
1: Ja tylko dopowiem do tego Przemyśla, że w Przemyślu chyba jedną z takich słynniejszych tras jest chyba ta forteczna trasa rowerowa, tak mi się wydaje.
0: Bardzo popularna, bardzo dużo relacji na stronach związanych z rowerami, z turystyką i jest. Jest wiele grup rowerowych, nie będę tutaj

0: minął, bo się okaże, że znałbym tylko 4-5, a jest ich być może kilkanaście lub więcej, więc nie chciałbym dyskryminować kogoś, o kogo bym nie wymienił. Natomiast kwestia kilkunastu minut lub dłużej i można znaleźć takich sympatyków tras rowerowych. Po krótkiej wymianie zdań może się okazać, że na najbliższy weekend jest zaplanowane coś, co jest w moim zasięgu, czyli moje umiejętności i mój sprzęt pozwala, żeby dołączyć do takiej grupy i możemy w każdym momencie rozpocząć taką przygodę.
1: Jakie trasy by pan polecił dla tych bardziej zaawansowanych rowerzystów, a jakie dla tych mniej? W powiecie przemyskim.
0: Powiem tak, planując trasę, próbujcie się kierować podobnymi celami jak ja, żeby trasa była w miarę atrakcyjna dla nas i żeby była troszkę więcej niż w miarę bezpieczna dla nas. Czyli ja, wybierając trasy, sugeruję się natężeniem ruchu, tak jak na przykład kiedyś zaplanowałem trasę, która dojeżdżała przez Bolę Staszyce do Przemyśla, później udałem się dalej w stronę Ustrzyk Dolnych, Ustrzyk Górnych i dalej. Natomiast mamy na Podkarpaciu, tym w rejonie Przemyśla również, bardzo dużo dróg lokalnych, które są już od kilku lat utwardzone, są bitumiczne, a są nadal o niskim natężeniu ruchu. Ja zakładam zawsze, planując trasę, dla innych, nie tylko dla siebie, tylko dla innych. Jesteśmy organizatorem różnych wypraw. Wybieramy trasę tak, żeby nam było wygodnie jechać, żebyśmy nie musieli martwić się o kierowców, którzy nas cały czas muszą omijać lub wyprzedzać. Nie będziemy im przeszkadzać, jak będziemy jechać po mało uczęszczanej drodze, a dzięki temu wzrośnie nasze bezpieczeństwo. A takich dróg lokalnych o dobrej nawierzchni naprawdę i w powiecie przemyskim, i w pozostałych powiatach jest bardzo dużo.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy w rejony Bieszczad, bo to są bardzo malownicze, piękne tereny, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, wiosennym, letnim, ale też jesiennym.
0: Tam tylko w zimie wybrać. Jest na rowerze trudno, bo zbyt wąska droga jest,
1: no i górki, nie?
0: Tak. Górki to jest tylko zmniejszone tempo jazdy. Na zjeździe jest owszem niebezpiecznie, ale to brak poboczy, wąskość, odśnieżanie nie jest do krawędzi. Nie polecam absolutnie wąski taki dróg typu Bieszczady w zimie. Tam zima trwa poza tym od listopada do marca. To nie jest ta zima, która mamy w Rzeszowie. Tam jest dużo chłodniej, tam przymrozki się zdarzają prawie każdą noc, więc faktycznie tam okres zimowy na narty nie jadą Bieszczady. A nie,
1: no dobrze, a latem w takim razie jakie trasy by pan polecił?
0: W 99 roku nad Morzem Bałtyckim, zapytany przez turystów z innych namiotów, skąd jestem, powiedziałem Rzeszowa. A, no to jak z Rzeszowa, to Bieszczad jesteś, kolego, tak? Później spotkałem, wiele lat później spotkałem na budowie, na której wspólnie pracowaliśmy, kolegę, który mieszkał w okolicach Ustrzyk Dolnych, i mówię, to ty w takim razie z Bieszczad jesteś. On mówi, nie, Bieszczady zaczynają się dopiero tam za... I podał mi konkretną miejscowość, dzisiaj nie potrafię powiedzieć, więc dla jednych Bieszczady to już Rzeszów, a dla innych Bieszczady to dopiero Ustrzyki Górne, bo Dolne też to nie.
1: Zwłaszcza tych osób z innych województw, bo oni sobie tak właśnie myślą.
0: Ta skala zupełnie się zmienia.
1: Rzeszów, a to zaraz jesteście obok Bieszczad właśnie.
0: I tam między innymi w okolicach Bieszczad pracuje, działa Fundacja Bieszczadzka. Mhm. Oni kilkanaście lat temu, nie wiem, czy nie nawet około 20 lat temu, wyznaczyli trasy rowerowe, które się chyba nazywały Zielony Rower. Natomiast na pewno te trasy, które wtedy były dedykowane, że rowerzyści mogą się po nich poruszać, zostały mocno zatłoczone przez nas, kierowców samochodowych, którzy próbują tam dojechać. I braliśmy jako stowarzyszenie udział. Zaczęło się to w zasadzie w czasie pandemii, która utrudniała spotkania, więc były spotkania wirtualne, ale wykonano mnóstwo pracy i te trasy, które wtedy przez laty były bezpieczne i fajne, atrakcyjne dla rowerzystów, dziś przez bardzo zwiększony ruch samochodowy zostały wykluczone jako bezpieczne. Jest zbyt niebezpiecznie, a rowerzysta, pamiętajmy, to jest każdy człowiek, który skończy 10 lat i posiada kartę rowerową. Górnej granicy wieku na szczęście nie ma, więc rowerzysta może być w każdym przedziale i z różną sprawnością. Są bardzo szybcy, sprawni i są ci wolniej działający, wolniej jeżdżący, więc te trasy zostały przeprojektowane, przebudowane. Jeszcze spotykają się drogi w centralnej Polsce, które czekają na taką naprawę nawierzchni bitumicznej. My już mamy takich dróg bardzo niewiele lub ewentualnie, które już zostały zniszczone po przebudowie przed kilku laty. Więc dróg mamy mnóstwo, wzniesień mamy również mnóstwo, więc Bieszczady są atrakcyjne. No niestety, jako że to jest górzysty teren i w okresie zimowym mocno chłodny, boję się, że nie mogę polecić w okresie zimowym Bieszczad, bo to jest zbyt niebezpieczne. Natomiast jak się tylko zrobi cieplej i nawierzchnia jest sucha, no pomijając nawierzchnię letnie po deszczu, bo wtedy nie jest sucha, ale warunki generalnie są wtedy dużo lepsze, no Bieszczady to jest bardzo piękny zakątek. Nie będę opowiadał najpiękniejszy, bo w Polsce jest jeszcze innych pięknych zakątków mnóstwo,

0: ale nie odstajemy. Jesteśmy, jeśli chodzi o atrakcje, i to możemy tych atrakcji znaleźć też mnóstwo. I przyrodnicze, i historyczne. I teraz, tak jak wcześniej mówiłem, możemy planować trasę, zwiedzając takie elementy, które nas interesują. No i ja kiedyś zaplanowałem trasę 577 km tylko dlatego, że ktoś kiedyś wystartował szybowcem, pokonał taki dystans, ustanowił rekord wtedy, który został poprawiony szybciutko. I trasa Przemyśl, Ustrzyki Dolne Górne, Dukla, Gorlice, Wiśniowa, Mielec, Kolbuszowa. 577 km. No, kilka godzin spędziłem w Bieszczadach. To były godziny od popołudniowych do wczesnoporannych. Więc w nocy na rowerze Bieszczady też są piękne. Pamiętajmy tylko o doborze i ogumienia i stroju, żeby ten strój jednak pozwalał nam bezpiecznie. Zmarznięte dłonie zupełnie inaczej reagują, zmarznięty organizm zupełnie inaczej działa. Nawet nasze myślenie zmienia się, gdy jest temperatura ciała zbyt niska. Potrafimy zrobić być może rzeczy, których byśmy nie przewidzieli, siedząc na spokojnie w fotelu i planując trasę. Możemy się zagapić, później możemy żałować, że ojejku, mogłem skręcić łagodnie, czemu tak gwałtownie skręciłem, czemu upadłem, czy był poślizg. Zmarznięty organizm działa bardzo inaczej. Jeżeli ktoś tego nie spróbował, to niech sobie weźmie pod uwagę przy planowaniu. Bieszczady nie są zimnym rejonem. Natomiast jeżeli ktoś zbyt długo będzie przebywał na rowerze, czyli zrobi podróż tak jak ja, 24 godziny, no to zahaczy o te chłodniejsze części dnia, czyli przed wschodem słońca, i wtedy faktycznie nasze działania są troszkę inaczej niż w okresach godziny 15-16 przy pełnym wypoczęciu.
1: No to prawda. A chciałem jeszcze zapytać, czy kojarzy pan trasy rowerowe w rejonie Doliny Sanu? To jest Dolina Sanu, no to przebiega przez m.in. powiat bieszczadzki, powiat przemyski, powiat niżański, z tego co kojarzę. Ona jest tak rozciągnięta dość...
0: Zgadza się.
1: Mocno na Podkarpaciu.
0: Sama trasa wzdłuż samego Sanu, ona jest dość łatwa i nieskomplikowana, ale wystarczy dołożyć troszkę kilometrów, zboczyć w którymś miejscu, przejechać innym fragmentem trasy lub sobie doprojektować jakiś fragment trasy i wtedy możemy powiedzieć, że miałem górki, a później odpocząłem spokojnie te kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów po płaskim. Chociaż czy po płaskim w bieszczadzkim okręgu jest tak dużo tych odcinków, to faktycznie wzdłuż Sanu są fragmenty o niższym nachyleniu, ponieważ no, ta rzeka też nie jest wiecznym wodospadem. Planowaliśmy rajdy przez ciekawe miejscowości, ale nie organizowaliśmy ani postojów, ani żadnych zwiedzań. Po prostu trasa przeprowadzała przez dane miejscowości rowerzystów, o czym byli informowani, że tu mamy takie atrakcje, tu takie. Oni mogli zapoznać się z dojazdem, a później mogli stwierdzić, kurka, tam było tak fajnie, wracam tam z rodziną albo wracam tam oddzielnie i spotykam się tylko z tą atrakcją, analizuję to, oglądam. Więc takie trasy staraliśmy się projektować, gdzie jest małe natężenie ruchu. Zresztą teraz też drogi krzyżowe, ekstremalne drogi krzyżowe dla rowerzystów. Drugi rok projektowałem. I to samo. Takie trasy, które pozwolą spokojnie jechać, nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo, więc nie przeszkadzamy tym, którzy pracują za kierownicą. Wszystkie pojazdy, które dostarczają towary, dostarczają ludzi, jeżdżą po innych drogach. My jedziemy po tych lokalnych, gdzie mieszkańcy tylko się poruszają. Dzięki temu mogliśmy wtedy pokazać miejscowość Zgłobień, skąd pochodzi pan Nalepa, miejscowość Wielopolskie, skąd pochodzi
1: Tadeusz Kantor.
0: Przeprowadziłem przez moją rodzinną miejscowość Wiśniowa, wskazując jako ciekawostkę dom Józef, który był w 2016 roku w rankingu internautów został wybrany dębem Polski. Później, rok później, tak, było głosowanie, został zgłoszony do europejskiego głosowania i został wybrany europejskim drzewem roku. Ale powiem ciekawostkę, o której nie wiedziałem, mieszkając, wychowując się w Wiśniowej. Ten dąb zainspirował grafika, który w latach międzywojennych projektował banknoty. Gdy zmienialiśmy markę polską na polski złoty, na banknocie 100-złotowym na odwrocie pojawiło się drzewo. To

Nie wiedziałem, mieszkając, wychowując się w Wiśniowej. Ten dom zainspirował grafika, który w latach międzywojennych projektował banknoty. Gdy zmienialiśmy markę polską na polski złoty, na banknocie 100 złotowym na odwrocie pojawiło się drzewo. Później, rok później, tak, było głosowanie, został zgłoszony do europejskiego głosowania i został wybrany europejskim drzewem roku. Ale powiem ciekawostkę, której nie wiedziałem, mieszkając, wychowując się w Wiśniowej. Ten dom zainspirował grafika, który w latach międzywojennych projektował banknoty. Gdy zmienialiśmy markę polską na polski złoty, na banknocie 100 złotowym na odwrocie pojawiło się drzewo.

0: coś tam ustalali dotyczące tego ataku na wschód i wracaliśmy do Doliną Wisłoka. Mieliśmy trasy rowerowe, które, rajd rowerowy, który przez Dynów i najdłuższy tunel kolei wąskotorowej. Tam wskazaliśmy miejsce, gdzie najdłuższy tunel kolei wąskotorowej się znajduje, który można również zwiedzać z wagonika kolei. Oczywiście ta kolej jeździ w określonych miesiącach, w określonych terminach, ale jak mówiłem, my wskazujemy tylko ciekawe miejsca. Rowerzyści przejeżdżają obok tych miejsc albo przez te miejsca. Dajemy im szansę, żeby mogli później wrócić, jeżeli tylko stwierdzą, że o, to miejsce było bardzo ciekawe, fajne. Zabieram teraz znajomych i jedziemy tylko tam, tylko to miejsce obejrzymy. Jeszcze można oczywiście doszukać informacji, doczytać, uzupełnić wiedzę, którą tak naprawdę można mocno zgłębić, jeżeli tylko potrzebujemy i kilkanaście lub więcej sekund spędzimy. Internet na razie jeszcze pomaga, jeszcze nie ma zbyt wielu rzeczy przekłamanych, więc takie historyczne dane o pomnikach, o różnych miejscach są bardzo wiarygodne. Trasy rowerowe, opierając się tylko na zdobyczach z internetu, niestety czasem są już troszkę przefałszowane. Zdarzyło mi się 2 lata temu jechać drogą, to nie była trasa rowerowa, to była droga, gdzie mogłem się wybrać pojazdem typu ciągnik rolniczy, bo jednak to była terenowa. No ale skoro drzewa o średnicy 30 cm urosły na tej drodze, to znaczy, że ta droga w momencie, gdy ktoś ją zgłaszał jako droga, ona już nie była drogą, tam już był las. No, dzięki temu, że to był rower, no to ja sobie poradziłem, przeprowadziłem te kilkaset metrów rower, później pojechałem dalej drogą, nie wiedząc czemu znalazłem się nagle na prywatnym podwórku jakiegoś pana. Na szczęście nie było żadnych problemów, powiedziałem dzień dobry, poszedłem dalej, więc uważajcie też, jak planujecie drogi, opierając się tylko na informacjach z internetu. Jeżeli planujecie drogi wokół miejsc, gdzie przebywacie, mieszkacie, możecie się podpierać swoimi doświadczeniami, możecie stwierdzić, że no tak, faktycznie, tamtą drogę widziałem, tamta droga jest, mogę zaplanować, pojedziemy tam, ale mi się zdarzyło, że jechałem 370 km od Rzeszowa, no i po przejechaniu tam 200 km, godzina 3 w nocy, czy nad ranem, a ja mam nagle drogę, która nie jest przejezdna i wtedy troszeczkę stres, zmęczenie nie pomagało, trzeba było się wycofać. Nie dało się nawet rowera przenieść po tych piaszczystych łąkach, polach, nie wiem jak to nazwać. Owszem, maszyny rolnicze bez problemu przejeżdżają, one mają troszkę szersze ogumienie. Ten ciężar się inaczej rozkłada, rowerzysta nie ma szans przejechać, nawet jak ma szerokie opony, gdy ja idąc zapadałem się w tym piasku po kostki. Więc przy dalszych podróżach szukajcie, sprawdzajcie, być może są jakieś opinie rowerzystów tam miejscowych, którzy mówią śmiało jedźcie albo ostrożnie, bo nie da się przejechać. Więc tu my wskazywaliśmy drogi, które były przejezdne, ponieważ zawsze przed ogłoszeniem trasy, czy to jest tak normalna droga krzyżowa, czy to jest trasa turystyczna, tak te nasze rajdy ze stowarzyszenia, zawsze przejeżdżałem trasę rowerem wcześniej. No nie było tak, że powiedziałem uczestnikom, możecie jechać, przejechałem kiedyś samochodem, powinno być ok. Nie, nie. Na kilka dni przed przejazdem uczestników ja przejeżdżałem no, również na rowerze. Więc jeżeli było coś niebezpiecznego, typu zakręt, gdzie deszcz naciągał piasek na dole na zakręcie i w miejscu niebezpiecznym stawało się bardzo niebezpieczny, to wiedziałem o tym i ostrzegałem uczestników. Uważajcie, bo tam w tej chwili jest troszkę mniej bezpiecznie niż się możecie spodziewać. Dzięki takiemu sprawdzeniu nie miałem reklamacji, chociaż przy tym przejeździe 577 km budowniczy drugi i remontujący drogi zaskoczyli mnie. No, przejechałem co prawda tydzień wcześniej tą trasę, w niedzielę. Startując w sobotę spotkałem się z rozkopaną na głębokość 1 metra drogą na odcinku kilkunastu kilometrów. Więc było trudniej, były objazdy, było znaczenie, trzeba było się dopasować do warunków, ale było również zaskoczenie i to niekoniecznie przyjemne.
1: To jeszcze wracamy na chwilę do Bieszczad, do Soliny właściwie, bo to jest taki punkt na mapie Podkarpacia najchętniej odwiedzany przez turystów, jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów. Jakie tam trasy mamy rowerowe? Czy w ogóle mamy jakieś?
0: Na pewno trasy rowerowe mamy, a ja niestety jestem tym kolarzem, który dłuższe dystanse pokonuje, więc gdy ja się tam wybierałem, to startowałem z Rzeszowa i wracałem do Rzeszowa.
1: Okej. Okay.
0: Więc kilka tras, tak? Tak jak wcześniej mówiłem, znowu powiem, że wybieram trasy lokalne. Jestem wąskooponowym kolarzem, więc nie szukam żwirów, nie szukam piasku. I te nawierzchnie bitumiczne lub ewentualnie czasem zdarzają się kostki, zdecydowanie wybieram. Nie będę mówił polecam, bo to już każdy musi to, co lubi wybierać, więc nie może być tak, że będę jeździł, bo pan powiedział w radiu, że tak jest najlepiej. Nieprawda. Dla mnie tak jest wygodnie, a nie jest to dla każdego najlepiej. Natomiast miejsca turystyczne, może nie oblega,

0: Ale atrakcyjne, więc też jest ilość turystów na kilometr kwadratowy duża. Turyści są wszelkiej, jak to mówią, maści. Są tacy, którzy przyjeżdżają pojazdem, rozkładają namiot lub kemping lub w hotelu i piesze wędrówki. Zwiedzają, obserwują do kilkunastu kilometrów, bo to nie jest wcale niemożliwe. To jest jak najbardziej realne i pieszo podróżują. Z nimi jako rowerzyści spotykamy się dość rzadko, natomiast możemy się spotykać na tych trasach, gdzie zjeżdżamy z nawierzchni bitumicznych. Te trasy są też utwardzone, na szerokich oponach się poruszamy, spotykamy się. Niestety nie jestem tak przygotowany, żeby wymienić miejscowości, wymienić konkretne szlaki, ale jeżeli ktoś zatrzyma się, rozejrzy się w prawo, w lewo i stwierdzi, że o, teraz jadę w prawą stronę, tu wygląda ciekawie, to ma rację, to będzie ciekawie. Jeżeli jest teren niedostępny, ponieważ jest to teren prywatny, właściciele gruntów ostrzegają tabliczkami, że nie należy się udać, bo ta droga doprowadzi do prywatnej posesji i dalej nie będziemy pojechać, więc tych zagadek, gdzie wjedziemy w sposób nieostrzeżony wcześniej na miejsce prywatne, na tereny prywatne, jest już mniej, jest bardzo niewiele. Można podróżować do góry na piechotę, prowadząc rower, i zjeżdżać w dół. Jest nawet specjalna grupa rowerów do tego przygotowanych. One są bardzo solidnej konstrukcji, mają bardzo szerokie opony. Podobno są też bardzo ciężkie, no ale to ze względu na te warunki podczas zjazdu. Mocny zjazd, ciężar prowadzącego kolarza plus te wszystkie nierówności, to jednak wymaga, żeby solidna konstrukcja była. Te sporty również w Bieszczadach są spotykane, więc musimy robić tak, jak robię na spotkaniu z młodzieżą, którą doedukowuję, uzupełniam mi wiedzę. Wszyscy myślą o sobie, świat jest pełen egoistów, tylko ja myślę o mnie. Zachowujmy się dokładnie tak samo. Miejmy oczy i uszy otwarte, nie zagrozimy w ten sposób innym, a w razie gdyby się pojawiało jakieś zagrożenie, mamy szansę wystarczająco wcześnie. Te kilka sekund czasem pozwoli uchylić się, zejść ze ścieżki i nawet zbiegający człowiek nas nie potrąci. Zjeżdżający rowerzysta również. Mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o dbanie o własne bezpieczeństwo.
1: SK Przemyśl.
2: To dyscyplina sportu, która każdego roku przyciąga nowych graczy, a mowa o bocze, które w Przemyślu jest już od kilku lat. Jej trenerem w naszym mieście jest Tomasz Bandrowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Krzysztof Pomorski. Posłuchajcie.
1: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
3: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
1: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
3: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdy z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. Jak już wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich. Także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
1: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
3: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie. Organizowane szkolenie było przez Olimpiadę Specjalne Polska. I od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.

0: kort, który wzbudził moje zainteresowanie, kiedy udałem się bliżej na miejsce, zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas na rekreacji, na zabawie, na grze w bocze.
1: Z Włoch wróćmy do Przemyśla.
0: Mamy bardzo dobre warunki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Przemyślu znajduje się jedyny w Europie kryty kort do gry w bocze, który został zbudowany według przepisów Olimpiad Specjalnych, projekt finansowany z funduszy norweskich. Kryty kort, który znajduje się przy ulicy Dworskiego, przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu. Kort, którego zazdroszczą nam inne kluby, inne związki na całym świecie.
1: No i tak przy okazji powstała Przemyska Liga Bocze.
0: Już kilka lat temu, tutaj właśnie na antenie Radia Eski, w rozmowie z panią Anną Cichy, wspominałem, że gdzieś jeszcze daleko w myślach mam taki plan, aby taką ligę stworzyć od początku w Przemyślu, właśnie bazując na tym, co widziałem we Włoszech. Były to troszeczkę dalekie plany, ponieważ jeszcze trochę mi brakuje do wieku seniorskiego i myślałem, że właśnie bliżej tych lat seniorskich zacznę zajmować się organizacją takiej ligi, natomiast jak widać, zrobiłem to już teraz.
2: Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Teraz zabieram Was na wycieczkę do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Nie wiem, czy wiecie, ale w tych dwóch placówkach można obecnie oglądać kilka wystaw stałych i czasowych. Kompletowana jest też oferta wakacyjna. Co przygotowały te dwie instytucje na nadchodzące tygodnie? Posłuchajcie.
4: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Tomasz Król, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, dział edukacji i wystaw.
5: Anna Jadłowska, kierownik oddziału Muzeum Historii Miasta Przemyśla.
3: To zacznijmy sobie tą rozmowę od Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się u Was, w Waszej instytucji?
4: Otóż w naszej instytucji mają miejsce wystawy stałe i wystawy czasowe. Na okres wakacji roku 2026 mamy przygotowane takie wystawy czasowe jak Potop, czyli najazd Szwedów w roku 1656 i oblężenie Przemyśla. W lipcu wchodzi wystawa pana Mariana Kratochwila, malarza, twórcy, który uwieczniał kresy. Wystawa będzie trwała do końca sierpnia. Natomiast też w części holu na końcówce jest wystawa ikony Mateusza Sory Poplenerowa. Po czym będzie miała miejsce również wystawa fajek. Bardzo ważne też wydarzenie, czyli drugi przemyski konkurs modeli redukcyjnych 11-12 lipca roku 2026. A następnie w holu będzie można zobaczyć wystawę fotografii Tomasza Gołkowskiego pod tytułem Karpaty.
3: Ta wystawa fajek jest nawiązaniem do tego festiwalu, który się odbywa pod koniec czerwca?
4: Tak, zgadza się.
3: Okej, czyli to jest jakby połączone z tym, ale dlaczego dopiero w lipcu, a nie w czerwcu?
4: No akurat to jest taki czas wakacyjny. W lipcu będzie do obejrzenia już, myślę, jakoś początkiem. Być może od końca czerwca. Tutaj właściwie trudno mi powiedzieć, bo nie miałem przed oczami dokładnie daty. Ale powiedzmy, że na początku wakacji będzie też do obejrzenia.
3: Okay,
4: to będziemy musieli teraz jeszcze
3: wakacje
4: przerobić.
3: Wakacje się oczywiście zaczynają pod koniec czerwca w tym roku, bo to tak wypada kalendarzowo, tak. Więc można powiedzieć, że na przełomie czerwca i lipca tak będzie bezpiecznie chyba.
4: Dokładnie tak.
3: No dobra, powiedzieliśmy o wystawach czasowych, a jakie w takim razie wystawy stałe można u Was obejrzeć? Przypomnijmy.
4: Nieustający można zobaczyć wystawy stałe takie jak Panorama Pradziejów, czyli Archeologia,

0: Powiedzmy, że na początku wakacji będzie też do obejrzenia.
1: Okay, no
0: to będziemy musieli teraz jeszcze
1: wakacje
0: przerobić.
1: Się oczywiście zaczynają pod koniec czerwca w tym roku, bo to tak wypada kalendarzowo, tak. Więc można powiedzieć, że na przełomie czerwca i lipca, tak będzie bezpieczniej chyba.
0: Dokładnie tak.
1: No dobra, powiedzieliśmy o wystawach czasowych, a jakie w takim razie wystawy stałe można u Was obejrzeć? Przypomnijmy.
0: Nieustająco można zobaczyć wystawy stałe takie jak Panorama Pradziejów, czyli Archeologia,

0: tutaj teraz o wystawach stałych.
1: O, zawsze takim clue, takim naszym skarbem jest wystawa ikon i sztuki sakralnej, czyli Kredy na dwa głosy. Jest to wystawa unikatowa. Mamy bardzo duże i piękne zbiory sztuki sakralnej właśnie z naszego regionu. Regionu, przypominam, pogranicze, gdzie spotkała się kultura łacińska i kultura właśnie bizantyjska, czego kontynuację mamy do dnia dzisiejszego. Mhm. Szczególnie naszym takim skarbem jest gemma, gemma bizantyjska, o której powiem co nieco jeszcze przy okazji tematu naszych warsztatów muzealnych.
0: Okej, okay, o gemmie pamiętam, że w tamtym roku już trochę rozmawialiśmy, jak tak. Byłem u was w muzeum, ale okej, okay, jak najbardziej możemy to przypomnieć. No dobra, a poza gemmą, jakie najcenniejsze eksponaty znajdują się w zbiorach waszego muzeum?
1: To są oczywiście również ikony. Natomiast tak, przechodząc sobie po ekspozycjach, sąsiednia ekspozycja to jest właśnie wystawa, jest to wystawa archeologiczna. Można na niej zobaczyć tak rzeczy, myślę, interesujące szczególnie najmłodszych zwiedzających, czyli ciosy i kości mamutów, poprzez oczywiście skarby epoki brązu, żelaza, stiula rzymska między innymi oraz rzeczy związane już ze wczesnym średniowieczem. Także każdy, myślę, eksponat tutaj ma dla nas szczególne znaczenie. Każdy jest wyjątkowy, każdy jest ważny.
0: Okej, okay, no ale czy są jakieś eksponaty, które bezpośrednio wiążą się z historią Przemyśla i regionu?
1: Tak, stricte. Na wystawie Panorama Pradziejów wszystkie są związane z Przemyślem.
0: Wszystkie.
1: Ziemią Przemysłu, okay. Tak, zgadza się.
0: A jakieś spoza regionu nawiązują?
1: Jeżeli chodzi o tematy związane z Ziemią Przemysłu i poza Przemysłu, to jest chociażby pochówek węgierskiego wojownika z cmentarza, które też właśnie można u nas obejrzeć. Zachowane również elementy brązowe, sprzątrzek, strzemion jeździeckich. To jest coś, co nas wiąże również właśnie z naszymi sąsiadami, w ogóle z tą częścią Europy. Tak samo jak również wcześniej wspomniane eksponaty po Cesarstwie Rzymskim.
0: Mhm. Wasze ekspozycje, wasze eksponaty oglądają różne grupy odbiorców, zarówno starsi, jak i młodsi. Proszę powiedzieć, jak opowiadacie historię regionu młodym odbiorcom? Jak zarażacie ich tą pasją do historii?
1: To jest bardzo ciekawy temat, bo każde pokolenie, każda grupa wiekowa zwraca uwagę na konkretne rzeczy i trzeba do nich mówić konkretnym językiem. Pewne rzeczy, które są na przykład dla dorosłych oczywiste, dla dzieci niekoniecznie. Tak więc jeżeli na przykład opowiadamy najmłodszym historię, powiedzmy starożytną, czy historię jego wczesnego średniowiecza, zwracamy uwagę na takie rzeczy właśnie codzienne, rzeczy, które na przykład dzieciaki mogą kojarzyć z domu i na przykład zwrócić uwagę, że zwrócił, jak to kiedyś ich praprzodkowie, prapra, babcie, dziadkowie sobie radzili z takimi albo innymi rzeczami, innymi problemami. Dobrym takim przykładem jest chociażby na wystawie archeologicznej model, czy to żarna, czy to na przykład dawnego koczownika myśliwego. I na przykład mogę zwrócić uwagę, słuchajcie proszę, żeby ten pan mógł mieć ciepło w naszych lodowatych warunkach epoki lodowcowej, musiał sobie stworzyć ubranie, żeby je stworzyć, musiał sobie stworzyć igłę. I nawet ta igła, która dzisiaj jest kawałkiem metalu z dziurką wierconą, kiedyś była identyczna, tylko że była robiona z kości. No, takie chociażby przykłady.
0: Wspomniał pan o wystawie archeologicznej, no to ja dopytam, jak tworzycie taką wystawę, jak tworzycie taką ekspozycję, jak wygląda cały proces przygotowania?
1: A to jest dosyć złożony proces, w niego są cały szereg ludzi jest zaangażowany. Oczywiście dział archeologii w tym przypadku, ale również dział edukacji wystaw, dział inwentaryzacji, dział historii sztuki. Tak więc, jak to się mówi przysłowiowo, wszystkie ręce na pokład. Jest oczywiście osoba, która jest kuratorem wystawy. Ona tutaj ma takie słowo decydujące. A oczywiście za wszystko odpowiada, wszystko akceptuje pan dyrektor, bo on jest odpowiedzialny oczywiście za całość, za budynek, za ekspozycję. Tak więc jest to przede wszystkim i po drugie, po trzecie, praca wspólna.
0: No okej. Okay. Czy są jakieś projekty już poza wystawami, poza ekspozycjami, które realizuje obecnie wasze muzeum, bądź do których przymierzacie się?
1: Oczywiście są w planie różne prace, chociażby konserwatorskie, są przygotowywane nowe wystawy, plany są, tak więc wiemy, że jeżeli w tym momencie demontujemy jedną wystawę, musimy się przygotować do kolejnych. To jest oczywiście pisanie różnych projektów, to jest organizowanie wypożyczenia chociażby eksponatów, tak to jest na przykład w przypadku wystaw czasowych, chociaż nasza wystawa Potop przedstawia nie tylko eksponaty z naszych zbiorów,

0: są również eksponaty pożyczone z innych instytucji, tak więc przygotowanie tego wszystkiego merytoryczne to jest kilka miesięcy, minimum kilka miesięcy naprzód.
1: Czy są jakieś projekty skierowane głównie do mieszkańców, czy właśnie także do turystów?
0: Oczywiście nasza oferta jest przygotowana dla wszystkich, i dla mieszkańców, i dla turystów. Jeżeli chodzi o Pana pytanie, bardzo dobrym przykładem jest nasza impreza, która będzie miała miejsce w lipcu. To jest druga edycja Przemyskiego Konkursu Modeli Redukcyjnych. W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji, skierowanych głównie do modelarzy kartonowych, przyjechali modelarze nie tylko tutaj z Przemyśli i okolic, ale również z Warszawy, z województwa lubelskiego, z Małopolski, z województwa łódzkiego, i proszę sobie wyobrazić, że przyjechało aż 200 modeli. Niektóre takie proste, jak tutaj jest pokazane przy mikrofonie, czyli dla najmłodszych, a niektóre modele budowane przez ładnych kilka lat, modele, które później były oceniane na mistrzostwach Europy i świata. Tak więc w tym wypadku ta impreza jako taka przykładowa jest skierowana do wszystkich. Mieszkańcy mogą się zapoznać rzeczami, które są bardzo rzadko u nas prezentowane. Raz do roku dzięki tej formie jest taka możliwość i oczywiście każdy mieszkaniec Przemyśla, jak i również Warszawy czy Szczecina ma możliwość również w takim konkursie wziąć udział, jeżeli na przykład wykona swój model, go zgłosi, jeżeli też będzie oczywiście oceniało, i jeżeli faktycznie będzie wysoko oceniany, ma szansę na nagrodę, na miejsce na podium.
1: Czy w tej edycji będą jakieś nowości? No bo w tamtym roku powiedział Pan, że była pierwsza edycja, w tym roku jest druga.
0: Tak.
1: Więc czym te edycje będą się różniły między sobą?
0: W tym roku dojdzie kategoria dla modelarzy plastikowych. Modelarstwo plastikowe jest chyba najpopularniejszym modelarstwem w naszym kraju. Najwięcej osób się nim zajmuje. W tym roku udało się przygotować również kategorię dla modelarzy właśnie spod znaku tej kategorii. I oczywiście bardzo serdecznie Państwa zapraszamy, modelarki, modelarzy. Muzeum jest dla Państwa otwarte. Czekamy na Państwa 11-12 lipca. Zarówno jako gości, którzy nas odwiedzicie, jak i oczywiście uczestnicy, do czego bardzo serdecznie Państwa namawiamy.
1: To powiedział Pan, że jest nowa kategoria, to może wymienimy, jakie są pozostałe też, żeby słuchacz wiedział, zwłaszcza ten, który nie był u Was podczas tej pierwszej edycji.
0: Oczywiście tych kategorii jest dosyć dużo.
1: To ile w sumie?
0: Na tą chwilę 26.
1: O kurczę, no to dużo.
0: Tak.
1: Faktycznie. A to wymienimy takie przykładowe, najwyższe, takie najciekawsze kategorie, dobra?
0: Jak dla mnie najciekawsze są to oczywiście modele seniorów, czyli kategorii dla osób od 18 roku zwyż, czyli starych, zaawansowanych modelarzy, którzy niektórzy biorą udział w mistrzostwach Europy i świata, jak już mówiłem w przypadku okrętów, czyli jest to kategoria okręty, kategoria żaglowcy, ale również kategoria architektura, samoloty odrzutowe, wielosilnikowe. Tak naprawdę każda z tych kategorii jest szczególna. Każda z tych kategorii prezentuje bardzo wysoki poziom. Można zajrzeć na naszą stronę, wpisać pierwszy przemyski konkurs modeli kartonowych w ubiegłym roku na mnzp.pl. Możecie tam Państwo obejrzeć galerię z naszej pierwszej edycji.
1: Okej, okay, czyli jakby cały festiwal ma rangę konkursu, nie festiwalu, bo ja mi się zawsze wydawało, że to jest festiwal.
0: A czy to jest też taka forma zamienna? Niektóre okay. Na przykład takie bardzo duże konkursy mają w swoim tytule festiwal, chociażby festiwal modelarski w Bytomiu. Impreza, na której pojawia się, to jest prezentowane 1500 modeli chociażby. To jest ogrom. Zjeżdżają się ludzie nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Jak najbardziej wtedy można użyć słowa festiwal. Czy nasza impreza ma szansę na też taki przedrostek? Czas pokaże, jakie będzie zainteresowanie, aczkolwiek my się staramy, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby to się jak najlepiej zaprezentowało.
1: Okej, okay. No dobra. Czyli tak, podczas tego wydarzenia, bo tak, wcześniej uczestnicy się zgłaszają tak. Do poszczególnych kategorii, podczas tego wydarzenia będzie można obejrzeć te modele, rozumiem, na jakiejś wystawie, tak?
0: Oczywiście.
1: I potem będzie jakaś komisja, która będzie oceniać te prace, tak?
0: Dokładnie. Czy... tak. Będzie komisja sędziowska, która w każdej kategorii, jak na przykład mamy kategorię okręty, żaglowce, samoloty, śmigłowce, będzie wybierać 3 najlepiej wykonane makiety. I następnego dnia w niedzielę będzie oficjalne wręczenie nagród, dyplomów i takie podsumowanie całej imprezy. Jest to impreza dwudniowa, która też ściąga ludzi do nas na cały weekend. Jest to też forma pokazania naszego miasta, naszej pięknej okolicy. Dla ludzi też z daleka, bo jak już wspomniałem, przyjeżdżają ludzie z głębi.

0: sobie Polski albo z drugiego krańca i dla nich to jest szczególny powód, żeby nas odwiedzić. Nie tylko turystycznie, ale przy okazji jeszcze, żeby się spotkać i ze swoimi przyjaciółmi, bo się też tutaj modelarze znają od lat między innymi, a także żeby zobaczyć nowe miejsce, gdzie ich no jakoś jeszcze ich tej drogi nie zawsze po prostu zawędrowały. Mhm.
1: Czy poza samymi wystawami tych modeli będą jakieś wydarzenia towarzyszące podczas tego wydarzenia? Nie wiem, będzie jakieś spotkanie z tymi modelarzami, jakieś panele dyskusyjne, czy coś zaplanowaliście, coś takiego?
0: A czy będzie taka niespodzianka dla uczestników, nie chcę akurat zdradzać jaka, natomiast będzie oczywiście możliwość spotkać się z nimi, będą też sponsorzy naszego wydarzenia, ponieważ oczywiście takie wydarzenie potrzebuje tutaj wsparcia. To będą wydawnictwa modelarskie, będą mieli również swoje stoiska handlowe, swoisty taki merch, tak więc będzie można sobie przyjść, osobiście u wydawców kupić, dostać rzeczy normalnie niedostępne. Będą one oczywiście na miejscu.
1: Pytanko teraz, nie wiem czy możemy zdradzić, czy już wiadomo, modelarze z jakich części kraju Polski zjadą się do Przemyśla?
0: W ubiegłym roku odwiedzili nas modelarze z Warszawy, z Lublina, z Pabianic, z Tarnowa, praktycznie z całego Podkarpacia.
1: A w tym roku?
0: W tym roku niedługo uruchomimy listę rejestracyjną i aż do dnia 10 lipca już będziemy mieć taką pełną listę tych osób, które się u nas zarejestrują. Oczywiście podają miejsce swojego zamieszkania i wtedy będziemy widzieli na pewno, aczkolwiek jeszcze w dniu rozpoczęcia konkursu, czyli 11 lipca rano będzie możliwość osobistego zgłoszenia swoich modeli do konkursu, czyli po prostu jeszcze kto nie zdążył na rejestrację elektroniczną będzie mógł przyjść i normalnie tak ręcznie wypełnić swoje karty startowe.
1: Jakiego zainteresowania się spodziewacie?
0: No, mam nadzieję, że większego niż rok temu. Tym bardziej, że będą nowe kategorie dla modelarzy plastikowych, a jak już wspomniałem, to jest dosyć duża grupa, dosyć duża społeczność w środowisku modelarskim.
1: Co jeszcze planujecie na wakacje?
0: Oczywiście warsztaty edukacyjne, warsztaty skierowane do grup, ewentualnie też do osób indywidualnych, jeżeli chodzi o Muzeum Historii Miasta Przemyśla. W głównym budynku będą prowadzone warsztaty pod tytułem Model kartonowy bramy wodnej, czyli nawiązanie do naszej wystawy o potopie. Brama jest właśnie prezentowana ze mną przy mikrofonie. Będą również warsztaty z gemmy bizantyjskiej, czyli z gliny będzie można zrobić taki odcisk naszej gemmy, pomalować i zrobić z niego taki oto wisiorek. Będzie również ceramika, czyli lepienie jak tysiące lat temu ręcznie misek z glinki. Oczywiście wszystkie te warsztaty są połączone najpierw ze zwiedzeniem ekspozycji i takim nawiązaniem oprowadzenia właśnie po ich treści.
1: No to powiedzmy od razu, z czym jest ta gemma bizantyjska dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bo podejrzewam, że część mieszkańców Przemyśla już wie.
0: Gemma bizantyjska, tutaj bym użył dwa określenia. Jedno to skarb Przemyśla, skarb naszego muzeum, a drugie to amulet. Amulet, których w muzeach na świecie jest raptem kilka. Gemma akurat powstała w wieku najprawdopodobniej XI na terenie Bizancjum. Skąd się u nas wzięła, to jest oczywiście legenda. Legenda mówi o tym, że została odkryta przez małą dziewczynkę podczas budowania kamienicy przy ulicy Władyczy na początku XX wieku. Siostra pochwaliła się bratu, brat pochwalił się koledze, czyli Kazimierzowi Marii Osińskiemu, który to stworzył nasze muzeum i od 1909 roku to jest taki nasz kamień, że tak powiem, węgielny. Mhm. On jest bardzo rzadki. On jest też o tyle ciekawy i nawiązuje do tematu Credo na dwa głosy, że na awersie przedstawia Matkę Boską, na rewersie głowę meduzy, czyli dwa sprzeczne motywy, czyli chrześcijański i z drugiej strony pogański, co oznaczało, że zgodnie z zasadą Panu Bogu świeczka, diabeł ogarek, ona była amuletem w tym wypadku chroniącym akurat kobietę przed chorobami.
1: Okej, okay, no i ta gemma jest z Wami po dzień dzisiejszy.
0: Szczęśliwie.
1: Super. Dobrze, to teraz przejdźmy może sobie z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej do Muzeum Historii Miasta Przemyśl. Ja może zapytam, jak wygląda Wasza działalność? Jakie są obszary Waszej działalności?
2: Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla trudni się zapraszaniem swoich zwiedzających, swoich fanów na wystawy stałe i czasowe, a taką dodatkową i równie ważną misją jest misja edukacyjna, czyli zapraszanie zarówno grup zorganizowanych szkolnych, jak i indywidualne osoby na zajęcia, lekcje muzealne i warsztaty.
1: Jakie miejsce zajmuje Wasza placówka na mapie kulturalnej miasta?

0: No myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że takiej czołowej, ponieważ wchodzimy w skład Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, który składa się z trzech oddziałów, czyli Muzeum właśnie Narodowej Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla i Wieża Zegarowa, czyli Muzeum Dzwonów i Fajek. Jesteśmy również współtwórcami podziemnej trasy turystycznej. Jesteśmy na jej kontynuacji i do niej też bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Okej, to zainteresowanie turystów historią naszego miasta jest duże, czy raczej bardziej mieszkańcy się interesują?
0: Mieszkańcy nieraz są zaskoczeni, że w rynku znajduje się muzeum, także jeszcze nie wszyscy nas odkryli. Zwiedzający z zewnątrz dostają bardzo rzetelne i piękne informacje w naszej informacji turystycznej, która kieruje do wszystkich naszych obiektów. Zainteresowanie jest bardzo duże. Zwiedzający chętnie korzystają z bezpłatnych wejść do Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Zapraszamy w każdą środę od godziny 9 do godziny 16.
1: No dobrze, wspomniała Pani o wystawach stałych w Waszym muzeum, no to zapytam, jakie wystawy stałe można u Was zobaczyć?
0: Muzeum Historii Miasta Przemyśla zaprasza na wystawę Wnętrza Mieszczańskie z końca XIX, początku XX wieku. Z tego samego okresu mamy wystawę fotograficzną w atelier oraz towarzyszący jej cykl wystaw czasowych fotografii ze zbiorów Roberta Pawłowskiego. I to jest rzecz, która się zmienia, więc za każdym razem, kiedy zwiedzający przyjdą, to oprócz tych wystaw stałych będą też czasowe. Na niezmienne zachwyty i takie zaskoczenie zwiedzających czeka wystawa stała malarstwa Mariana Strojeckiego, na której też systematycznie udostępniane są nowe dzieła, zarówno po konserwacji, jak i te, które pochodzą z drogi zakupu. Zapraszamy również na wystawę Dawna klasa, która jest dla wszystkich takim zaskoczeniem. Jest bardzo ciekawa dla wszystkich grup wiekowych, atrakcyjna ze względu na to, że jest to taka podróż w przeszłość. Przemyskich szkół, cechach gimnazjów, szkół jawnych.
1: Okej. Okay. A które wystawy stałe cieszą się największą popularnością zarówno wśród mieszkańców Przemyśla, jak i turystów? Które przyciągają największą uwagę?
0: Myślę, że Wnętrza Mieszczańskie, ponieważ ludzie mogą się wtedy dowiedzieć, jak mieszkańcy Przemyśla w tym końcu XIX i początku XX wieku mieszkali. Jak wyglądały wnętrza, jak wyglądały przedmioty kuchenne. Tego dzieci już dzisiaj się nie dowiedzą i tak właśnie przynoszą się do kuchni swojej prababci.
1: No to dla nich to jest zupełna nowość, jakieś science fiction.
0: Tak, dokładnie.
1: Okej, okay, dobra. A z wystaw czasowych jakie będziecie mieli w najbliższych tygodniach, miesiącach?
0: Z wystaw czasowych bardzo dużo się u nas dzieje, w szczególności w małej galerii fotografii prowadzonej przez pana Jacka Szwica. Przyciąga ona fanów nie tylko fotografii współczesnej, ale naszych tutaj Przemyślan, którzy co miesiąc mają nową odsłonę w postaci fotografii twórców w zasadzie z całego świata.
1: Okej. Czy macie jakieś takie eksponaty, tak jak chociażby w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, ta gemma bizantyjska? Czy u Was też są takie cenne eksponaty w kontekście właśnie historii miasta?
0: W kontekście takiej historii miasta to głównym eksponatem w zasadzie są pozostałości odkrywek naściennych w pomieszczeniu Wielka Izba w naszej kamienicy, która tak w zasadzie z XVI wieku pochodzi. I to jest taki nasz czołowy eksponat, który został z tego okresu. Natomiast to wszystko, co mamy we wnętrzach mieszczańskich, czy też na wystawach malarstwa, to są eksponaty zbierane przez naszego założyciela Kazimierza Mariosińskiego od 1909 roku. Także tak naprawdę to jest jego taki dobytek, który my teraz kontynuujemy.
1: Okay, no to już kawałek historii. A jak w ogóle zmienia się sposób prezentowania historii miasta Przemyśla? No bo jakoś musi się zmieniać. On musi być dostosowany do tych nowych pokoleń, nie? Same wystawy mam wrażenie, że już takie tradycyjne oczywiście wystawy, mam wrażenie, że trochę mogą nudzić młodego odbiorcę zwłaszcza. Czy macie jakieś takie interaktywne elementy?
0: Tak, jak najbardziej. W ostatnim czasie zakończyliśmy taki wielki projekt Dostępność, w którym braliśmy udział. W naszym muzeum pokazały się tyflografiki, różne udogodnienia nie tylko dla osób niedowidzących, czy też z jakimiś drobnymi niepełnosprawnościami, ale również dla dzieci, ponieważ oprócz tego, że dzieci widzą historię, namacalnie mogą się jej teraz nauczyć, ponieważ mogą dotykać niektóre eksponaty, które są właśnie podczas tego projektu specjalnie dla nich przygotowane.
1: Okej, czy jakieś wystawy stałe lub czasowe robicie we współpracy z innymi instytucjami kultury tutaj na terenie miasta czy powiatu przemyskiego? Współpracujecie z jakimiś instytucjami?
0: To znaczy współpraca tak naprawdę ciągła jest, bo ciągła. Nawet przy tworzeniu danych wystaw czasowych czy stałych, to ta współpraca jest wymiana, są spotkania, konferencje, wykłady, jakieś wspólne

0: szkolne, warsztaty, konkursy.
1: To z jakimi instytucjami najczęściej współpracujecie? Pomijając oczywiście Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, no bo wiem, że jesteście to jakby jednym z oddziałów tutaj tego muzeum.
0: Staramy się tworzyć w ramach takiej promocji naszego miejsca współpracę z Urzędem Miasta. Myślę, że na wakacjach stworzymy jakieś wspólne działania takie interaktywne dla dzieci, aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę do zarówno Muzeum Historii Miasta Przemyśla, ale także do trasy, podziemnej trasy turystycznej. Dodatkowo w ramach takiej współpracy lokalnej bierzemy udział w różnych projektach z lokalnymi artystami i tu mogę wspomnieć o przygotowaniach kolejnej wystawy czasowej, która będzie miała już otwarcie 26 czerwca, na początku właśnie wakacji. Będzie otwierała się wystawa rysunków Wojciecha Grabowskiego, zatytułowana 1001 drobiazgów. Jest to fenomenalny twórca, który rysuje Przemyśl, ale oczami dziecka, czyli tak jak widzi Przemyśl ze swojego dzieciństwa. Dotyka zakamarków naszego miasta, odkrywa je właśnie przez ten swój rysunek dla nas na nowo. Także będzie się dużo przy tej wystawie działo, bo będzie i wernisaż, i będą potem spotkania. Mam nadzieję, że uda mi się również zorganizować na wakacjach w sierpniu warsztaty dla dzieci z rysunku.
1: Czyli warsztaty, co jeszcze z takich działań, projektów, które będziecie realizować w najbliższym czasie? Co macie jeszcze w planach?
0: Mamy w planach w sierpniu i będziemy o tym informować na bieżąco na naszych stronach internetowych, na Facebooku i w przestrzeni tutaj miasta. Będziemy zapraszać dzieci, grupy indywidualne, półkolonie, kolonie na spotkania takie muzealne, odbywające się w plenerze, to znaczy nie tylko w ścianach muzealnych, nie tylko w przestrzeniach i na ekspozycjach, ale także i pod arkadami, przy kamienicy Rynek 9, na rynku. Mam nadzieję, że uda nam się takie rzeczy zrealizować.
1: Okej, to wrócę teraz jeszcze do ekspozycji. Czy przy tworzeniu różnych wystaw współpracujecie na przykład z mieszkańcami? Powiedzmy, dany mieszkaniec ma jakiś eksponat. Albo, no nie wiem, jakąś pamiątkę z historii, z przeszłości. Czy zdarzyło się tak, że na przykład ktoś przyniósł wam coś takiego ciekawego albo cennego, co potem znalazło się finalnie na wystawie?
0: Tak. Niejednokrotnie się zdarzyło, że taki eksponat znalazł się na liście inwentarzowej naszego muzeum. Od rzeczy archeologicznych, wydobytych gdzieś podczas po prostu zwykłego łowienia ryby, czy też jakiegoś spaceru z dziećmi, tak, zostały one przyniesione do naszego budynku głównego, do działu inwentaryzacji, gdzie już dostały swoje miejsce w odpowiednim dziale. Czy to sztuki, czy archeologii, tak, zdarzają się takie rzeczy.
1: Okej. Który okres historii Przemyśla jest według pani najciekawszy, najlepszy do opowiedzenia?
0: No wydaje mi się, że okres tego końca XIX, początku XX wieku, który namacalnie możemy pokazać poprzez eksponaty, prawda? Ponieważ ciężko jest mówić o czymś, czego nie mamy w gablocie, a tutaj możemy pokazać żywy eksponat i poprzez to pokazać historię. No szczególnie na przykład na dawnej klasie, kiedy dzieci mogą zobaczyć, jak wyglądała dawna klasa, jak wyglądały gabinety, laboratoria, jak wyglądały modele, gdzie nie było jeszcze multimediów, gdzie nie było jeszcze internetu i wszystko namacalnie mogły zobaczyć, no nie używając przy tych wszystkich nośników, które są teraz.
1: No ale tak od czasu do czasu pewnie pojawiały się jakieś nowe też odkrycia związane z historią Przemyśla. Jest coś takiego, że trafiacie na coś, o czym nie wiedzieliście?
0: Na pewno. Mamy od tych właśnie spraw specjalne działy, które się tym zajmują, na przykład dział historii, który teraz aktualnie z działem archeologii jest przy badaniach archeologicznych w Sulcy, także takie działania też się na bieżąco odbywają. Muzealnicy również biorą udział w różnego rodzaju tworzenie wydawnictw w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Również odbywa się na podstawie właśnie takich odkrywek, czyli jeżeli ktoś przyniesie jakieś ciekawe zdjęcia dotyczących na przykład okresu PRL-u, no to mogą się one znaleźć w którymś z egzemplarzy Wehikułu Czasu, który również jest współtworzony przez naszych muzealników.
1: No dobra, to już tak poza muzeum. Powiedzmy, że ktoś przyjeżdża do Przemyśla i chciałby poznać historię tego miasta, to od czego powinien zacząć? Od waszego muzeum pewnie, nie?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Najpierw powinien udać się do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie jest cały zaczątek i opowieść o historii miasta Przemyśla od samego początku. Przejść poprzez wystawę religijną Kredo na dwa głosy, później zobaczyć, w którym miejscu stoi Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, czyli cała wystawa dotycząca kultury żydowskiej, prawda? No i potem kontynuować.

0: Muzeum Historii Miasta Przemyśla.
1: Od jakiegoś czasu trwa sezon turystyczny na Podkarpaciu. Jak oceniacie tegoroczny sezon? Czy on się dobrze zaczął?
0: Bardzo dobrze się sezon zaczął. Na naszych obecnych spisach co do frekwencji widzimy przypływ zwiedzających ze względu na to, że mamy ze sobą już dwa takie długie weekendy i majowe i teraz przy Bożym Ciele. Napływ zwiedzających jest bardzo duży, zainteresowanie jest również spore. Zwiedzają wszystkie trzy obiekty, łącznie z podziemną trasą turystyczną i wszelkimi innymi atrakcjami, które miasto na bieżąco przygotowuje.
1: No zwłaszcza, że ta podziemna trasa turystyczna chyba teraz została jakoś wydłużona, chyba czy o jeden dzień dodatkowo jakoś coś się zmieniło chyba.
0: W miesiącu czerwcu została przedłużona do 17, czyli o godzinę dłużej możemy zwiedzać podziemną trasę turystyczną, aczkolwiek wychodzi się w połowie. Natomiast już od 1 lipca do końca sierpnia przedłużona jest całkowicie trasa, czyli aż do zakończenia w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, kinie 3D i na hologramie.
1: A jak Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej obserwuje ten ruch turystyczny?
2: W tym roku jest duży ruch. My oczywiście jesteśmy tutaj przygotowani. Też od pewnego czasu jest możliwość na przykład wynajęcia w naszych budynkach muzealnych chociażby audioprzewodników z językiem polskim, ale również językiem angielskim, co jest bardzo przydatne, jeżeli mówimy o gościach z zagranicy. Oczywiście są też tutaj przygotowane ułatwienia dla osób niepełnosprawnych jak najbardziej. Aczkolwiek to też bardzo chciałem zwrócić uwagę, że Przemyśl jest wyjątkowy pod tym względem, że mamy ponad 1000 lat historii. Ta historia jest skupiona tak w jednym miejscu na naszych ekspozycjach, ale faktycznie, jeżeli turyści odchodzą po naszym mieście, co krok potykają się o kawałek historii. Już sam fakt, że tyle mamy świątyń w centrum, a tych świątyń było prawie dwa razy więcej, o tym mówi. Kiedy na przykład odwiedzą naszą wystawę, dowiedzą się, że najstarsze zmianki na przykład o ludności żydowskiej w Polsce to jest rok 1018, czyli ponad 1000 lat wspólnej historii. I mamy tutaj dużo takich właśnie niespodzianek, które odkrywają właśnie nasi goście z kraju i zagranicy.
1: Przemyśl News. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
1: Teraz zapraszam Was na rozmowę z Anną Fedaczyńską-Mazurek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. Mojego gościa mam zamiar podpytać m.in. o aktualną sytuację na rynku pracy w Przemyślu i powiecie przemyskim, zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców oraz o formach wsparcia dostępnych dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Nie zabraknie także informacji o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, programach aktywizacyjnych oraz nowoczesnym asystencie AI, który działa od niedawna na stronie internetowej urzędu. Pani dyrektor, na początku może tej rozmowy powiedzmy, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku pracy w Przemyślu i powiecie przemyskim.
4: Sytuacja na lokalnym rynku pracy można ją ocenić jako dobrą. Według danych na koniec maja 2026 roku ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu pozostawało 5574 osoby bezrobotne. Jest to o 68 osób mniej niż miesiąc wcześniej, co świadczy o utrzymującym się pozytywnym trendzie zniżkowym. Więcej osób nam się z bazy bezrobotnych wyrejestrowuje niż rejestruje.
1: I mówimy tutaj cały czas o bezrobotnych, ale bezrobocie to nie to samo, co chyba stopa bezrobocia. Na czym to polega i jaka tu jest różnica?
4: Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w powiecie przemyskim, jest ona na poziomie 15%, natomiast w mieście Przemyślu oscyluje około 9%. Bierze się to też z tego, że Przemyśl jako miasto jest mniejszy, jeżeli chodzi o teren, tak? Powiat, jeżeli chodzi o teren i ludność, ma po prostu większe zagęszczenie, więc stąd ta różnica w bezrobotnych.
1: Które grupy mieszkańców najczęściej rejestrują się jako osoby bezrobotne u Was w urzędzie?
4: Proszę Pana, na dzień dzisiejszy najwięcej mamy zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych. To jest kwota ponad 3000. Następną grupą bezrobotnych jest grupa osób bez kwalifikacji zawodowych. To jest, oscyluje około 2000. Podaję cyfry w takim zaokrągleniu, nie do co do jedynki, dwójki. Około 1500 osób mamy zarejestrowanych powyżej 50 roku życia. Około 1300 osób do 30 roku życia i około 300 osób niepełnosprawnych. Więc tak z tych liczb wynika, że jednak największy problem mamy z osobami długotrwale bezrobotnymi i osobami bez kwalifikacji zawodowych.
1: To z czego może wynikać ta przyczyna pozostawania bez pracy tak długo? Chodzi o kwalifikacje?
4: Tak, to są przede wszystkim kwalifikacje i dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Pracodawcy mają inne oczekiwania i inne wymagania wobec pracowników, w związku z tym, że branże się rozwijają, idą w różnych kierunkach, tak? Dlatego my przy tych osobach długotrwale bezrobotnych kładziemy nacisk właśnie na dokształcenie, czyli staże, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, bo to daje tym ludziom możliwość na podjęcie pracy na oczekiwanych przez pracodawców stanowiskach.
1: No dobra, to zapytam od drugiej strony. W jakich branżach najłatwiej jest dziś znaleźć zatrudnienie? W powiecie przemyskim, w przemyślu.
4: Najszybciej można znaleźć pracę w budownictwie, ponieważ ta branża się szeroko rozwija, bo jest dużo nowych inwestycji deweloperskich wkoło, więc budowy są prowadzone i jest duże zapotrzebowanie. Łatwo jest znaleźć pracę w firmach, które zajmują się instalacjami fotowoltaicznymi. Są to monterzy tych instalacji, bo jednak cały czas w Polsce zapotrzebowanie na tą zieloną energię jest coraz większe i te firmy jednak cały czas się rozwijają i potrzebują pracowników. Dużo ofert pracy również mamy na sprzedawców. O dziwo, ostatnio też zauważyłam, że bardzo dużo, zdarza mi się coraz częściej widzę oferty na księgowych, tak? Więc tak nie wiem skąd się to wzięło, ale ostatnio zauważyłam, że wzrosło zapotrzebowanie. Być może dlatego, że coraz więcej firm jakichś powstaje, spółek, działalności gospodarczej, a do obsługi właśnie takich podmiotów księgowa jest niezbędna. Może z tego to wynika.
1: A czy przedsiębiorcy zgłaszają dziś na przykład trudności ze znalezieniem pracowników tutaj na naszym terenie, w naszym regionie?
4: Tak, zgłaszają. Ja nawet ostatnio, powiem panu, była tak zwana przemyska scena biznesu. Byłam jednym z prelegentów na tej scenie biznesu i przygotowując się do tej prelekcji, zastanawiałam się, co ja mogę powiedzieć lokalnym przedsiębiorcom jako Urząd Pracy, bo co do zasady Urząd Pracy jest postrzegany jako instytucja dla osób bezrobotnych. I na tej prelekcji przedstawiłam, jakie formy pomocy my jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom. Są to staże, są to prace interwencyjne. Pomagamy poszukiwać pracodawcom pracy w naszych zasobach, tak, jeżeli pracodawca wystąpi z ofertą, jesteśmy w stanie wskazać mu osoby, skontaktować te osoby razem i pracodawca w ten sposób może zyskać pracownika. I proszę sobie wyobrazić, że po tej prelekcji trafił do mnie pan, który ma kilka spółek w Przemyślu i powiedział mi, że on jest zaskoczony tym, że Urząd Pracy jest też dla przedsiębiorców, bo on nie wiedział tego, że on może skorzystać ze stażu, że on może wziąć sobie młodego człowieka, bo najczęściej staże są kierowane do młodych ludzi, chociaż jest też program 50+ staże, tak?
1: No tak, ale zazwyczaj do 26 roku życia?
4: Tak, ale to jest, wtedy człowiek w wieku 50 lat jakieś tam doświadczenie już posiada, tak? Natomiast staż, uważam, że najwięcej ze stażu jest wyciągnąć jednak młody człowiek, jest najwięcej doświadczenia sobie nabyć przy stażu. I właśnie ten pracodawca do mnie mówi, że on był nieświadomy tego, że on może skorzystać właśnie z takiej pomocy, że zostanie, on złoży wniosek na staż, dostanie ten staż, z Urzędu Pracy dostaje pieniądze na tego stażystę. Ten stażysta ma wypłacane stypendium, w tej chwili to jest około 2700, tak? Pracodawca ma człowieka, którego jest w stanie wypróbować, może to jest brzydko powiedziane, którego jest w stanie poznać, tak? I ten człowiek, który przychodzi na staż, jest w stanie poznać pracodawcę i pracodawca jest w stanie poznać tego człowieka, którego ma na stażu. I on później, jeżeli ta osoba mu się spisuje, on go może zostawić, on go może zatrudnić. Że tak powiem, może formować sobie tego pracownika od młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy i może dużo, dużo na tym zyskać. Tak samo jak jest z pracami interwencyjnymi. Dostają pracodawcy prace interwencyjne. Z urzędu urzędu pracy dostają część na pokrycie kosztów zatrudnienia, więc też mają pełnowartościowego pracownika, a nie ponoszą pełnych kosztów. Więc no, my jako Urząd Pracy naprawdę dużo jesteśmy w stanie też przedsiębiorcom pomóc. Przez to, że jesteśmy w stanie pomagać

0: pomagać wyszukiwać osoby w bazach bezrobotnych i poszukujących pracy. Pracodawca nie musi mieć HR-owca w firmie, tak? Bo przyjdzie do... Ja nie mówię, że zawsze znajdzie kogoś, tak? Bo są takie zawody, że są, że nie ma tych bezrobotnych czy poszukujących pracy, tak? Ale czasami i dosyć często nawet to się zdarza, że są w stanie znaleźć takich pracowników.
1: A ilu takich pracodawców, takich podmiotów z Przemyśla, z powiatu przemyskiego współpracuje z wami? Gdy pani mogła jakoś wymienić taką liczbę? Plus, minus, nie,
0: znaczy,
1: musi być
0: ja,
1: dokładna.
0: Ja może tak, może panu nie wymienię liczby pracodawców, natomiast powiem panu, w maju wpłynęło na przykład 89 ofert pracy do nas, więc teoretycznie jest to praca od każdego z pracodawców, tak? Więc około tych 80 pracodawców z nami współpracuje. Mieliśmy ostatnio dzień otwarty w urzędzie. Takie dni na pewno będą jeszcze powtarzane i serdecznie zapraszam wszystkich pracodawców do tego, żeby odwiedzać nas, bo naprawdę jesteśmy w stanie pomóc. Mamy bardzo wysokiej klasy specjalistów, jeżeli chodzi o doradców zawodowych. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem i są w stanie pomóc zarówno pracodawcy w poszukiwaniu pracownika, jak i pracownikowi w poszukiwaniu pracy.
1: No okej, pomagacie pracodawcom, pomagacie też osobom bezrobotnym. No to zapytam o programy, w ramach których udzielacie takiej pomocy dla osób bezrobotnych. Jakie macie programy w tej chwili?
0: Jakie mamy programy? Mamy doposażenie stanowiska pracy, mamy dofinansowanie do otwarcia działalności gospodarczej. Osoba bezrobotna, zakładając działalność gospodarczą, dostaje 35 tysięcy pomocy i z tych pieniędzy może kupić sobie, w zależności od tego, czym ta działalność gospodarcza będzie się zajmować. W przypadku stylistek paznokci będą to sprzęty do stylizacji paznokci, fotele kosmetyczne, tak? W przypadku osób, które wchodzą w branżę budowlaną, są to sprzęty budowlane. W przypadku osób z gastronomii, nawet dofinansowanie do samochodu, na przykład do rozwożenia posiłków, tak? Więc tych programów mamy dosyć sporo. W tej chwili, jeżeli chodzi o Podkarpacie,

Astronomii, nawet dofinansowanie do samochodu, na przykład do rozwożenia posiłków, tak? Więc tych programów mamy dosyć sporo. W tej chwili, jeżeli chodzi o Podkarpacie,

0: pokończyły, natomiast u nas teraz startuje kolejny nabór właśnie na prace interwencyjne, na doposażenie stanowiska, na działalność gospodarczą, więc my jeszcze środki mamy, bo tak rozdysponowaliśmy te środki, żeby nie wydać wszystkiego na początku roku, tylko żeby po prostu porozdzielać to jakoś tak, żeby odległości jakiejś tam czasowej ludzie mogli skorzystać z tych form pomocy.
1: A który program aktywizacyjny cieszy się obecnie największym zainteresowaniem, największą popularnością? Tak, z Pani obserwacji.
0: Z mojej obserwacji na pewno rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dużo osób z tego korzysta. Jeszcze nie powiedziałam o jednym wsparciu, o jednym programie. Jest to bon na zasiedlenie. Jest on kierowany, w tej chwili również mogą z tego korzystać osoby po 30 roku życia, bo jeszcze do niedawna na starej ustawie nie mogły korzystać z tego osoby po 30 roku życia, natomiast w tej chwili mogą z tego korzystać. Jest to w tej chwili kwota 9 000, jeżeli osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy naszym w Przemyślu znajduje sobie pracę w miejscowości poza miejscem zamieszkania, około w tej chwili Rzeszów wchodzi w grę, tak? I do wniosku nam dołącza oświadczenie pracodawcy, że ta osoba, ten pracodawca ją zatrudni. Ta osoba ma przepracować pół roku u tego pracodawcy, a na dzień dobry dostaje 9 000. Więc jeżeli rzeczywiście zmienia to miejsce zamieszkania, tak, bo tam się przesiedla, bo tam znajduje pracę, ma te 9 000 chociażby na wynajęcie mieszkania, tak, przynajmniej na dobry początek, zanim zacznie zarabiać, tak, bo wiadomo, pobory są płacone z dołu, nie z góry, więc ma tutaj taka osoba już coś tam na start, tak. No i właśnie teraz zaobserwowałam duże zainteresowanie tymi bonami właśnie. Bardzo dużo osób znajduje pracę w Rzeszowie, w Krakowie. To są najczęstsze dwa miasta, Rzeszów i Kraków. I najczęściej są to jednak osoby młode, więc wybywają nam osoby młode.
1: No tak, no to widać po Rzeszowie, że rzeczywiście Rzeszów ma no, stosunkowo młodą grupę mieszkańców
0: tak,
1: w porównaniu do innych
0: tak,
1: miast.
0: Tak, bo u nas młodych ludzi nie ma, bo od nas młodzi ludzie uciekają, bo ten rynek pracy jest, no, jest taki, jaki jest.
1: No jest mniej atrakcyjny na pewno.
0: Mniej atrakcyjny, na pewno u nas ta praca jest bardziej niszowa, tak? No pewnie musimy bardziej iść w turystykę, tak? Bo jeżeli chodzi o przemysł, no to raczej pewnie nie ma szans na to, tak?
1: No to bardziej ale chyba Stalowa Wola,
0: tak,
1: i Skoty,
0: tak,
1: okolice,
0: tak, bo
1: chyba
0: tam są strefy, ale może.
1: Może ktoś.
0: Może się nam trafi jakiś przedsiębiorca, który będzie chciał coś zrobić w okolicach Przemyśla, więc miejmy nadzieję.
1: Czy Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu oferuje też jakieś staże dla pracowników? Bo chyba to pani powiedziała, ale nie jestem pewien.
0: Tak, staże. Oferujemy staże.
1: Właśnie. Jak to w ogóle działa, ten system? Co trzeba zrobić, żeby na taki staż się dostać?
0: Żeby się dostać, pan pyta, ze strony bezrobotnej.
1: Tak, bezrobotnego.
0: No to na pewno musi być zarejestrowany jako bezrobotny. Mhm. I jeżeli chodzi o staż, pracodawca, jeżeli składa wniosek, on sobie we wniosku określa, jakie kwalifikacje powinna osoba, która przyjdzie do niego na staż, posiadać. No na przykład jest to dzisiejszego dnia wniosek na staż do kancelarii prawnej na obsługę sekretariatu. Więc było we wniosku zaznaczone, że najlepiej byłaby widziana osoba z wykształceniem wyższym administracyjnym. No i z naszej bazy zostały wyszukane takie osoby. One są kierowane do pracodawcy. Pracodawca przeprowadza sobie rozmowy, więc jest to taka forma tak jakby rozmowy rekrutacyjnej.
1: No i on
0: tak?
1: Sam potem decyduje, kogo przyjmuje.
0: Tak, i to pracodawca decyduje, kogo przyjmie, tak? W zależności jak mu ten, no tak jak każdy pracodawca, tak? Tutaj o stażu też decyduje pracodawca. Jeżeli okazuje się tak, że było na przykład 3-4 osoby i nikt nie spełnił wymagań pracodawcy, no to zdarza się tak, że pracodawca na przykład rezygnuje z tego stażu.
1: Okay.
0: Ale to mówię, na to my już nie mamy jako urząd wpływu, bo niestety to pracodawca bierze tego pracownika pod skrzydła i musi wiedzieć o tym, że chce go czegoś nauczyć i chce, żeby on zdobył jakieś doświadczenie, żeby mógł wejść na ten rynek pracy. Tak?
1: No wiadomo. A jak często taki staż kończy się zatrudnieniem? Tak z Pani obserwacji, no, na pewno jest Pani w środku, wewnątrz urzędu, więc Pani to obserwuje.
0: Powiem tak, że w większości przypadków kończy się on zatrudnieniem, przynajmniej na umowę zlecenie. Na początek są to

0: zaawansowane, krótkie umowy, ale zdarza się bardzo często tak, że te osoby jednak zostają już jako pracownicy.
1: Wspomnieliśmy wcześniej o ludziach młodych, że dla nich również macie programy aktywizujące. No to jakie wsparcie mogą w takim razie otrzymać takie młode osoby, no powiedzmy do, nie wiem, 26 roku życia albo do 30 roku życia? Co im obecnie oferujecie?
0: Osobom do 30 roku życia oferujemy pieniążki 35 tysięcy na otwarcie działalności gospodarczej lub bon przesiedleniowy. Ewentualnie mogą skorzystać ze stażu, jeżeli nie chcieliby podejmować swojej działalności, tak, ze stażu, w którym nabędą to doświadczenie, ewentualnie prace interwencyjne, ale to już jest mniejsza, mniej osób młodych jest zainteresowany tą formą zatrudnienia.
1: Okej, okay. Wspomniała Pani też o osobach niepełnosprawnych, bo często osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, no też chcą gdzieś pracować.
0: Tak, tak.
1: Pracodawcy też chyba jakieś ulgi dostają za to, jeżeli zatrudnią taką osobę. Czy chętnie pracodawcy zatrudniają właśnie takie właśnie osoby z umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności?
0: Znaczy powiem panu, że wbrew pozorom jednak pracodawcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne. Mhm. Ja miałam, to było bodajże przy pierwszym naborze, który mieliśmy w styczniu albo w lutym, jeżeli chodzi o staże, to miałam u siebie przedstawiciela pracodawcy, który prosił mnie o skierowanie na staż chłopaka z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. I ten chłopak był tam gdzieś, ja nie do końca wiem, jak oni go wyłowili, ale mówi, pomimo tego, że ma niepełnosprawność, on do obsługi tej maszyny, o którą im chodzi, on się doskonale nadaje. I oni by sobie w niego zainwestowali, no i rzeczywiście tak się stało, ten chłopak poszedł tam na staż, już jakieś tam uprawnienia ma porobione, więc zatrudniają chętnie osoby niepełnosprawne.
1: Okej, okay, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, no to nie są tylko osoby niepełnosprawne umysłowo albo na wózku,
0: tak,
1: ale to są też osoby, które mają na przykład, nie wiem, dysfunkcję zwrotu.
0: Dokładnie, bo osobą niepełnosprawną nie jest osoba, która nie jest w stanie się poruszać samodzielnie, tylko są to osoby z orzeczeniami, które mogą wykonywać pracę, tylko w jakich dziedzinach po prostu mają niepełną funkcjonalność, tak?
1: Tak.
0: W niektórych zawodach absolutnie ta funkcjonalność nie jest ograniczeniem.
1: Okej. Okay. No dobra, to teraz zapytam o zakładanie własnej działalności gospodarczej. Powiedzmy, że przychodzi do Was, do Waszego urzędu osoba około 35-40 roku życia i mówi Wam, no słuchajcie, chcę założyć własną działalność gospodarczą. Co muszę zrobić? Czy macie dla mnie jakiś program? Czy mogę uzyskać jakieś dofinansowanie? Co by Pani wtedy powiedziała takiej osobie?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to ktoś, kto chce prowadzić tą działalność gospodarczą,
1: musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna, to po pierwsze.
0: Tylko to on musi mieć na to pomysł. Mhm. My nie jesteśmy osobie w stanie narzucić tego, że no wie pan, niech pan otworzy pizzerię, będzie się panu sprzedawać pizza i tak dalej, tak?
1: Wiadomo.
0: A on potem przyjdzie po roku i powie, kazaliście mi otworzyć pizzerię,
1: a to
0: nie idzie, nie? Więc najczęściej te osoby, które otwierają działalność, one przychodzą już z gotowym pomysłem, one chcą robić coś tam, tak? Miałam pana, który składał wniosek, dwa razy składał wniosek na działalność gospodarczą, były to usługi budowlane. Wydawałoby się tego, że jest multum w Przemyślu, no ale no niestety rynek jest chłonny i takie usługi są potrzebne. No i w pierwszym wniosku pan sobie napisał, że on będzie tą działalność budowlaną prowadził. Najgorsze jest to, że on po prostu nie przyszedł do nas, żeby mu ten wniosek sprawdzić, żeby go ukierunkować, czy on jest dobrze. Skorzystał z usługi jakiejś tam firmy, która mu to wypełniła. Tylko że firma mu wpisała w tym, że on będzie przeprowadzał kable prądowe i tak dalej. Na coś takiego nie możemy mu dać dofinansowania, bo on nie ma uprawnień elektrycznych, tak?
1: Okay.
0: Więc to, co on chce robić, on musi mieć to potwierdzone czymś, tak? Bo to, że on będzie szpachlował ściany, okej. Okay. Jak ma doświadczenie, dołącza jakieś tam zdjęcia ze swoich prac wcześniejszych, coś tam z jakiejś firmy miał świadectwo pracy, że wykonywał takie prace. Natomiast jeżeli już, wie pan, jeżeli ktoś wpisuje, że będzie gdzieś tam zakładał gniazdka i przeciągał kable elektryczne, no niestety na coś takiego przy firmie budowlanej no nie możemy mu dać dofinansowania, no bo byśmy wtedy potwierdzili, że on będzie robił coś

0: do czego nie ma uprawnień.
1: No tak, tak, tak. No to się rozumie samo przez się. A z jakimi biznesami, z jakimi pomysłami na biznes najczęściej zgłaszają się do Was mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego?
0: No najczęściej to jest budownictwo? Tak, budowlanka. Najczęściej to jest budowlanka.
1: Okay,
0: a... No ale mamy też na przykład taksówkę dla psów.
1: Serio? Takie coś jest w Przemyślu?
0: Tak, jest. I na taką działalność pan dostał dofinansowanie od nas.
1: I to mu idzie?
0: No był wniosek był zrobiony tak fajnie, że daliśmy wiarę temu, że będzie to szło. Proszę sobie wyobrazić, ile jest osób starszych, które mają psy i potrzebują te psy zawieźć do weterynarza, do groomera.
1: No tak.
0: Nie każda taksówka chce psa zabrać, a pan przyjeżdża, zabiera właściciela, ma odpowiednią klatkę na samochodzie.
1: Okej, ale to musiał też określić, jakiego typu zwierzęta też przewozi pewnie.
0: No tak, do... No
1: przecież jakiegoś...
0: Słonia nie przewiezie. Słonia nie przewiezie, no ale no koty, psy, no przypuszczam, że pewnie innych zwierzaków mu się pewnie, a może mu się coś zdarzy, no nie wiem, trzeba by było, ale mówię, no fajnie.
1: Mają jakieś chomiki, węże, jaszczurki.
0: No, chomika to sobie w kieszeni ktoś przewiezie autobusem,
1: tak,
0: nie?
1: No to tak.
0: Nie musi brać taksówki, ale no ciekawa działalność i są to ludzie, którzy mają, wie pan, mają jakiś pomysł na siebie, na swoją działalność i to przypuszczam, że to fajnie będzie funkcjonować.
1: Okej. No dobra, no to teraz przejdźmy do takich ogólnych kwestii. Jakie są według pani największe wyzwania podkarpackiego, ale też i przemyskiego rynku pracy w tej chwili, w chwili obecnej?
0: Znaczy, co do podkarpackiego, to nie do końca możemy się tak...
1: Przemyskiego.
0: Tak, bo podkarpacki jednak ma całkiem inne problemy niż Przemyśl.
1: Dobra,
0: natomiast
1: dobra.
0: W Przemyślu mamy dosyć duże bezrobocie, co pokazują nam cyfry. Nie mamy jakichś dużych zakładów pracy, tak? Nasza ta społeczność pracodawców to są w większości małe spółki i firmy na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. No jednym z największych pracodawców u nas jest szpital wojewódzki, który zatrudnia około 1700 osób bodajże, więc to świadczy o skali tej, jakich mamy pracodawców, tak? Ale ja wierzę w to, że jednak pójdziemy może w tym kierunku, że będziemy bardziej rozwijać się pod kątem turystycznym, a w tej branży no jest dosyć duże pole do popisu. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy startowali tak jak w Jarosławiu na przykład. W tym roku było rozpoczęcie podkarpackiego sezonu turystycznego.
1: Było w maju?
0: W maju, natomiast myślę, że fajnie by było to zorganizować też w Przemyślu, bo naprawdę w Przemyślu mamy dużo do pokazania, tak? Więc myślę, że w tą turystykę, gdybyśmy poszli, no moglibyśmy dużo zyskać, bo walory mamy naprawdę wspaniałe, tym bardziej, że tą infrastrukturę, no mamy stok narciarski, tak? No teraz nam się otwiera nowy obiekt, basen, tak?
1: Za chwilę lodowisko?
0: Za chwilę lodowisko, więc naprawdę dużo zyskujemy tak pod kątem turystycznym, że jak ten turysta przyjedzie, no fajnie mu będzie wyjechać nawet w lecie z wyciągiem, tak? Bo wiem, że w lecie przecież ten wyciąg też działa. Potem zejdzie sobie do wodnego światu, który za moment zostanie otwarty, więc mamy te tylko musimy tą bazę bardziej rozbudować i jakoś to nasze miasto to trochę bardziej rozreklamować jako tą perłę tego naszego tutaj wschodniego regionu.
1: Dobra, to zapytam teraz jeszcze od innej strony. Jakie błędy najczęściej popełniają osoby poszukujące pracy, które zgłaszają się do Was, do urzędu?
0: Jakie błędy popełniają? Znaczy to nawet może nie jest w kategoriach błędu, tylko ludzie, którzy się zgłaszają, są na tym etapie, że tracą pracę, tak? Bo to najczęściej są takie osoby, które tracą pracę,
1: no,
0: tak?
1: To zazwyczaj.
0: Więc one same z siebie nie mają jakiejś takiej werwy do tego, że wszystko będzie dobrze. I na tych spotkaniach z naszymi doradcami zawodowymi są uczeni przede wszystkim, jak pisać poprawnie CV, tak? Błędem jest to, że wie pan, są jakieś tam szablony CV, ma na ten szablon CV napisany sprzed 15-20 lat i tak przez...
1: Kopiuj, wklej.
0: A nasza rzeczywistość jest trochę inna, bo to CV to jest pierwszy moment, w którym pracodawca, nie widząc człowieka, ale ma zarys jego, tak?
1: Tak, już pierwszą styczność.
0: Pierwszą styczność. Na podstawie tego CV jest w stanie sobie wyobrazić tego pracownika, tak? Więc jest to naprawdę bardzo ważne i ludzie, którzy u nas są zarejestrowani jako bezrobotni,

0: najczęściej w tym popełniają błędy, ale uczą się pisania tych CV, korzystają z tych porad, jakie u nas są organizowane dla tych bezrobotnych, jak rozmawiać z tymi pracodawcami. Ostatnio mieliśmy taki cykl szkoleniowy dla osób, prowadziły moje panie. Na koniec te osoby dostały takie certyfikaty. Były tam ćwiczenia, jak rozmawiać z pracodawcami. 2 tygodnie to trwało, tak? I to nie były osoby, które nie miały kwalifikacji zawodowych, bo ja gdzieś tam przez moment byłam na tym spotkaniu jednym, bo ze względu na obowiązki nie miałam możliwości, żeby, ale byłam na jednym i to były osoby, które miały wyższe wykształcenie, już gdzieś tam pracowały, ale gdzieś się tak życie poukładało, że akurat tej pracy nie było. I oni muszą wejść z powrotem na ten rynek pracy, ale muszą się dostosować do tego, co się obecnie dzieje. Pracodawca chce konkretów, dlatego mówię, to CV to jest najczęstszy błąd, ale to się u nas naprawia, bo się uczymy tego wszyscy razem i nasi bezrobotni też się tego uczą i znajdują tą pracę.
1: Czy mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego, wchodząc na przykład na waszą stronę internetową, mogą znaleźć tam aktualne oferty pracy?
0: Tak, są aktualne oferty pracy. Chciałam tutaj również nadmienić, że jesteśmy pierwszym urzędem pracy w Polsce, który ma asystenta AI.
1: No właśnie, to od razu dopytam, jak on działa.
0: Wchodząc na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, na dole po prawej stronie wyświetla nam się takie zielone okienko. Jest to okienko, w którym można zadać pytanie, na przykład o numer telefonu do poradnictwa zawodowego, o to, co trzeba zrobić, jak się chce bon na zasiedlenie. I ten asystent, jeżeli pan mu zada, pisze mu pan pytanie, on panu odpowiada. Może być to również zrobione głosowo, bo jest tam opcja głosowa, że nie będzie pisał, tylko będzie mówił do pana, tak? Znaczy napisze, ale to też przeczyta, więc na przykład dla osób, które są słabo widzące, tak? Mhm. Więc sobie mogą przeszukać, więc asystent AI na naszej stronie w żaden sposób nie zastępuje człowieka, bo AI nie zastąpi człowieka. Ja mam takie zdanie, jest to narzędzie, które ma nam pomagać. I u nas ono pomaga, bo jeżeli osoba, która wchodzi, potrzebuje jakiejś informacji i ma chodzić po tej stronie i szukać, klikać, woli wziąć za telefon, zadzwonić, nie zawsze ten telefon zostanie odebrany, bo akurat jeżeli jest klient, no to telefonu ktoś nie odbierze. A asystent jest po to, żeby po prostu o każdej porze dnia, 24 godziny na dobę, przypomni się komuś coś wieczorem, wchodzi na stronę urzędu, wklepuje zapytanie, tak?
1: No właśnie, bo to jest tak, że można też i w nocy, i
0: dokładnie,
1: w niedzielę,
0: nie
1: święta.
0: Wiem, ktoś sobie obudzi się, nie wiem, o godzinie 24 i sobie pomyśli, a coś słyszą na temat założenia działalności, dofinansowania. No dobra, dzisiaj jest sobota, to już się nie dowiem, no ale jak wejdzie na stronę naszego Powiatowego Urzędu Pracy, otworzy sobie asystenta o tej 24, wklepie mu zapytanie, no i asystent będzie mu odpowiadał. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś błędy, albo jeżeli nie ma informacji, to odpisze. Natomiast jest to narzędzie, które się cały czas uczy. Firma, która wdrożyła to u nas, bo jest to program pilotażowy, więc ja za

0: cały czas te dane jeszcze wprowadza, więc jeżeli ktoś znalazłby jakiś błąd, to proszę zrozumieć, że to jest tylko narzędzie.
1: A można gdzieś te błędy, jak ktoś wychwyci jakiś błąd, można wam to zgłaszać jakoś?
0: Tak, na stronie.
1: Na stronie?
0: Tak.
1: Mhm, okej. No dobrze, no to przypomnijmy jeszcze tak na koniec naszej rozmowy adres tej strony, gdzie można wejść, gdzie można znaleźć ofertę pracy, gdzie można skorzystać z asystenta AI.
0: W Google'ach, jeżeli państwo wpiszecie PUP Przemyśl, od razu wyskoczy wam strona Powiatowego Urzędu Pracy. Na tej stronie zaraz na dole wyświetla się asystent, więc zachęcam do korzystania, sprawdzania i zapraszam do urzędu, niekoniecznie jako osoby bezrobotne, ale zapraszam przedsiębiorców do współpracy z nami. Zapraszam, jesteśmy otwarci, jesteśmy w stanie pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy, ludzi do pracy, więc serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję pani dyrektor za wizytę w studiu i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: Muzyką się żyje. Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
4: Takiego się budowania zaczyna, piosenki tak, po
3: to
4: kolei.
3: Jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
2: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce drugie listy hitów Radia SK wskoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK, 9:02. Mati Fuczyło to ja i mam dla was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio. To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Puczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku. A w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek.

0: Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
3: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
6: I po reklamie.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Ej, 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wygrać do wejściówki? Mhm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić, albo kiedy Jessie woła jolole hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Przemyśl na czasie.
8: Tomasz Kwiatek, lubicie może planszówki? Jeśli na tak postawione pytanie odpowiedzieliście twierdząco, zaglądajcie już 27 czerwca na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Tam od 11 do 17 w tamtejszej galerii rusza kolejne spotkanie pod hasłem Planszówki na zamku. Na uczestników czekać będą gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno dla miłośników współpracy, jak i zdrowej rywalizacji. Co ważne, nie trzeba znać zasad poszczególnych tytułów, bo organizatorzy z Przemyskiego Stowarzyszenia PIK Piątki Karty pomogą w wyborze gry i wyjaśnią wszystkie reguły. Jeżeli macie zatem wolną chwilę i chcecie jeszcze przed wakacjami miło spędzić czas, zabierajcie rodzinkę lub paczkę przyjaciół i wpadajcie na Zamek Kazimierzowski w Przemyślu. Ja tylko przypomnę, że spotkanie rusza 27 czerwca o 11.
9: Muzyką się żyje.
10: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BTOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
11: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
12: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
11: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja wiedz coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
12: Zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
10: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragmenty występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć. Yeah.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: I co mam

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaf z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut. I w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a

0: słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym. A

0: zaliczył 3 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a

0: Táto promocja.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: To będzie ostatnia reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Gips i Kukoni, ty masz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. A razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eski, to od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci.

0: Marci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACHAuto.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje. Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, to...

czy Lost Frequencies. Escalive Remix możecie słuchać non-stop w eskowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce, jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz powiem, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie. Ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo... No bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: masz. Brak prądu przez kilka dni?

0: łódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheerany, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadnąć jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: I po reklamie.
18: Przemyśl na czasie.
19: Tomasz Widak, to propozycja dla wszystkich, którzy lubią dobrą muzę i wyjątkową atmosferę. Już 28 czerwca Przemyśl po raz kolejny będzie gospodarzem Święta Fajki. Na mieszkańców i turystów czekać będą koncerty, pokazy mistrzów fajkarstwa, kolorowa parada oraz wiele wydarzeń towarzyszących. W programie znalazło się też coś dla fanów motoryzacji, którzy będą mogli z bliska obejrzeć zabytkowe i klasyczne motocykle.
20: Będzie stoisko na Placu Niepodległości, na którym będzie można przyjrzeć się tej brytyjskiej motoryzacji.
19: To był Grzegorz Karnas z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Motocyklowych atrakcji będzie jednak znacznie więcej. Uczestnicy zlotu wyruszą również na trasę prowadzącą przez malownicze tereny Pogórza Przemyskiego.
21: Nadchodzi sporo dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
22: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
1: Tak.
22: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz, poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas tam.
21: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
1: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość, nie w sensie, że patrzę na to z podziwem, tego jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
22: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w ten

Ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00, Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Wdają się w Esce.
1: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską, Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

Selena Gomez, Killem with Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.

0: Hey Brother to Avicii West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz 1 sztuka plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Benvenuto al ristorante.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IFACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IFACH Auto. Kraczkowa 1440. IFACH

0: A tu słyszę, że wakacje już odpalone.
1: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone, w końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
0: od
1: nam.
0: Od 10.24 astronomiczne lato, do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... prawie kubek zbiłem, ale Widzisz? Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
1: O, bardzo dobrze.
0: To zapraszam na...
1: Krzyczał.
0: No, nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
1: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje... czy ja powinienem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
0: Nie, nie
1: Mati fuczyło, za to ja dzięki wam bardzo. No, Łukasz zadba o hity.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
9: Sale na Modivo. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej, tak?

0: do 30% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
5: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
6: Takiego budowania piosenki po kolei.
5: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
4: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski, tytułowy Błękit na szeroką wodę.

0: Na piosenkę, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
1: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarz.
0: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10:24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już po lecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie, numer jeden gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
3: Jeśli

Hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: to będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale, leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: czy w ścisku przy barierce.
1: 300 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: I po reklamie.
10: Przemyśl na czasie.
11: Tomasz Bilak, jeżeli fascynują Was precyzyjne wykonane miniatury i godziny spędzone nad dopracowaniem najmniejszych detali, to warto zarezerwować sobie czas w lipcu. Wtedy w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się druga edycja przemyskiego konkursu modeli redukcyjnych. Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. modele pojazdów wojskowych, samolotów oraz budowle wykonane przez pasjonatów modelarstwa, mówi Tomasz Król z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
12: Ta impreza jest skierowana do wszystkich. Mieszkańcy mogą się zapoznać rzeczami, które są bardzo rzadko u nas prezentowane. Raz do roku dzięki tej formie jest taka możliwość.
11: Ekspozycję z modelami można będzie obejrzeć 11 i 12 lipca.
13: Jest 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
14: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
13: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia.

0: Drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
1: A my się żadnych burzowych grzmów.

I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie i jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Czego więcej trzeba, Bajka. By poczuć się jak na wakacjach?
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno. Dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. SK na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór. No tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

Alex Warren w Radio SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK. Autopromocja.

0: 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: IWACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. IWACH Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. IWACH Auto. Kraczkowa 1440. IWACHAuto.pl.
7: I po reklamie.

0: Marisa w Radiu SK, gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od ogromnego pożaru na Pomorzu. Płonie fabryka aerozoli w Harnowie pod Słupskiem. Na miejscu z ogniem walczy 29 zastępów straży pożarnej. Służby monitorują jakość powietrza, a mieszkańcy zostali poproszeni o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
10: 3, 2, 1, start!
11: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
12: Jak tam było na trasie?
13: Fajnie.
9: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
14: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie, ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

I się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK, odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo Media Expert
8: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na

0: wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z tarcińskim salami snack. Ciao!
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SC, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosowy i po 16 wysyłam was do kina.

0: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutica S.P.A.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
19: I po reklamie.
20: Przemyśl na czasie.
21: Masz ideę, jeżeli chcecie obejrzeć film na wielkim ekranie, zaglądajcie do Przemyskiego Kina Centrum. Tam już 25 czerwca odbędzie się kolejny seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. Tym razem na ekranie pokazana zostanie komedia kryminalna opowiadająca historię Borisa, byłego aktywisty, który od 35 lat ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości po głośnych atakach bombowych. Jego spokojne życie wraca się jednak do góry nogami, gdy w barze, w którym pracuje, pojawia się uzbrojony człowiek żądny zemsty. Jeżeli jesteście ciekawi, jak potoczy się ta historia, zaglądajcie do Przemyskiego Kina Centrum. Film pokazany zostanie 25 czerwca o godzinie 19. Poszczegóły odsyłamy Was na stronę facebookową klubu filmowego Filmiarnia.
22: Zbliża się 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
23: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów. Kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
22: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra.

0: trzecim mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
1: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego takie bilety wam się po prostu należą. Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16:01.

0: Katy Perry w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo

0: Państwo Mebli i dodatku w wcale niskich cenach.
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No sprytnie.
6: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby.

0: akustyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby.
1: Super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj m.in. cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Esko.

Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
16: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
17: I po reklamie.
18: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
19: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
18: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000

0: osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
1: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
2: Przyjeżdżam z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
3: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Eska. Siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
1: I te ptaszki ćwierkające za oknem. Coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości,

0: Pink w Radiu SK, a teraz zagram taką nowość, przy której wszystkim milenialsom łezka wokół się zakręci.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W Radiu SK zawsze grają najlepsze nowości.

Ale to był hicior. I teraz Dota doczekała się nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: Bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a ty komu kibicujesz?
8: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
7: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko zaprasza do strefy relaksu, gdzie oferujemy ujędrniający masaż Kobido, silnie liftingujący japoński masaż Hadado oraz trzy wyjątkowe rytuały Head Spa, które przeniosą Cię w stan głębokiego odprężenia. Podaruj sobie oddech od codzienności i odwiedź nas w naszej przestrzeni przy Borylowskiego 10 w Przemyślu. Rezerwacje telefoniczne pod numerem 510 713 667 oraz przez Booksy. Przestrzeń piękna i relaksu Marta Joszko.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: IFACH Auto zaprasza. U nas znajdziesz największy wybór samochodów na Podkarpaciu i na każdą kieszeń. Do tego własny

0: Serwis, dzięki któremu gwarantujemy pomoc w każdej sytuacji. Iwach Auto. Z nami spełnisz motoryzacyjne marzenia, bo możemy sprowadzić dla Ciebie dowolne auto z Europy czy USA. A Twój stary samochód? Spokojnie. Odkupimy. Iwach Auto. Kraczkowa 1440. iwachauto.pl.
1: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup.
5: Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: worth it. Reklama. Beko Days w RTV EUR AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: I to jest piękna gra!
8: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
7: Tak, wiedziałem!
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Przemyśl na czasie.
11: Tomasz Widak, to impreza, na którą mieszkańcy naszego miasta i turyści czekali aż rok. Już pod koniec czerwca w Przemyślu rusza kolejna odsłona Święta Fajki. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Na miejscu będzie na Was czekał kiermasz z lokalnym rękodziełem. Nie zabraknie też pokazu fajkarzy oraz bloków z koncertami.
12: Przeniesiemy się do wiktoriańskiej Anglii. Rynek na

0: zamieni się w mały Londyn, dlatego zapraszam serdecznie. Od godziny 12 startujemy z kiermaszem fajkowym, następnie pokaz brytyjskiej motoryzacji na Placu Niepodległości, o godzinie 14 otwarcie wystawy fajki angielskiej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.
1: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza za tydzień na rynku Starego Miasta.
2: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
6: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Studia w Rzeszowie to bliżej niż myślisz. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to międzynarodowa uczelnia, na której zdobędziesz dobry zawód na lata i praktyczne umiejętności przyszłości. Możesz mieć stypendium, łączyć naukę z pracą, rozwijać swoje pasje i uczyć się działać na całym świecie. Studiuj między innymi cyberbezpieczeństwo, analitykę danych w biznesie, logistykę i nowości, technologie dronowe, projektowanie gier, biznes i innowacje. Rekrutacja do 31 lipca. Uwaga, na części kierunków limit miejsc. Aplikuj na fsis.edu.pl.

0: Create your life.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: I po reklamie.
6: Ja się sta

0: Reklama.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go.
1: SK Przemyśl.
2: Reklama.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.

0: SK Przemyśl News.
1: Do zakończenia roku szkolnego zostało jeszcze kilka dni, a my mamy jeszcze przed sobą kilka magazynów lokalnych. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia i właśnie na jeden z ostatnich takich magazynów lokalnych w tym sezonie ramówkowym was teraz zapraszam. Tomasz Widak, zapinamy pasy i startujemy.
0: SK Przemyśl.
1: Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce rozpoczęła się długo wyczekiwana przebudowa infrastruktury dla podróżnych korzystających z transportu autokarowego. Inwestycja obejmie budynek odpraw autokarów na kierunku wjazdowym do Polski i ma znacząco poprawić zarówno przepustowość przejścia, jak i komfort osób przekraczających granicę. To przedsięwzięcie, do którego administracja rządowa przygotowała się od kilku lat, obejmując m.in. opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Dodam tylko, że prace będą prowadzone przy normalnym funkcjonowaniu przejścia granicznego. Podróżni muszą się jednak liczyć z czasowymi utrudnieniami. O szczegółach opowiada już teraz wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
2: Rozpoczynamy realizację ważnej inwestycji na przejściu granicznym w Medyce. Inwestycja polegająca na przebudowie budynku odpraw autokarowych w kierunku wjazdowym do Polski. W dniu 12 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą. Wartość inwestycji to blisko 15 milionów. Termin realizacji inwestycji to od 19 czerwca, kiedy przekażemy plac budowy, do końca listopada 2027 roku. Drodzy Państwo, dzięki realizacji tej inwestycji zwiększymy możliwość odpraw autokarów i będziemy mogli odprawiać właściwie podwójnie, czyli dwa autokary wjeżdżające do Polski jednocześnie. Podróżni będą oczekiwali w dobrych warunkach w poczekalni na odprawę. Do tej inwestycji przygotowywaliśmy się przez kilka lat, bo najpierw dokumentacja projektowa, pozwolenia na budowę i w tym roku już samo wykonawstwo. I drodzy Państwo, ta konferencja ma również na celu to, żeby poinformować wszystkich Państwa, którzy podróżują autokarami na Ukrainę, bo inwestycja będzie realizowana podczas normalnego funkcjonowania przejścia granicznego w Medyce i będą w związku z tym utrudnienia, ale o tych rozwiązaniach, które wypracowaliśmy, powiedzą zarówno pan komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, jak i również pan dyrektor Izby Administracji Skarbowej za chwileczkę. Korzystając z okazji, że rozmawiamy na temat inwestycji na przejściu granicznym w Medyce, to pozwólcie Państwo, że kilka słów na temat inwestycji, które są realizowane również na innych przejściach granicznych w tym roku. I tak mamy na przejściu granicznym w Budomierzu, trwa inwestycja budowy poczekalni dla podróżnych. Również dla podróżnych przekraczających granicę w ruchu autokarowym w kierunku wjazdowym do Polski. Na przejściu granicznym w Malchowicach-Niżankowicach trwa inwestycja polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej do tego przejścia i tutaj zarówno w przypadku Budomierzu inwestycja zostanie zakończona

W tym roku całkowity koszt mamy 2 miliony złotych. W przypadku inwestycji w Malchowicach, gdzie wreszcie ten problem zostanie rozwiązany, to jest kwota ponad 1 miliona złotych. W budżecie wojewody na ten rok mamy zaplanowane kwotę ponad 15, prawie 16 milionów złotych. To jest na ten moment, jeżeli będzie

0: potrzeba, będziemy pozyskiwać kolejne środki. Inwestycje, które przygotowujemy, bo tak, jedne realizujemy, kolejne przygotowujemy po to, żeby rozpocząć realizację w następnych latach. To jest rozbudowa drogowego przejścia granicznego w Korczowej i tutaj jesteśmy na etapie opracowania miejscowego planu zagospodarowania, uzyskanie, zaopiniowanie tego planu pozwoli na wykupy gruntów i zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. To kolejne zadania, etapy przed nami i oczywiście budowa terminali odprawowych w ruchu osobowym i towarowym na kolejowym przejściu granicznym. I tutaj trwają prace projektowe na zlecenie PKP PLK, które powinny zakończyć się do końca 2027 roku uzyskaniem pozwolenia na budowę.
1: Teraz głos zabiera Tomasz Zybiński, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Szanowni Państwo, w związku z planowaną inwestycją, która nie lada się rozpocznie, będzie wypracowana nowa technologia, która już w zasadzie zaczyna funkcjonować. Technologia alternatywna do odprawy ruchu osób podróżujących właśnie autokarami. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że w samej Medyce ilość odprawianych autokarów na kierunku wjazdowym, jak i wyjazdowym, to jest średnio około 100 autokarów i ponad 3100 osób przekraczających granicę państwową. Z czego się bierze rozbudowa? Rozbudowa się bierze z naszych analiz, z ilości osób odprawianych i z tendencji, którą widzimy, czyli tendencji wzrastającej w zakresie ilości osób przekraczających granicę państwową. My wnioskujemy, wspólnie analizujemy i proponujemy rozwiązania, które później są wdrażane w życie. Ta inwestycja po jej zakończeniu pozwoli niemalże na zdwukrotnienie ilości odprawianych autokarów i osób. Oczywiście ważne tutaj, żeby wspomnieć nowe technologie i systemy, które zostały wdrożone, o których już wcześniej mówiliśmy, czyli system Entry-Exit. To są dodatkowe czynności kontrolne, weryfikacyjne, żebyśmy mieli gwarancję i pewność, kogo należy wpuścić i mieli czas i odpowiednią infrastrukturę do tego, żeby tą kontrolę przeprowadzić. Oczywiście do czasu, kiedy ten ruch nie został

0: z tą zmianą technologii. Zachęcamy podróżnych, zachęcamy przewoźników do tego, żeby korzystać z alternatywy, czyli innych przejść granicznych, tam gdzie możemy dokonać odprawy w ruchu autokarowym. Mam nadzieję, że już po tej infrastrukturze, po zmianie, po nowym otwarciu pawilonu odpraw autokarowych będziemy mogli, tak jak powiedziałem, zezdwoić ilość odprawianych osób zarówno w ruchu autokarowym, jak i zwiększy się ilość osób odprawianych w ruchu osobowym. Raz jeszcze tylko powtórzę, że zachęcamy podróżnych, zachęcamy przewoźników, żeby korzystali z alternatywnych przejść granicznych. Wszystkie informacje są również umieszczone na stronach internetowych po to, żebyśmy mogli dokonać szybkiej, sprawnej odprawy, żeby podróżni mogli sprawnie przekroczyć granicę państwową, bo raz jeszcze tylko wspomnę, że te wszystkie inwestycje, one mają służyć temu, żeby podróżni przekraczali granicę państwową w coraz to lepszych warunkach.
1: I na koniec głos zabiera Krzysztof Basak, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
2: Każdej doby wjeżdża przez podkarpackie przejścia graniczne do naszego kraju około 140 autokarów, z czego około 40 jest odprawianych właśnie w drogowym przejściu granicznym w Mennydze. My oczywiście jako Krajowa Administracja Skarbowa monitorujemy ten ruch, wyciągamy z tego wnioski. To pozwala nam oczywiście reagować właśnie między innymi w takiej sytuacji, jakiej mamy obecnie, czyli w trakcie planowanego remontu budynku autokarowego. Wspólnie ze służbami wojewody podkarpackiego w konsultacji z Bieszczadzkim, z panem komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Oczywiście stworzyliśmy tymczasową infrastrukturę kontrolną, która umożliwia prowadzenia czynności służbowych przez służby. W naszym przypadku chodzi o kontrolę celną skarbową realizowaną wobec podróżnych przekraczających granicę autokarem w drogowym przejściu granicznym w Mennydze. Proszę Państwa, tak jak powiedział Pan Generał, zachęcamy do korzystania z alternatywnych przejść granicznych. Są to przejście w Krościenku, przejście w Budomierzu, ale takim dedykowanym przejściem jest drogowe przejście graniczne w Korczowej. Tam stawiliśmy dodatkowe stanowiska, stworzyliśmy nową ścieżkę kontrolną i zachęcamy podróżnych do korzystania właśnie z tego przejścia. Proszę Państwa, dodatkowo mamy również świadomość tego, że zbliża się okres wakacyjny, gdzie ten ruch podróżnych oczywiście będzie wzrastał i tutaj wspólnie z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej, ze służbami współdziałającymi oczywiście pracujemy nad tym, aby te standardy obsługi podróżnych były jak najwyższe, oczywiście z uwzględnieniem efektywności i skuteczności kontroli celno-skarbowej. Proszę Państwa, jesteśmy również w stałym kontakcie ze służbami Państwowej Służby Ukrainy. Takie spotkania służba celno-skarbowa organizuje w zasadzie raz na kwartał. W trakcie tych spotkań przekazywane są informacje między innymi, które służą zapewnieniu płynności ruchu na granicy. I tak 15 stycznia takie spotkanie miało miejsce. W spotkaniu brał udział naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz zastępca Lwowskiego Urzędu Celnego. Podczas tego spotkania informowaliśmy stronę ukraińską o tym, że w połowie roku planowana jest właśnie inwestycja polegająca na remoncie budynku autokarowego. Podsumowując, proszę Państwa, Krajowa Administracja

0: Polski, jak i wyjeżdżających z naszego kraju na zagraniczny wypoczynek. A o przygotowaniach do sezonu letniego opowiedziała mi
1: podkomisarz Anna Chmurowicz, zastępca naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, nadzoruje pion celno-graniczny.
0: Pani naczelnik, jak wygląda przygotowanie przed wakacjami służby celno-skarbowej z Podkarpacia?
1: Zbliżający, a tak naprawdę okres wakacyjny, który po stronie ukraińskiej już się rozpoczął, nie jest dla nas niczym nowym, bo odkąd w Ukrainie wybuchła wojna i zamknięte zostały lotnicze przejścia graniczne, my co roku zauważamy istotny wzrost natężenia ruchu i na kierunku wywozowym, i na kierunku przywozowym. Przygotowaliśmy się tak naprawdę tak jak co roku, czyli i w zakresie kadrowym zabezpieczamy jak największą liczbę możliwych funkcjonariuszy na wszystkich przejściach granicznych. Monitorujemy na bieżąco sytuację i elastycznie dokonujemy zmian, rotacji tam, gdzie natężenie ruchu jest największe. Oczywiście wykorzystujemy przy kontroli również specjalistyczny sprzęt do kontroli. Staramy się robić wszystko, aby zapewnić właściwą płynność, przepustowość przejść, ale nie zapominamy też o naszych ustawowych zadaniach, czyli o kontroli celno-skarbowej. Więc mogę z powodzeniem stwierdzić, że jesteśmy kompleksowo przygotowani zarówno do zadań, do tego, co stawia przed nami chociażby ta inwestycja, o której była mowa w dzisiejszej konferencji, ale też na to wzmożone natężenie ruchu. Oczywiście warto też zauważyć, że przy realizacji tych zadań my ściśle współpracujemy zarówno ze Strażą Graniczną, ale też z partnerami po stronie ukraińskiej. Też na bieżąco reagujemy w sytuacji zwiększonego natężenia ruchu, zmniejszonego natężenia ruchu, problemów podaży i ewentualnych wynikających opóźnieniach.
0: A gdzie jest największy ruch na granicy tutaj na Podkarpaciu? W Medyka, Korczowa, Przemyśl? Z Pani obserwacji?
1: Z moich obserwacji, jeżeli chodzi o ruch osobowy, to rzeczywiście wiodącym jest tutaj przejście graniczne w Korczowej. Zapewne wynika to z autostrady i bardzo dobrego dojazdu już później po przekroczeniu granicy. Medyka jest tutaj odrobinę mniejsze natężenie ruchu, natomiast na pozostałych sytuacja kształtuje się na podobnym poziomie. Ale jednak Korczowa w tym zakresie króluje.
0: To jeszcze dopytam, bo przed wakacjami przewozimy różnego rodzaju pamiątki z podróży, wakacji. Rozumiem, że Wy to wszystko będziecie kontrolować, sprawdzać, weryfikować.
1: Tak, dla nas to, co wspomniałam wcześniej, oczywiście płynność, przepustowość ma bardzo duże znaczenie, natomiast najistotniejszym jest tutaj realizacja naszych ustawowych zadań, więc przypominamy jeszcze raz o limitach, o zakazach obowiązujących, jeżeli chodzi o przywóz towarów do Unii Europejskiej. Radzimy zapoznanie się z komunikatami na stronie na przykład granica.gov.pl, tak aby wyeliminować uciążliwości dla siebie, ale także wydłużyć przez to czas kontroli celno-skarbowej.
0: Jeżeli chodzi o płyny, ile możemy przewozić przez granicę? Bo tam był jakiś limit, tak mi się wydaje.
1: Jeżeli chodzi o płyny, to mówimy tutaj o ograniczeniach w ruchu lotniczych. My musimy się skupić tutaj na wyrobach akcyzowych, na towarach takich, które są reglamentowane, czyli CITES-ach, czyli produktach pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, a także o dodatkowych dokumentach, które trzeba na przykład przedstawić organowi celno-skarbowemu przy przewozie zwierząt towarzyszących podróżnym.
0: No tak, no bo to tylko psy, koty i fretki.
1: Tak, dokładnie.
0: No bo reszta, no to trzeba mieć oczywiście pozwolenia specjalne.
1: Tak, i przekraczać też granicę w miejscu, gdzie czynności realizuje graniczny lekarz weterynarii.
0: SK Przemyśl News. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, czy gdzie tam chcecie, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
0: Teraz zapraszam Was na rozmowę z Anną Fedaczyńską-Mazurek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. Mojego gościa mam zamiar podpytać m.in. o aktualną sytuację na rynku pracy w Przemyślu i powiecie przemyskim, zawodach najbardziej poszukiwanych przez pracodawców oraz o formach wsparcia dostępnych dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Nie zabraknie także informacji o dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej, programach aktywizacyjnych oraz nowoczesnym asystencie AI, który działa od niedawna na stronie internetowej urzędu. Pani dyrektor, na początku może tej rozmowy powiedzmy, jak obecnie wygląda sytuacja na rynku pracy w Przemyślu i powiecie przemyskim.
3: Sytuacja na lokalnym rynku pracy można ją ocenić jako dobrą. Według danych na koniec maja 2026 roku ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu pozostawało 5000 574 osoby bezrobotne. Jest to o

0: 68 osób mniej niż miesiąc wcześniej, co świadczy o utrzymującym się pozytywnym trendzie zniżkowym. Więcej osób nam się z bazy bezrobotnych wyrejestrowuje niż rejestruje.
1: Mhm. I mówimy tutaj cały czas o bezrobotnych, ale bezrobocie to nie to samo, co chyba stopa bezrobocia. Na czym to polega i jaka tu jest różnica?
0: Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w powiecie przemyskim, jest ona na poziomie 15%, natomiast w mieście Przemyślu oscyluje około 9%. Bierze się to też z tego, że Przemyśl jako miasto jest mniejszy, jeżeli chodzi o teren, tak? Powiat, jeżeli chodzi o teren i ludność, ma po prostu większe zagęszczenie, więc stąd ta różnica w bezrobotnych.
1: Które grupy mieszkańców najczęściej rejestrują się jako osoby bezrobotne u Was w urzędzie?
0: Proszę Pana, na dzień dzisiejszy najwięcej mamy zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych. To jest kwota ponad 3000. Następną grupą bezrobotnych jest grupa osób bez kwalifikacji zawodowych. To jest, oscyluje około 2000. Podaję cyfry w takim zaokrągleniu, nie do co do jedynki, dwójki. Około 1500 osób mamy zarejestrowanych powyżej 50 roku życia. Około 1300 osób do 30 roku życia i około 300 osób niepełnosprawnych. Więc tak z tych liczb wynika, że jednak największy problem mamy z osobami długotrwale bezrobotnymi i osobami bez kwalifikacji zawodowych.
1: To z czego może wynikać ta przyczyna pozostawania bez pracy tak długo? Chodzi o kwalifikacje?
0: Tak, to są przede wszystkim kwalifikacje i dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Pracodawcy mają inne oczekiwania i inne wymagania wobec pracowników, w związku z tym, że branże się rozwijają, idą w różnych kierunkach, tak? Dlatego my przy tych osobach długotrwale bezrobotnych kładziemy nacisk właśnie na dokształcenie, czyli staże, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, bo to daje tym ludziom możliwość na podjęcie pracy na oczekiwanych przez pracodawców stanowiskach.
1: No dobra, to zapytam od drugiej strony. W jakich branżach najłatwiej jest dziś znaleźć zatrudnienie? W powiecie przemyskim, w Przemyślu.
0: Najszybciej można znaleźć pracę w budownictwie, ponieważ ta branża się szeroko rozwija, bo jest dużo nowych inwestycji deweloperskich wkoło, więc budowy są prowadzone i jest duże zapotrzebowanie. Łatwo jest znaleźć pracę w firmach, które zajmują się instalacjami fotowoltaicznymi. Są to monterzy tych instalacji, bo jednak cały czas w Polsce zapotrzebowanie na tą zieloną energię jest coraz większe i te firmy jednak cały czas się rozwijają i potrzebują pracowników. Dużo ofert pracy również mamy na sprzedawców. O dziwo, ostatnio też zauważyłam, że bardzo dużo, zdarza mi się coraz częściej widzę oferty na księgowych, tak? Więc tak nie wiem skąd się to wzięło, ale ostatnio zauważyłam, że wzrosło zapotrzebowanie. Być może dlatego, że coraz więcej firm jakichś powstaje, spółek, działalności gospodarczej, a do obsługi właśnie takich podmiotów księgowa jest niezbędna. Może z tego to wynika.
1: A czy przedsiębiorcy zgłaszają dziś na przykład trudności ze znalezieniem pracowników tutaj na naszym terenie, w naszym regionie?
0: Tak, zgłaszają. Ja nawet ostatnio, powiem Panu, była tak zwana przemyska scena biznesu. Byłam jednym z prelegentów na tej scenie biznesu i przygotowując się do tej prelekcji, zastanawiałam się, co ja mogę powiedzieć lokalnym przedsiębiorcom jako Urząd Pracy, bo co do zasady Urząd Pracy jest postrzegany jako instytucja dla osób bezrobotnych. I na tej prelekcji przedstawiłam, jakie formy pomocy my jesteśmy w stanie zaoferować przedsiębiorcom. Są to staże, są to prace interwencyjne. Pomagamy poszukiwać pracodawcom pracy w naszych zasobach, tak, jeżeli pracodawca wystąpi z ofertą, jesteśmy w stanie wskazać mu osoby, skontaktować te osoby razem i pracodawca w ten sposób może zyskać pracownika. I proszę sobie wyobrazić, że po tej prelekcji trafił do mnie pan, który ma kilka spółek w Przemyślu i powiedział mi, że on jest zaskoczony tym, że Urząd Pracy jest też dla przedsiębiorców, bo on nie wiedział tego, że on może skorzystać ze stażu, że on może wziąć sobie młodego człowieka, bo najczęściej

0: że są kierowane do młodych ludzi, chociaż jest też program 50+, staże, tak?
1: No tak, ale zazwyczaj do 26 roku życia?
0: Tak, ale to jest, wtedy człowiek w wieku 50 lat jakieś tam doświadczenie już posiada, tak? Natomiast staż, uważam, że najwięcej ze stażu jest wyciągnąć jednak młody człowiek, jest najwięcej z doświadczenia sobie nabyć przy stażu. I właśnie ten pracodawca do mnie mówi, że on był nieświadomy tego, że on może skorzystać właśnie z takiej pomocy, że zostanie, on złoży wniosek na staż, dostanie ten staż, z Urzędu Pracy dostaje pieniądze na tego stażystę, ten stażysta ma wypłacane stypendium, w tej chwili to jest około 2700, tak? Pracodawca ma człowieka, którego jest w stanie wypróbować, może to jest brzydko powiedziane, którego jest w stanie poznać, tak? I ten człowiek, który przychodzi na staż, jest w stanie poznać pracodawcę i pracodawca jest w stanie poznać tego człowieka, którego ma na stażu. I on później, jeżeli ta osoba mu się spisuje, on go może zostawić, on go może zatrudnić. Że tak powiem, może formować sobie tego pracownika od młodego człowieka, który wchodzi na rynek pracy i może dużo, dużo na tym zyskać. Tak samo jak jest z pracami interwencyjnymi. Dostają pracodawcy prace interwencyjne. Z tego, z Urzędu Pracy dostają część na pokrycie kosztów zatrudnienia, więc też mają pełnowartościowego pracownika, a nie ponoszą pełnych kosztów. Więc my jako Urząd Pracy naprawdę dużo jesteśmy w stanie też przedsiębiorcom pomóc. Przez to, że jesteśmy w stanie pomagać, wyszukiwać osoby w bazach bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawca nie musi mieć HR-owca w firmie, tak? Bo przyjdzie do... Ja nie mówię, że zawsze znajdzie kogoś, tak? Bo są takie zawody, że są, że nie ma tych bezrobotnych czy poszukujących pracy, tak? Ale czasami i dosyć często nawet to się zdarza, że są w stanie znaleźć takich pracowników.
1: A ilu takich pracodawców, takich podmiotów z Przemyśla, z powiatu przemyskiego współpracuje z wami? Gdy pani mogła jakoś wymienić taką liczbę? Plus, minus, nie musi być dokładna.
0: Może panu nie wymienię liczby pracodawców, natomiast powiem panu, w maju wpłynęło na przykład 89 ofert pracy do nas, więc teoretycznie jest to praca od każdego z pracodawców, tak? Więc około tych 80 pracodawców z nami współpracuje. Mieliśmy ostatnio dzień otwarty w urzędzie. Takie dni na pewno będą jeszcze powtarzane i serdecznie zapraszam wszystkich pracodawców do tego, żeby odwiedzać nas, bo naprawdę jesteśmy w stanie pomóc. Mamy bardzo wysokiej klasy specjalistów, jeżeli chodzi o doradców zawodowych. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem i są w stanie pomóc zarówno pracodawcy w poszukiwaniu pracownika, jak i pracownikowi w poszukiwaniu pracy.
1: Okej, pomagacie pracodawcom, pomagacie też osobom bezrobotnym. No to zapytam o programy, w ramach których udzielacie takiej pomocy dla osób bezrobotnych. Jakie macie programy w tej chwili?
0: Jakie mamy programy? Mamy doposażenie stanowiska pracy, mamy dofinansowanie do otwarcia działalności gospodarczej. Osoba bezrobotna, zakładając działalność gospodarczą, dostaje 35 tysięcy pomocy i z tych pieniędzy może kupić sobie, w zależności od tego, czym ta działalność gospodarcza będzie się zajmować. W przypadku stylistek paznokci będą to sprzęty do stylizacji paznokci, fotele kosmetyczne, tak? W przypadku osób, które wchodzą w branżę budowlaną, są to sprzęty budowlane. W przypadku osób z gastronomii, nawet dofinansowanie do samochodu, na przykład do rozwożenia posiłków, tak? Więc tych programów mamy dosyć sporo. W tej chwili, jeżeli chodzi o Podkarpacie, bo wiem, że w innych urzędach pracy te pieniążki na te formy wsparcia, na te programy już się pokończyły, natomiast u nas teraz startuje kolejny nabór właśnie na prace interwencyjne, na doposażenie stanowiska, na działalność gospodarczą, więc my jeszcze środki mamy, bo tak rozdysponowaliśmy te środki, żeby nie wydać wszystkiego na początku roku, tylko żeby po prostu porozdzielać to jakoś tak, żeby odległości jakiejś tam czasowej ludzie mogli skorzystać z tych form pomocy.
1: A który program aktywizacyjny cieszy się obecnie największym zainteresowaniem, największą popularnością? Tak, z pani obserwacji.
0: Z mojej obserwacji na pewno rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dużo osób z tego korzysta. Jeszcze nie powiedziałam o jednym wsparciu, o jednym programie. Jest to

0: na zasiedlenie. Jest on kierowany, w tej chwili również mogą z tego korzystać osoby po 30 roku życia, bo jeszcze do niedawna na starej ustawie nie mogły korzystać z tego osoby po 30 roku życia, natomiast w tej chwili mogą z tego korzystać. Jest to w tej chwili kwota 9 tysięcy, jeżeli osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy naszym w Przemyślu znajduje sobie pracę w miejscowości poza miejscem zamieszkania, około w tej chwili Rzeszów wchodzi w grę, tak? I do wniosku nam dołącza oświadczenie pracodawcy, że ta osoba, ten pracodawca ją zatrudni. Ta osoba ma przepracować pół roku u tego pracodawcy, a na dzień dobry dostaje 9 tysięcy. Więc jeżeli rzeczywiście zmienia to miejsce zamieszkania, tak, bo tam się przesiedla, bo tam znajduje pracę, ma te 9 tysięcy chociażby na wynajęcie mieszkania, tak, przynajmniej na dobry początek, zanim zacznie zarabiać, tak, bo wiadomo, pobory są płacone z dołu, nie z góry, więc ma tutaj taka osoba już coś tam na start, tak. No i właśnie teraz zaobserwowałam duże zainteresowanie tymi bonami właśnie. Bardzo dużo osób znajduje pracę w Rzeszowie, w Krakowie. To są najczęstsze dwa miasta, Rzeszów i Kraków. I najczęściej są to jednak osoby młode, więc wybywają nam osoby młode.
1: No tak, no to widać po Rzeszowie, że rzeczywiście Rzeszów ma no, stosunkowo młodą grupę mieszkańców tak, w porównaniu do innych
0: tak,
1: miast.
0: Tak, bo u nas młodych ludzi nie ma, bo od nas młodzi ludzie uciekają, bo ten rynek pracy jest, no, jest taki, jaki jest.
1: Jest mniej atrakcyjny na pewno.
0: Mniej atrakcyjny, na pewno u nas ta praca jest bardziej niszowa, tak? No pewnie musimy bardziej iść w turystykę, tak? Bo jeżeli chodzi o przemysł, no to raczej pewnie nie ma szans na to, tak?
1: No to bardziej chyba Stalowa Wola, Nisko,
0: tak,
1: te
0: tak,
1: okolice.
0: Tak, bo
1: chyba
0: tam są strefy, ale może...
1: Może ktoś
0: może się nam trafi jakiś przedsiębiorca, który będzie chciał coś zrobić w okolicach Przemyśla, więc miejmy nadzieję.
1: Czy Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu oferuje też jakieś staże dla pracowników? Bo chyba to pani powiedziała, ale nie jestem pewien.
0: Tak, staże. Oferujemy staże.
1: Właśnie. Jak to w ogóle działa, ten system? Co trzeba zrobić, żeby na taki staż się dostać?
0: Żeby się dostać, pan pyta ze strony bezrobotnej.
1: Tak, bezrobotnego.
0: No to na pewno musi być zarejestrowany jako bezrobotny. Mhm. I jeżeli chodzi o staż, pracodawca, jeżeli składa wniosek, on sobie we wniosku określa, jakie kwalifikacje powinna osoba, która przyjdzie do niego na staż, posiadać. No na przykład jest to dzisiejszego dnia wniosek na staż do kancelarii prawnej na obsługę sekretariatu. Więc było we wniosku zaznaczone, że najlepiej byłaby widziana osoba z wykształceniem wyższym administracyjnym. No i z naszej bazy zostały wyszukane takie osoby. One są kierowane do pracodawcy. Pracodawca przeprowadza sobie rozmowy, więc jest to taka forma tak jakby rozmowy rekrutacyjnej.
1: No i on
0: tak?
1: sam potem decyduje, kogo przyjmuje.
0: Tak, i to pracodawca decyduje, kogo przyjmie, tak? W zależności jak mu ten... No tak jak każdy pracodawca, tak? Tutaj o stażu też decyduje pracodawca. Jeżeli okazuje się tak, że było na przykład 3-4 osoby i nikt nie spełnił wymagań pracodawcy, no to zdarza się tak, że pracodawca na przykład rezygnuje z tego stażu.
1: Okay.
0: Ale to mówię, na to my już nie mamy jako urząd wpływu, no bo no niestety to pracodawca bierze tego pracownika pod skrzydła i musi wiedzieć o tym, że chce go czegoś nauczyć i chce, żeby on zdobył jakieś doświadczenie, żeby mógł wejść na ten rynek pracy. Tak?
1: No wiadomo. A jak często taki staż kończy się zatrudnieniem? Tak z Pani obserwacji, no, na pewno jest Pani w środku, wewnątrz urzędu, więc Pani to obserwuje.
0: Powiem tak, że w większości przypadków kończy się on zatrudnieniem, przynajmniej na umowę zlecenie. Na początek są to dawane krótkie umowy, ale zdarza się bardzo często tak, że te osoby jednak zostają już jako pracownicy.
1: Wspomnieliśmy wcześniej o ludziach młodych, że dla nich również macie programy aktywizujące. No to jakie wsparcie mogą w takim razie otrzymać takie młode osoby, no powiedzmy do, nie wiem, 26 roku życia albo do 30 roku życia? Co im obecnie oferujecie?
0: Osobom do 30 roku życia oferujemy pieniążki 35 tysięcy na otwarcie działalności gospodarczej lub bon przesiedleniowy. Ewentualnie mogą skorzystać ze stażu, jeżeli nie chcieliby podejmować swojej działalności, tak, ze stażu, w którym nabędą to doświadczenie, ewentualnie prace interwencyjne, ale to już jest mniejsza.

0: Mniej osób młodych jest zainteresowany tą formą zatrudnienia.
1: Okej, okay. Wspomniała Pani też o osobach niepełnosprawnych, bo często osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, no też chcą gdzieś pracować.
0: Tak, tak.
1: Pracodawcy też chyba jakieś ulgi dostają za to, jeżeli zatrudnią taką osobę. Czy chętnie pracodawcy zatrudniają właśnie takie właśnie osoby z umiarkowanym, lekkim stopniem niepełnosprawności?
0: Powiem Panu, że wbrew pozorom jednak pracodawcy chętnie zatrudniają osoby niepełnosprawne. Mhm. Ja miałam, to było bodajże przy pierwszym naborze, który mieliśmy w styczniu albo w lutym, jeżeli chodzi o staże, to miałam u siebie przedstawiciela pracodawcy, który prosił mnie o skierowanie na staż chłopaka z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. I ten chłopak był tam gdzieś, ja nie do końca wiem, jak oni go wyłowili, ale mówi, pomimo tego, że ma niepełnosprawność, on do obsługi tej maszyny, o którą im chodzi, on się doskonale nadaje. I oni by sobie w niego zainwestowali. No i rzeczywiście tak się stało. Ten chłopak poszedł tam na staż, już jakieś tam uprawnienia ma porobione, więc zatrudniają chętnie osoby niepełnosprawne.
1: Okej, okay, bo tutaj trzeba też powiedzieć, że jeżeli mówimy o osobach niepełnosprawnych, no to nie są tylko osoby niepełnosprawne umysłowo albo na wózku,
0: tak,
1: ale to są też osoby, które mają na przykład, nie wiem, dysfunkcję wzroku.
0: Dokładnie, bo osobą niepełnosprawną nie jest osoba, która nie jest w stanie się poruszać samodzielnie, tylko są to osoby z orzeczeniami, które mogą wykonywać pracę, tylko w jakich dziedzinach po prostu mają niepełną funkcjonalność, tak?
1: Tak.
0: W niektórych zawodach absolutnie ta funkcjonalność nie jest ograniczeniem.
1: Okej. Okay. No dobra, to teraz zapytam o zakładanie własnej działalności gospodarczej. Powiedzmy, że przychodzi do Was, do Waszego urzędu osoba około 35-40 roku życia i mówi Wam, no słuchajcie, chcę założyć własną działalność gospodarczą. Co muszę zrobić? Czy macie dla mnie jakiś program? Czy mogę uzyskać jakieś dofinansowanie? Co by Pani wtedy powiedziała takiej osobie?
0: Znaczy tak, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to ktoś, kto chce prowadzić tą działalność gospodarczą,
1: musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna, to po pierwsze.
0: Tylko to on musi mieć na to pomysł. Mhm. My nie jesteśmy osobie w stanie narzucić tego, że no wie pan, niech pan otworzy pizzerię, będzie się panu sprzedawać pizza i tak dalej, tak?
1: Wiadomo.
0: A on potem przyjdzie po roku i powie, kazaliście mi otworzyć pizzerię,
1: a to
0: nie idzie, nie? Więc najczęściej te osoby, które otwierają działalność, one przychodzą już z gotowym pomysłem, one chcą robić coś tam, tak? Miałam pana, który składał wniosek, dwa razy składał wniosek na działalność gospodarczą, były to usługi budowlane. Wydawałoby się tego, że jest multum w przemyślu, no ale no niestety rynek jest chłonny i takie usługi są potrzebne. No i w pierwszym wniosku pan sobie napisał, że on będzie tą działalność budowlaną prowadził. Najgorsze jest to, że on po prostu nie przyszedł do nas, żeby mu ten wniosek sprawdzić, żeby go ukierunkować, czy on jest dobrze. Skorzystał z usługi jakiejś tam firmy, która mu to wypełniła. Tylko że firma mu wpisała w tym, że on będzie przeprowadzał kable prądowe i tak dalej. Na coś takiego nie możemy mu dać dofinansowania, bo on nie ma uprawnień elektrycznych, tak?
1: Okay.
0: Więc to, co on chce robić, on musi mieć to potwierdzone czymś, tak? Bo to, że on będzie szpachlował ściany, okej. Okay. Jak ma doświadczenie, dołącza jakieś tam zdjęcia ze swoich prac wcześniejszych, coś tam z jakiejś firmy miał świadectwo pracy, że wykonywał takie prace. Natomiast jeżeli już, wie pan, jeżeli ktoś wpisuje, że będzie gdzieś tam zakładał gniazdka i przeciągał kable elektryczne, no niestety na coś takiego przy firmie budowlanej no nie możemy mu dać dofinansowania, no bo byśmy wtedy potwierdzili, że on będzie robił coś, do czego nie ma uprawnień.
1: No tak. No to się rozumie samo przez się. A z jakimi biznesami, z jakimi pomysłami na biznes najczęściej zgłaszają się do Was mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego?
0: No najczęściej to jest budownictwo? Budowlanka. Budowlanka.
1: Okay,
0: ale mamy też na przykład taksówkę dla psów.
1: Serio? Takie coś jest w Przemyślu?
0: Tak jest. I na taką działalność pan dostał dofinansowanie od nas.
1: i to mu idzie?
0: No był wniosek, wniosek był zrobiony tak fajnie, że daliśmy wiarę temu, że będzie to szło. Proszę sobie wyobrazić, ile jest osób starszych, które mają psy i potrzebują te psy zawieźć do weterynarza, do groomera.
1: No tak.
0: Nie każda taksówka chce psa zabrać, a pan przyjeżdża, zabiera właściciela, ma odpowiednią klatkę na samochodzie.
1: Okej. Okay.

0: Ale to musiał też określić, jakiego typu zwierzęta też przewozi pewnie.
1: No tak, do...
0: No przecież jakiegoś...
1: Słonia nie przewiezie. Słonia nie przewiezie, no ale no koty, psy, no przypuszczam, że pewnie innych zwierzaków mu się pewnie, a może mu się coś zdarzy, no nie wiem, trzeba by było, ale mówię, no fajnie.
0: Mają jakieś chomiki, węże, jaszczurki.
1: No, chomika to sobie w kieszeni ktoś przewiezie, no, autobusem,
0: to tak,
1: nie?
0: No to tak.
1: Nie musi brać taksówki, ale no... No ciekawa działalność i są to ludzie, którzy mają, wie pan, mają jakiś pomysł na siebie, na swoją działalność i to przypuszczam, że to fajnie będzie funkcjonować.
0: Okej. No dobra, no to teraz przejdźmy do takich ogólnych kwestii. Jakie są według pani największe wyzwania podkarpackiego, ale też i przemyskiego rynku pracy w tej chwili, w chwili obecnej?
1: Znaczy, co do podkarpackiego, to nie do końca możemy się tak...
0: Przemyskiego.
1: Tak, bo podkarpacki jednak ma całkiem inne problemy niż Przemyśl.
0: Dobra,
1: natomiast
0: dobra.
1: W Przemyślu mamy dosyć duże bezrobocie, co pokazują nam cyfry. Nie mamy jakichś dużych zakładów pracy, tak? Nasza ta społeczność pracodawców to są w większości małe spółki i firmy na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. No i jednym z największych pracodawców u nas jest szpital wojewódzki, który zatrudnia około 1700 osób bodajże. Więc to świadczy o skali tej, jakich mamy pracodawców, tak? Ale ja wierzę w to, że jednak pójdziemy może w tym kierunku, że będziemy bardziej rozwijać się pod kątem turystycznym, a w tej branży no jest dosyć duże pole do popisu. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy startowali tak jak w Jarosławiu na przykład. W tym roku było rozpoczęcie podkarpackiego sezonu turystycznego.
0: Było w maju?
1: W maju. Natomiast myślę, że fajnie by było to zorganizować też w Przemyślu, bo naprawdę w Przemyślu mamy dużo do pokazania, tak? Więc myślę, że w tą turystykę, gdybyśmy poszli, no moglibyśmy dużo zyskać, bo walory mamy naprawdę wspaniałe, tym bardziej, że tą infrastrukturę, no mamy stok narciarski, tak? No teraz nam się otwiera nowy obiekt, basen, tak?
0: Za chwilę lodowisko.
1: Za chwilę lodowisko, więc naprawdę dużo zyskujemy tak pod kątem turystycznym, że jak ten turysta przyjedzie, no fajnie mu będzie wyjechać nawet w lecie z wyciągiem, tak? Bo wiem, że w lecie przecież ten wyciąg też działa. Potem zejdzie sobie do wodnego światu, który za moment zostanie otwarty, więc mamy te tylko musimy tą bazę bardziej rozbudować i jakoś to nasze miasto trochę bardziej rozreklamować jako tą perłę tego naszego tutaj wschodniego regionu.
0: Dobra, to zapytam teraz jeszcze od innej strony. Jakie błędy najczęściej popełniają osoby poszukujące pracy, które zgłaszają się do Was, do urzędu?
1: Jakie błędy popełniają? Znaczy to nawet może nie jest w kategoriach błędu, tylko ludzie, którzy się zgłaszają, są na tym etapie, że tracą pracę, tak? Bo to najczęściej są takie osoby, które tracą pracę,
0: no,
1: tak?
0: To zazwyczaj.
1: Więc one same z siebie nie mają jakiejś takiej werwy do tego, że wszystko będzie dobrze. I na tych spotkaniach z naszymi doradcami zawodowymi są uczeni przede wszystkim, jak pisać poprawnie CV, tak? Błędem jest to, że wie pan, są jakieś tam szablony CV, ma na ten szablon CV napisany sprzed 15-20 lat i tak przez...
0: Kopiuj, wklej.
1: A nasza rzeczywistość jest trochę inna, bo to CV to jest pierwszy moment, w którym pracodawca, nie widząc człowieka, ale ma zarys jego, tak?
0: Tak, już pierwszą styczność.
1: Pierwszą styczność. Na podstawie tego CV jest w stanie sobie wyobrazić tego pracownika, tak? Więc jest to naprawdę bardzo ważne i ludzie, którzy u nas są zarejestrowani jako bezrobotni, najczęściej w tym popełniają błędy, ale uczą się pisania tych CV, korzystają z tych porad, jakie u nas są organizowane dla tych bezrobotnych, jak rozmawiać z tymi pracodawcami. Ostatnio mieliśmy taki cykl szkoleniowy dla osób, prowadziły moje panie. Na koniec te osoby dostały takie certyfikaty. Były tam ćwiczenia, jak rozmawiać z pracodawcami. 2 tygodnie to trwało, tak? I to nie były osoby, które nie miały kwalifikacji zawodowych, bo ja gdzieś tam przez moment byłam na tym spotkaniu jednym, bo ze względu na obowiązki nie miałam możliwości, żeby... Ale byłam na jednym i to były osoby, które miały wyższe wykształcenie, już gdzieś tam pracowały, ale gdzieś się tak życie poukładało, że akurat tej pracy nie było. I oni muszą wejść z powrotem na ten rynek pracy, ale muszą się dostosować.

0: Zauważ do tego, co się obecnie dzieje. Pracodawca chce konkretów. Dlatego mówię, to CV to jest najczęstszy błąd, ale to się u nas naprawia, bo się uczymy tego wszyscy razem i nasi bezrobotni też się tego uczą i znajdują tą pracę.
1: Czy mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego, wchodząc na przykład na waszą stronę internetową, mogą znaleźć tam aktualne oferty pracy?
0: Tak, są aktualne oferty pracy. Chciałam tutaj również nadmienić, że jesteśmy pierwszym urzędem pracy w Polsce, który ma asystenta AI.
1: No właśnie, to od razu dopytam, jak on działa.
0: Wchodząc na stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu, na dole po prawej stronie wyświetla nam się takie zielone okienko. Jest to okienko, w którym można zadać pytanie, na przykład o numer telefonu do poradnictwa zawodowego, o to, co trzeba zrobić, jak się chce bon na zasiedlenie. I ten asystent, jeżeli pan mu zada, pisze mu pan pytanie, on panu odpowiada. Może być to również zrobione głosowo, bo jest tam opcja głosowa, że nie będzie pisał, tylko będzie mówił do pana, tak? Znaczy napisze, ale to też przeczyta, więc na przykład dla osób, które są słabo widzące, tak? Mhm. Więc sobie mogą przeszukać, więc asystent AI na naszej stronie w żaden sposób nie zastępuje człowieka, bo AI nie zastąpi człowieka. Ja mam takie zdanie, jest to narzędzie, które ma nam pomagać. I u nas ono pomaga, bo jeżeli osoba, która wchodzi, potrzebuje jakieś informacje i ma chodzić po tej stronie i szukać, klikać, woli wziąć za telefon, zadzwonić, nie zawsze ten telefon zostanie odebrany, bo akurat jeżeli jest klient, no to telefonu ktoś nie odbierze. A asystent jest po to, żeby po prostu o każdej porze dnia, 24 godziny na dobę, przypomni się komuś coś wieczorem, wchodzi na stronę urzędu, wklepuje zapytanie, tak?
1: No właśnie, bo to jest tak, że można też i w nocy, i w niedzielę święta.
0: Ktoś sobie obudzi się, nie wiem, o godzinie 24 i sobie pomyśli, a coś słyszą na temat założenia działalności, dofinansowania. No dobra, dzisiaj jest sobota, to już się nie dowiem, no ale jak wejdzie na stronę naszego Powiatowego Urzędu Pracy, otworzy sobie asystenta o tej 24, wklepie mu zapytanie, no i asystent będzie mu odpowiadał. Oczywiście czasami zdarzają się jakieś błędy, albo jeżeli nie ma informacji, to odpisze. Natomiast jest to narzędzie, które się cały czas uczy. Firma, która wdrożyła to u nas, bo jest to program pilotażowy, więc ja za wdrożenie tego jako Urząd Pracy myśmy nie płacili nic. Tak udało nam się to załatwić. Natomiast cały czas to narzędzie się uczy, ponieważ jeżeli jakichś danych nie ma, firma cały czas te dane jeszcze wprowadza. Więc jeżeli ktoś znalazłby jakiś błąd, to proszę zrozumieć, że to jest tylko narzędzie.
1: A można gdzieś te błędy, jak ktoś wychwyci jakiś błąd, można wam to zgłaszać jakoś?
0: Tak, na stronie.
1: Na stronie?
0: Tak.
1: Mhm, okej. No dobrze, no to przypomnijmy jeszcze tak na koniec naszej rozmowy adres tej strony, gdzie można wejść, gdzie można znaleźć ofertę pracy, gdzie można skorzystać z asystenta AI.
0: W Google'ach, jeżeli Państwo wpiszecie PUP Przemyśl, od razu wyskoczy Wam strona Powiatowego Urzędu Pracy. Na tej stronie zaraz na dole wyświetla się asystent, więc zachęcam do korzystania, sprawdzania i zapraszam do urzędu, niekoniecznie jako osoby bezrobotne, ale zapraszam przedsiębiorców do współpracy z nami. Zapraszam, jesteśmy otwarci, jesteśmy w stanie pomóc w wyszukiwaniu ofert pracy, ludzi do pracy, więc serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję Pani Dyrektor za wizytę w studiu i za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia.
2: SK Przemyśl News.
1: No to zaczynamy. Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
1: Teraz zabieram Was na wycieczkę do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Nie wiem, czy wiecie, ale w tych dwóch placówkach można obecnie oglądać kilka wystaw stałych i czasowych. Kompletowana jest też oferta wakacyjna, co przygotowały te dwie instytucje na nadchodzące tygodnie. Posłuchajcie.
3: Dzień dobry Państwu. Z tej strony Tomasz Król, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, dział edukacji i wystaw.
4: Anna Jodłowska, kierownik oddziału Muzeum Historii Miasta Przemyśla.
1: To zacznijmy sobie tę rozmowę od Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Proszę powiedzieć, co obecnie dzieje się u Was, w Waszej instytucji?
3: Otóż w naszej instytucji mają miejsce wystawy stałe i wystawy czasowe. Na okres wakacji roku 2026 mamy przygotowane takie wystawy czasowe jak Potop, czyli najazd Szwedów w roku 1656 i oblężenie Przemyśla. W lipcu wchodzi wystawa

0: na Mariana Kratochwilę, malarza, twórcy, który uwieczniał kresy. Wystawa będzie trwała do końca sierpnia. Natomiast też w części holu na końcówce jest wystawa ikony Mateusza Sory, poplenerowa. Po czym będzie miała miejsce również wystawa fajek. Bardzo ważne też wydarzenie, czyli drugi przemyski konkurs modeli redukcyjnych 11-12 lipca roku 2026. A następnie w holu będzie można zobaczyć wystawę fotografii Tomasza Gołkowskiego pod tytułem Karpaty.
1: Ta wystawa fajek jest nawiązaniem do tego festiwalu, który się odbywa pod koniec czerwca?
0: Tak, zgadza się.
1: Okej, czyli to jest jakby połączone z tym, ale dlaczego dopiero w lipcu, a nie w czerwcu?
0: No akurat to jest taki czas wakacyjny. W lipcu będzie do obejrzenia już, myślę, jakoś początkiem. Być może od końca czerwca. Tutaj właściwie trudno mi powiedzieć, bo nie miałem przed oczami dokładnie daty. Ale powiedzmy, że na początku wakacji będzie też do obejrzenia.
1: Okej, no wakacje się oczywiście zaczynają pod koniec czerwca w tym roku, bo to tak wypada kalendarzowo, więc można powiedzieć, że na przełomie czerwca i lipca tak będzie bezpiecznie chyba.
0: Dokładnie tak.
1: No dobra, powiedzieliśmy o wystawach czasowych, a jakie w takim razie wystawy stałe można u Was obejrzeć? Przypomnijmy.
0: Nieustająco można zobaczyć wystawy stałe takie jak Panorama Pradziejów, czyli Archeologia, Kadu na dwa głosy, Świat przemyskich Żydów, Kuculskie skarby, Twierdza Przemyśl oraz Druga wojna światowa.
1: Które ekspozycje wzbudzają zazwyczaj największe zainteresowanie wśród zwiedzających? Mówimy tutaj teraz o wystawach stałych.
0: No, zawsze takim clue, takim naszym skarbem jest wystawa ikon i sztuki sakralnej, czyli Kadu na dwa głosy. Jest to wystawa unikatowa. Mamy bardzo duże i piękne zbiory sztuki sakralnej właśnie z naszego regionu. Regionu, przypominam, pogranicze, gdzie spotkała się kultura łacińska i kultura właśnie bizantyjska, czego kontynuację mamy do dnia dzisiejszego. Szczególnie na naszym takim skarbem jest gemma bizantyjska, o której powiem co nieco jeszcze przy okazji tematu naszych warsztatów muzealnych.
1: Okej, o gemmie pamiętam, że w tamtym roku już trochę rozmawialiśmy, byłem u Was w muzeum, ale okej, jak najbardziej możemy to przypomnieć. No dobra, a poza gemmą, jakie najcenniejsze eksponaty znajdują się w zbiorach Waszego muzeum?
0: To są oczywiście również ikony. Natomiast tak, przechodząc sobie po ekspozycjach, sąsiednia ekspozycja to jest właśnie wystawa, jest to wystawa archeologiczna. Można na niej zobaczyć tak rzeczy, myślę, interesujące szczególnie najmłodszych zwiedzających, czyli ciosy i kości mamutów, poprzez oczywiście skarby epoki brązu, żelaza, stiula rzymska między innymi oraz rzeczy związane już ze wczesnym średniowieczem. Także każdy, myślę, eksponat tutaj ma dla nas szczególne znaczenie. Każdy jest wyjątkowy, każdy jest ważny.
1: Okej, no ale czy są jakieś eksponaty, które bezpośrednio wiążą się z historią Przemyśla i regionu?
0: Tak, stricte. Na wystawie Panorama Pradziejów wszystkie są związane z Przemyślem.
1: Wszystkie.
0: Ziemią Przemysłu, okay. Tak, zgadza się.
1: A jakieś spoza regionu nawiązują?
0: Jeżeli chodzi o tematy związane z Ziemią Przemysłu i poza Przemysłu, to jest chociażby pochówek węgierskiego wojownika z cmentarza, które też właśnie można u nas obejrzeć. Zachowane również elementy brązowe, sprzątrzek, strzemion jeździeckich. To jest coś, co nas wiąże również właśnie z naszymi sąsiadami, w ogóle z tą częścią Europy. Tak samo jak również wcześniej wspomniane eksponaty po Cesarstwie Rzymskim.
1: Mhm. Wasze ekspozycje, wasze eksponaty oglądają różne grupy odbiorców, zarówno starsi, jak i młodsi. Proszę powiedzieć, jak opowiadacie historię regionu młodym odbiorcom? Jak zarażacie ich tą pasją do historii?
0: To jest bardzo ciekawy temat, bo każde pokolenie, każda grupa wiekowa zwraca uwagę na konkretne rzeczy i trzeba do nich mówić konkretnym językiem. Pewne rzeczy, które są na przykład dla dorosłych oczywiste, dla dzieci niekoniecznie. Tak więc jeżeli na przykład opowiadamy najmłodszym historię, powiedzmy, starożytną, czy historię jego wczesnego średniowiecza, zwracamy uwagę na takie rzeczy właśnie codzienne, rzeczy, które na przykład dzieciaki mogą kojarzyć z domu i na przykład zwrócić uwagę, że jak to kiedyś ich praprzodkowie, prapra, babcie, dziadkowie sobie radzili z takimi albo innymi rzeczami, innymi problemami. Dobrym takim przykładem jest chociażby na wystawie archeologicznej model, czy to żarna, czy to na przykład dawnego koczownika myśliwego. I na przykład mogę zwrócić uwagę, słuchajcie proszę, żeby ten pan mógł mieć ciepło w naszych lodowatych warunkach epoki lodowcowej, musiał sobie stworzyć

0: Jak tworzycie taką wystawę? Jak tworzycie taką ekspozycję? Jak wygląda cały proces przygotowania?
1: To jest dosyć złożony proces. W niego są cały szereg ludzi zaangażowany. Oczywiście dział archeologii w tym przypadku, ale również dział edukacji wystaw, dział inwentaryzacji, dział historii sztuki. Tak więc, jak to się mówi przysłowiowo, wszystkie ręce na pokład. Jest oczywiście osoba, która jest kuratorem wystawy. Ona tutaj ma takie słowo decydujące. A oczywiście za wszystko odpowiada, wszystko akceptuje pan dyrektor, bo on jest odpowiedzialny oczywiście za całość, za budynek, za ekspozycję. Tak więc jest to przede wszystkim i po drugie, po trzecie, praca wspólna.
0: Okej. Czy są jakieś projekty już poza wystawami, poza ekspozycjami, które realizuje obecnie wasze muzeum, bądź do których przymierzacie się?
1: Oczywiście są w planie różne prace, chociażby konserwatorskie, są przygotowywane nowe wystawy, plany są, tak więc wiemy, że jeżeli w tym momencie zdemontujemy jedną wystawę, musimy się przygotować do kolejnych. To jest oczywiście pisanie różnych projektów, to jest organizowanie wypożyczenia chociażby eksponatów, tak to jest na przykład w przypadku wystaw czasowych, chociaż nasza wystawa Potop przedstawia nie tylko eksponaty z naszych zbiorów, ale są również eksponaty wypożyczone z innych instytucji, tak więc przygotowanie tego wszystkiego merytoryczne to jest kilka miesięcy, minimum kilka miesięcy naprzód.
0: Czy są jakieś projekty skierowane głównie do mieszkańców, czy właśnie także do turystów?
1: Oczywiście nasza oferta jest przygotowana dla wszystkich, i dla mieszkańców, i dla turystów. Jeżeli chodzi o pana pytanie, bardzo dobrym przykładem jest nasza impreza, która będzie miała miejsce w lipcu. To jest druga edycja przemyskiego konkursu modeli redukcyjnych. W ubiegłym roku, podczas pierwszej edycji, skierowanej głównie do modelarzy kartonowych, przyjechali modelarze nie tylko tutaj z Przemyśli i okolic, ale również z Warszawy, z województwa lubelskiego, z Małopolski, z województwa łódzkiego, i proszę sobie wyobrazić, że przyjechało aż 200 modeli. Niektóre takie proste, jak tutaj jest pokazane przy mikrofonie, czyli dla najmłodszych, a niektóre modele budowane przez ładnych kilka lat, modele, które później były oceniane na mistrzostwach Europy i świata. Tak więc w tym wypadku ta impreza jako taka przykładowa jest skierowana do wszystkich. Mieszkańcy mogą się zapoznać rzeczami, które są bardzo rzadko u nas prezentowane. Raz do roku dzięki tej formie jest taka możliwość, i oczywiście każdy mieszkaniec Przemyśla, jak i również Warszawy czy Szczecina ma możliwość również w takim konkursie wziąć udział, jeżeli na przykład wykona swój model, go zgłosi, jeżeli też będzie oczywiście oceniało, i jeżeli faktycznie będzie wysoko oceniany, ma szansę na nagrodę, na miejsce na podium.
0: Czy w tej edycji będą jakieś nowości? No bo w tamtym roku powiedział pan, że była pierwsza edycja, w tym roku jest druga.
1: Tak.
0: Więc czym te edycje będą się różniły między sobą?
1: W tym roku dojdzie kategoria dla modelarzy plastikowych. Modelarstwo plastikowe jest chyba najpopularniejszym modelarstwem w naszym kraju. Najwięcej osób się nim zajmuje. W tym roku udało się przygotować również kategorię dla modelarzy właśnie spod znaku tej kategorii. I oczywiście bardzo serdecznie państwa zapraszamy, modelarki, modelarzy, muzeum jest dla państwa otwarte. Czekamy na państwa 11-12 lipca, zarówno jako gości, którzy nas odwiedzicie, jak i oczywiście uczestnicy, do czego bardzo serdecznie państwa namawiamy.
0: To powiedział pan, że jest nowa kategoria, to może wymienimy, jakie są pozostałe też, żeby słuchacz wiedział, zwłaszcza ten, który nie był u was podczas tej pierwszej edycji.
1: Oczywiście tych kategorii jest dosyć dużo.
0: To ile w sumie?
1: Na tą chwilę 26.
0: O kurczę, no to dużo.
1: Tak.
0: Faktycznie. A to wymienimy takie przykładowe, najwyższe, takie najciekawsze kategorie, dobra?
1: Jak dla mnie najciekawsze są to oczywiście modele seniorów, czyli kategorii dla osób od 18 roku wzwyż, czyli starych, zaawansowanych modelarzy, którzy niektórzy biorą udział w mistrzostwach Europy i świata, jak już mówiłem, w przypadku okrętów, czyli jest to kategoria okręty, kategoria żaglowcy, ale również kategoria architektura, samoloty odrzutowe, wielosilnikowe, tak

modelarzy, którzy niektórzy biorą udział w mistrzostwach Europy i świata, jak już mówiłem w przypadku okrętów, czyli jest to kategoria okręty, kategoria żaglowcy, ale również kategoria architektura, samoloty odrzutowe, wielosilnikowe, tak

0: festiwal. Czy nasza impreza ma szansę na też taki przedrostek? Czas pokaże, jakie będzie zainteresowanie, aczkolwiek my się staramy, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby to się jak najlepiej zaprezentowało.
1: Mhm, okej, okay. No dobra. Czyli tak, podczas tego wydarzenia, bo tak, wcześniej uczestnicy się zgłaszają tak. do poszczególnych kategorii, podczas tego wydarzenia będzie można obejrzeć te modele, rozumiem, na jakiejś wystawie, tak?
0: Oczywiście.
1: I potem będzie jakaś komisja, która będzie oceniać te prace, tak?
0: Dokładnie czy... tak. Będzie komisja sędziowska, która w każdej kategorii, jak na przykład mamy kategorię okręty, żaglowce, samoloty, śmigłowce, będzie wybierać trzy najlepiej wykonane makiety i następnego dnia w niedzielę będzie oficjalne wręczenie nagród, dyplomów i takie podsumowanie całej imprezy. Jest to impreza dwudniowa, która też ściąga ludzi do nas na cały weekend. Jest to też forma pokazania naszego miasta, naszej pięknej okolicy dla ludzi też z daleka, bo jak już wspomniałem, przyjeżdżają ludzie z głębi Polski albo z drugiego krańca i dla nich to jest szczególny powód, żeby nas odwiedzić. Nie tylko turystycznie, ale przy okazji jeszcze, żeby się spotkać i ze swoimi przyjaciółmi, bo się też tutaj modelarze znają od lat między innymi, a także, żeby zobaczyć nowe miejsce, gdzie ich no jakoś jeszcze... ich tej drogi nie zawsze po prostu zawędrowały. Mhm.
1: Czy poza samymi wystawami tych modeli będą jakieś wydarzenia towarzyszące podczas tego wydarzenia? Nie wiem, będzie jakieś spotkanie z tymi modelarzami, jakieś panele dyskusyjne, czy coś zaplanowaliście, coś takiego?
0: A czy będzie taka niespodzianka dla uczestników, nie chcę akurat zdradzać jaka, natomiast będzie oczywiście możliwość spotkać się z nimi, będą też sponsorzy naszego wydarzenia, ponieważ oczywiście takie wydarzenie potrzebuje tutaj wsparcia. To będą wydawnictwa modelarskie, będą mieli również swoje stoiska handlowe, swoisty taki merch, tak więc będzie można sobie przyjść, osobiście u wydawców kupić, dostać rzeczy normalnie niedostępne. Będą one oczywiście na miejscu.
1: Pytanko teraz, nie wiem czy możemy zdradzić, czy już wiadomo, modelarze z jakich części kraju Polski zjadą się do Przemyśla?
0: W ubiegłym roku odwiedzili nas modelarze z Warszawy, z Lublina, z Pabianic, z Tarnowa, praktycznie całego Podkarpacia.
1: A w tym roku?
0: W tym roku niedługo uruchomimy listę rejestracyjną i aż do dnia 10 lipca już będziemy mieć taką pełną listę tych osób, które się u nas zarejestrują. Oczywiście podają miejsce swojego zamieszkania i wtedy będziemy widzieli na pewno, aczkolwiek jeszcze w dniu rozpoczęcia konkursu, czyli 11 lipca rano będzie możliwość osobistego zgłoszenia swoich modeli do konkursu, czyli po prostu jeszcze kto nie zdążył na rejestrację elektroniczną będzie mógł przyjść i normalnie tak ręcznie wypełnić swoje karty startowe.
1: Jakiego zainteresowania się spodziewacie?
0: No, mam nadzieję, że większego niż rok temu. Tym bardziej, że będą nowe kategorie dla modelarzy plastikowych, a jak już wspomniałem, to jest dosyć duża grupa, dosyć duża społeczność w środowisku modelarskim.
1: Co jeszcze planujecie na wakacje?
0: Oczywiście warsztaty edukacyjne. Warsztaty skierowane do grup, ewentualnie też do osób indywidualnych, jeżeli chodzi o Muzeum Historii Miasta Przemyśla. W głównym budynku będą prowadzone warsztaty pod tytułem model kartonowy bramy wodnej, czyli nawiązanie do naszej wystawy o potopie. Brama jest właśnie prezentowana ze mną przy mikrofonie. Będą również warsztaty z gemmy bizantyjskiej, czyli z gliny będzie można zrobić taki odcisk naszej gemmy, pomalować i zrobić z niego taki oto wisiorek. Będzie również ceramika, czyli lepienie jak tysiące lat temu ręcznie misek z glinki. Oczywiście wszystkie te warsztaty są połączone najpierw ze zwiedzeniem ekspozycji i takim nawiązaniem oprowadzenia właśnie po ich treści.
1: No to powiedzmy od razu, z czym jest ta gemma bizantyjska dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bo podejrzewam, że część mieszkańców Przemyśla już wie.
0: Gemma bizantyjska, tutaj bym użył dwa określenia. Jedno to skarb Przemyśla, skarb naszego muzeum, a drugie to amulet. Amulet, których w muzeach na świecie jest raptem kilka. Gemma akurat powstała w wieku najprawdopodobniej XI na terenie Bizancjum. Skąd się u nas wzięła, to jest oczywiście legenda. Legenda mówi o tym, że została odkryta przez małą dziewczynkę podczas budowania kamienicy przy ulicy Władyczy na początku XX wieku. Siostra pochwaliła się bratu, brat pochwalił się koledze, czyli Kazimierzowi Marii Osińskiemu, który to stworzył nasze muzeum i od 1909 roku to jest taki nasz kamień, że tak powiem, węgielny. Mhm. On jest bardzo rzadki. On jest też o tyle ciekawy i nawiązuje do tematu credo na dwa głosy, że na awersie przedstawia Matkę Boską, na rewersie głowę meduzy, czyli dwa

0: sprzeczne motywy, czyli chrześcijański i z drugiej strony pogański, co oznaczało, że zgodnie z zasadą Panu Bogu świeczka, diabeł, ogarek, ona była amuletem w tym wypadku chroniącym akurat kobietę przed chorobami.
1: Okej, okay, no i ta gemma jest z Wami po dzień dzisiejszy.
0: Szczęśliwie.
1: Super. Dobrze, to teraz przejdźmy może sobie z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej do Muzeum Historii Miasta Przemyśl. Ja może zapytam, jak wygląda Wasza działalność? Jakie są obszary Waszej działalności?
2: Oddział Muzeum Historii Miasta Przemyśla trudni się zapraszaniem swoich zwiedzających, swoich fanów na wystawy stałoczasowe, a taką dodatkową i równie ważną misją jest misja edukacyjna, czyli zapraszanie zarówno grup zorganizowanych szkolnych, jak i indywidualne osoby na zajęcia, lekcje muzealne i warsztaty.
1: Jakie miejsce zajmuje Wasza placówka na mapie kulturalnej miasta?
2: No myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że takiej czołowej, ponieważ wchodzimy w skład Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, który składa się z trzech oddziałów, czyli Muzeum właśnie Narodowe Ziemi Przemyskiej, Muzeum Historii Miasta Przemyśla i Wieża Zegarowa, czyli Muzeum Dzwonów i Fajek. Jesteśmy również współtwórcami podziemnej trasy turystycznej. Jesteśmy na jej kontynuacji i do niej też bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Okej, okay. To zainteresowanie turystów historią naszego miasta jest duże, czy raczej bardziej mieszkańcy się interesują?
2: Mieszkańcy nieraz są zaskoczeni, że w rynku znajduje się muzeum, także jeszcze nie wszyscy nas odkryli. Zwiedzający z zewnątrz dostają bardzo rzetelne i piękne informacje w naszej informacji turystycznej, która kieruje do wszystkich naszych obiektów. Zainteresowanie jest bardzo duże. Zwiedzający chętnie korzystają z bezpłatnych wejść do Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Zapraszamy w każdą środę od godziny 9 do godziny 16.
1: No dobrze, wspomniała Pani o wystawach stałych w Waszym muzeum, no to zapytam, jakie wystawy stałe można u Was zobaczyć?
2: Muzeum Historii Miasta Przemyśla zaprasza na wystawę Wnętrza Mieszczańskie z końca XIX, początku XX wieku. Z tego samego okresu mamy wystawę fotograficzną w atelier oraz towarzyszący jej cykl wystaw czasowych fotografii ze zbiorów Roberta Pawłowskiego. I to jest rzecz, która się zmienia, więc za każdym razem, kiedy zwiedzający przyjdą, to oprócz tych wystaw stałych będą też czasowe. Na niezmienne zachwyty i takie zaskoczenie zwiedzających czeka wystawa stała malarstwa Mariana Strojeckiego, na której też systematycznie udostępniane są nowe dzieła, zarówno po konserwacji, jak i te, które pochodzą z drogi zakupu. Zapraszamy również na wystawę Dawna klasa, która jest dla wszystkich takim zaskoczeniem. Jest bardzo ciekawa dla wszystkich grup wiekowych, atrakcyjna ze względu na to, że jest to taka podróż w przeszłość. Przemyskich szkół, CK gimnazjów, szkół jawnych.
1: Okej. Okay. A które wystawy stałe cieszą się największą popularnością zarówno wśród mieszkańców Przemyśla, jak i turystów? Które przyciągają największą uwagę?
2: Myślę, że Wnętrza Mieszczańskie, ponieważ ludzie mogą się wtedy dowiedzieć, jak mieszkańcy Przemyśla w tym końcu XIX i początku XX wieku mieszkali. Jak wyglądały wnętrza, jak wyglądały przedmioty kuchenne. Tego dzieci już dzisiaj się nie dowiedzą i tak właśnie przynoszą się do kuchni swojej prababci.
1: No to dla nich to jest zupełna nowość, jakieś science fiction.
2: Tak, dokładnie.
1: Okej, okay, dobra. A z wystaw czasowych jakie będziecie mieli w najbliższych tygodniach, miesiącach?
2: Z wystaw czasowych bardzo dużo się u nas dzieje, w szczególności w małej galerii fotografii prowadzonej przez pana Jacka Szwica. Przyciąga ona fanów nie tylko fotografii współczesnej, ale naszych tutaj Przemyślan, którzy co miesiąc mają nową odsłonę w postaci fotografii twórców w zasadzie z całego świata.
1: Okej. Czy macie jakieś takie eksponaty, tak jak chociażby w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, ta gemma bizantyjska? Czy u Was też są takie cenne eksponaty w kontekście właśnie historii miasta?
2: W kontekście takiej historii miasta to głównym eksponatem w zasadzie są pozostałości odkrywek naściennych w pomieszczeniu Wielka Izba w naszej kamienicy, która tak w zasadzie z XVI wieku pochodzi. I to jest taki nasz czołowy eksponat, który został z tego okresu. Natomiast to wszystko, co mamy we wnętrzach mieszczańskich, czy też na wystawach malarstwa, to są eksponaty zbierane przez naszego założyciela Kazimierza Mariosińskiego od 1909 roku. Także tak naprawdę to jest jego taki dobytek, który my teraz kontynuujemy.
1: Okay, no to już kawałek historii. A jak w ogóle zmienia się sposób prezentowania historii miasta Przemyśla? No bo jakoś musi się zmieniać. On musi być dostosowany do tych nowych pokoleń, nie? Same wystawy mam wrażenie, że już takie tradycyjne oczywiście wystawy, mam wrażenie, że trochę mogą nudzić młodego odbiorcę zwłaszcza. Czy macie jakieś takie interaktywne elementy?
2: Tak, jak najbardziej. W ostatnim czasie zakończyliśmy taki wielki projekt Dostępność, w którym braliśmy udział. W naszym muzeum pokazały się tyflografiki, różne udogodnienia nie tylko dla osób niedowidzących, czy też z jakimiś drobnymi niepełnosprawnościami, ale również dla dzieci, ponieważ oprócz tego, że dzieci widzą historię, namacalnie mogą się jej teraz nauczyć, ponieważ mogą dotykać niektóre eksponaty, które są właśnie podczas tego projektu specjalnie dla nich przygotowane.
1: Okej, czy jakieś wystawy stałe lub czasowe robicie we współpracy z innymi instytucjami kultury tutaj na terenie miasta czy powiatu przemyskiego? Współpracujecie z jakimiś instytucjami?
2: To znaczy współpraca tak naprawdę ciągła jest, bo ciągła. Nawet przy tworzeniu danych wystaw czasowych czy stałych, to ta współpraca jest wymiana, są spotkania, konferencje, wykłady, jakieś wspólne warsztaty, konkursy.
1: To z jakimi instytucjami najczęściej współpracujecie? Pomijając oczywiście Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, no bo wiem, że jesteście jakby jednym z oddziałów tutaj tego muzeum.
2: Staramy się tworzyć w ramach takiej promocji naszego miejsca współpracę z Urzędem Miasta. Myślę, że na wakacjach stworzymy jakieś wspólne działania takie interaktywne dla dzieci, aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę do zarówno Muzeum Historii Miasta Przemyśla, ale także do trasy, bo

W ramach takiej promocji naszego miejsca, współpracy z Urzędem Miasta, myślę, że na wakacjach stworzymy jakieś wspólne działania takie interaktywne dla dzieci, aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę do zarówno Muzeum Historii Miasta Przemyśla, ale także do trasy.

0: Bierzemy udział w różnych projektach z lokalnymi artystami i tu mogę wspomnieć o przygotowaniach kolejnej wystawy czasowej, która będzie miała już otwarcie 26 czerwca, na początku właśnie wakacji. Będzie otwierała się wystawa rysunków Wojciecha Grabowskiego, zatytułowana 1001 drobiazgów. Jest to fenomenalny twórca, który rysuje Przemyśl, ale oczami dziecka, czyli tak jak widzi Przemyśl ze swojego dzieciństwa. Dotyka zakamarków naszego miasta, odkrywa je właśnie przez ten swój rysunek dla nas na nowo. Także będzie się dużo przy tej wystawie działo, bo będzie i wernisaż, i będą potem spotkania. Mam nadzieję, że uda mi się również zorganizować na wakacjach w sierpniu warsztaty dla dzieci z rysunku.
1: Czyli warsztaty, co jeszcze z takich działań, jakichś projektów, które będziecie realizować w najbliższym czasie? Co macie jeszcze w planach?
0: Mamy w planach w sierpniu i będziemy o tym informować na bieżąco na naszych stronach internetowych, na Facebooku i w przestrzeni tutaj miasta. Będziemy zapraszać dzieci, grupy indywidualne, półkolonie, kolonie na spotkania takie muzealne, odbywające się w plenerze, to znaczy nie tylko w ścianach muzealnych, nie tylko w przestrzeniach i na ekspozycjach, ale także i pod arkadami, przy kamienicy Rynek 9, na rynku. Mam nadzieję, że uda nam się takie rzeczy zrealizować.
1: Okej, to wrócę teraz jeszcze do ekspozycji. Czy przy tworzeniu różnych wystaw współpracujecie na przykład z mieszkańcami? Powiedzmy, dany mieszkaniec ma jakiś eksponat. Albo, no nie wiem, jakąś pamiątkę z historii, z przeszłości. Czy zdarzyło się tak, że na przykład ktoś przyniósł wam coś takiego ciekawego albo cennego, co potem znalazło się finalnie na wystawie?
0: Tak. Niejednokrotnie się zdarzyło, że taki eksponat znalazł się na liście inwentarzowej naszego muzeum. Od rzeczy archeologicznych, wydobytych gdzieś podczas po prostu zwykłego łowienia ryby, czy też jakiegoś spaceru z dziećmi, tak, zostały one przyniesione do naszego budynku głównego, do działu inwentaryzacji, gdzie już dostały swoje miejsce w odpowiednim dziale. Czy to sztuki, czy archeologii, tak, zdarzają się takie rzeczy.
1: Okej. Który okres historii Przemyśla jest według pani najciekawszy, najlepszy do opowiedzenia?
0: No wydaje mi się, że okres tego końca XIX, początku XX wieku, który namacalnie możemy pokazać poprzez eksponaty, prawda? Ponieważ ciężko jest mówić o czymś, czego nie mamy w gablocie, a tutaj możemy pokazać żywy eksponat i poprzez to pokazać historię. No szczególnie na przykład na dawnej klasie, kiedy dzieci mogą zobaczyć, jak wyglądała dawna klasa. Jak wyglądały gabinety, laboratoria, jak wyglądały modele, gdzie nie było jeszcze multimediów, gdzie nie było jeszcze internetu i wszystko namacalnie mogło zobaczyć, no nie używając przy tych wszystkich nośników, które są teraz.
1: No ale tak od czasu do czasu pewnie pojawiały się jakieś nowe też odkrycia związane z historią Przemyśla. Jest coś takiego, że trafiacie na coś, o czym nie wiedzieliście?
0: Na pewno. Mamy od tych właśnie spraw specjalne działy, które się tym zajmują. Na przykład dział historii, który teraz aktualnie z działem archeologii jest przy badaniach archeologicznych w Sulcy. Także takie działania też się na bieżąco odbywają. Muzealnicy również biorą udział w różnego rodzaju tworzenie wydawnictw w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Również odbywa się na podstawie właśnie takich odkrywek, czyli jeżeli ktoś przyniesie jakieś ciekawe zdjęcia dotyczących na przykład okresu PRL-u, no to mogą się one znaleźć w którymś z egzemplarzy Wehikułu Czasu, który również jest współtworzony przez naszych muzealników.
1: No dobra, to już tak poza muzeum. Powiedzmy, że ktoś przyjeżdża do Przemyśla i chciałby poznać historię tego miasta, to od czego powinien zacząć? Od waszego muzeum pewnie, nie?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Najpierw powinien udać się do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, gdzie jest cały zaczątek i opowieść o historii miasta Przemyśla od samego początku. Przejść poprzez wystawę religijną Kredo na dwa głosy, później zobaczyć, w którym miejscu stoi Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, czyli cała wystawa dotycząca kultury żydowskiej, prawda? No i potem kontynuować w Muzeum Historii Miasta Przemyśla.
1: Od jakiegoś czasu trwa sezon turystyczny na Podkarpaciu. Jak oceniacie tegoroczny sezon? Czy on się dobrze zaczął?
0: Bardzo dobrze się sezon zaczął. Na naszych obecnych spisach co do frekwencji widzimy przypływ zwiedzających ze względu na to, że mamy ze sobą już dwa takie długie weekendy i majowe i teraz przy Bożym Ciele. Napływ zwiedzających jest bardzo duży, zainteresowany zainteresowanie jest również spore. Zwiedzają wszystkie trzy obiekty, łącznie z podziemną trasą turystyczną i wszelkimi

0: innymi atrakcjami, które miasto na bieżąco przygotowuje.
1: No zwłaszcza, że ta podziemna trasa turystyczna chyba teraz została jakoś wydłużona, chyba czy o jeden dzień dodatkowo jakoś coś się zmieniło chyba.
0: W miesiącu czerwcu została przedłużona do 17, czyli o godzinę dłużej możemy zwiedzać podziemną trasę turystyczną, aczkolwiek wychodzi się w połowie. Natomiast już od 1 lipca do końca sierpnia przedłużona jest całkowicie trasa, czyli aż do zakończenia w Muzeum Historii Miasta Przemyśla, kinie 3D i na hologramie.
1: A jak Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej obserwuje ten ruch turystyczny?
2: W tym roku jest duży ruch. My oczywiście jesteśmy tutaj przygotowani. Też od pewnego czasu jest możliwość na przykład wynajęcia w naszych budynkach muzealnych chociażby audioprzewodników z językiem polskim, ale również językiem angielskim, co jest bardzo przydatne, jeżeli mówimy o gościach z zagranicy. Oczywiście są też tutaj przygotowane ułatwienia dla osób niepełnosprawnych jak najbardziej. Aczkolwiek to też bardzo chciałem zwrócić uwagę, że Przemyśl jest wyjątkowy pod tym względem, że mamy ponad 1000 lat historii. Ta historia jest skupiona tak w jednym miejscu na naszych ekspozycjach, ale faktycznie, jeżeli turyści odchodzą po naszym mieście, co krok potykają się o kawałek historii. Już sam fakt, że tyle mamy świątyń w centrum, a tych świątyń było prawie 2 razy więcej, o tym mówi. Kiedy na przykład odwiedzą naszą wystawę, dowiedzą się, że najstarsze zmianki na przykład o ludności żydowskiej w Polsce to jest rok 1018, czyli ponad 1000 lat wspólnej historii. I mamy tutaj dużo takich właśnie niespodzianek, które odkrywają właśnie nasi goście z kraju i zagranicy.
3: SK Przemyśl News.
1: Czas na magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
3: SK Przemyśl.
1: Sezon rowerowy możemy już oficjalnie uznać za rozpoczęty. Jak przygotować jednoślady do dłuższej eskapady? Oraz jakie podkarpackie, ale też pieszczackie i przemyskie szlaki są godne uwagi? Na te inne pytania odpowiada Rafał Grela, członek Stowarzyszenia Rowery Rzeszów.pl. Dobrze, panie Rafale, zaczniemy od takiego wprowadzenia. Jak zaczęła się w ogóle przygoda, pańska przygoda z kolarstwem?
4: Z kolarstwem to zbyt mocno powiedziane, ale tak, ale z jazdą na rowerze, narzędzie jako pomoc w dotarciu do celu. No, na początku to było jako pasażer jadąc do zerówki z mamą, później człowiek większy, karta rowerowa, rozpoczęły się samodzielne wędrówki kilkunastokilometrowe i wraz z wiekiem wytrzymałość wzrastała, więc dystanse też się zwiększały. W wieku szkoły średniej już rozpocząłem pielgrzymowanie z innymi rowerzystami na Jasną Górę na rowerze. No, wprowadziliśmy ze znajomymi wtedy tradycję również możliwości powrotu na rowerze z Jasnej Góry. Nie tylko autokarem.
1: Że nie tylko w jedną stronę,
4: tak,
1: tylko
4: tak.
1: Dwie.
4: No, byłem w tej pierwszej grupie, która po wielu latach, tam było chyba po 8 czy nie więcej, po 13 chyba latach pielgrzymowania, rozpoczęła powrót na rowerze. No, wtedy to było troszkę inaczej niż dzisiaj. Dzisiaj to jest kilkanaście godzin i jest powrót, tam 10-12 godzin. Wtedy trwało to też 2,5 dnia, 3 dni dojazd na Jasną Górę i 2 dni powrót. W tej chwili troszeczkę zmieniły się jakości nawierzchni bitumicznych, drogi są lepszej jakości i nie ukrywamy, że nasze mięśnie mocniejsze, a rowery też łożyskowanie inaczej wygląda, więc jest troszeczkę łatwiej, troszkę wygodniej. I dystanse, które kiedyś przerażały typu 200-300 km, dzisiaj nie przerażają. Dzisiaj po prostu powodują, że taki rowerzysta, można powiedzieć kolarz, troszeczkę rozplanowywuje sobie konkretniej czas posiłków, uzupełnianie płynów i te 200-300 km dla niego nie są dużym wyzwaniem. Można to bezpiecznie, spokojnie przejechać.
1: Teraz regularnie pan jeździ na rowerze, ten rower z panem został już tak na stałe. Jakie organizuje pan w ciągu roku wycieczki rowerowe?
4: Jeżdżę słabo regularnie, ale to dlatego, że obowiązki zawodowe czasem powodują, że można przesunąć jazdę na rower na następny dzień. Później pogoda utrudnia troszeczkę, bo ciężko jechać, jak jest oblodzenie, śnieg albo jakieś ulewy zapowiadane, bo jeżeli nie musimy, to staramy się unikać długich wędrówek w taką pogodę. Powrót do domu z pracy zawsze jest możliwy w każdą pogodę, to prawda. W tej chwili albo organizuję, albo pomagam, albo doradzam. Że tak powiem, moim konikiem jest bezpieczeństwo rowerzystów. Nie uległem nigdy poważnym wypadkom i mam nadzieję, że dotrwam do wieku starczego bez takich doświadczeń. Natomiast jakieś małe zdarzenia, upadki, potrącenia zdarzały się i działam od kilku lat, wykorzystując swoje doświadczenia i swoje wykształcenia. Spotykam się z młodzieżą w każdej grupie wiekowej, czyli od przedszkola poprzez szkołę podstawową do szkół średnich. Oczywiście do każdej grupy inaczej przekazuję wiedzę, inne informacje przekazuję, natomiast uzupełniam tą wiedzę, którą pedagodzy w ramach przygotowania do karty rowerowej, do bezpiecznego życia, poruszania się i tak przekazują poprzez moje doświadczenia. Często dostajemy informację, że szkoła

0: Zaprasza mnie i zaprasza również policjanta, żeby też o tym powiedział i to jest super pomysł, ponieważ ja nie mam tej wiedzy, którą ma funkcjonariusz policji. On nie ma tej wiedzy, którą ja mam ze względu na doświadczenia, ale dzięki temu, że jest wspólna praca, jest nauczyciel, który przygotowuje to w ramach przedmiotu, jest pogawędka funkcjonariusza z młodzieżą i jest moja pogawędka, ta młodzież ma 3 źródła informacji, dzięki temu jest duża szansa, że część z tego zapamięta, a to będzie miało duży wpływ na bezpieczeństwo tej młodzieży.
1: Te pogawędki odbywają się na całym Podkarpaciu, rozumiem? Zarówno w Przemyślu, Rzeszowie, Stałej Woli, gdzieś tam, nie wiem, w Strzyżowie, w Mielcu?
0: Powiem szczerze, że na razie najdalej dojechałem chyba 113 km od Rzeszowa. Zawsze na pogawędkę udaje się rowerem, niezależnie od pory roku, więc szkoły nie muszą oczekiwać, że skończy się zima, to zaprosimy pana Rafała, żeby przyjechał. Umawiamy się wcześniej, zapowiadam, że w porządku, najbliższy wtorek będzie mi pasował. Przyjeżdżam na rowerze, niezależnie od pogody. W zeszłym roku powrót w śnieg z deszczem. Troszeczkę wychłodziło mnie, troszeczkę zmarzłem, ale bodajże 30 czy 40 osób, z którymi się spotkałem, bo to są najlepiej spotkania jednoklasowe. Zbyt dużo osób, trudniej mi skupić ich uwagę na sobie, więc staram się, żeby to były pojedyncze klasy. Oczywiście zdarzają się mniejsze oddziały, więc wtedy możemy połączyć dwa, ale takie małe grupki wtedy gwarantuję, że skupię uwagę na sobie i jest duża, duża szansa, że wyniosą mnóstwo ciekawych informacji w swoich głowach po naszym spotkaniu.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do naszego głównego trzonu rozmowy, czyli tras rowerowych, bo to właśnie to jest głównym tematem naszego spotkania. Zacznijmy może od Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jakie trasy rowerowe poleciłby pan na zarówno dłuższą, jak i krótszą eskapadę?
0: No tutaj można by było szukać, wybierać, co kto lubi. I to nie tylko chodzi mi o nawierzchnię, jaką rowerzyści lubią, bo MTB kiepsko się czuje na szosie, na asfalcie. Natomiast rower szosowy, jak wskażemy mu trasę, żeby wjechał po kamieniach i po gruzie, też będzie niezadowolony. Więc trzeba dobierać trasy pod kątem swoich umiejętności i swojego sprzętu. Nie możemy kogoś zmusić, żeby oglądał militarne zabytki z czasu I czy II wojny światowej, jeżeli go to kompletnie nie interesuje. Możemy mu wtedy wskazać inne atrakcje, punkty widokowe lub kolejne rzeczy, które są związane z regionalnymi bohaterami. Mogą to być pomniki nie tylko historyczne, techniczne. Możemy przepytać takiego chętnego, czym się interesuje, co by chciał i wtedy, skoro lubi jazdę na rowerze, zaproponować mu tą trasę. Ciężko mi tak powiedzieć, wyczerpać z rękawa, że to jest świetne, to jest świetne. Przeczytałem sobie przed naszym spotkaniem taki pobieżny opis atrakcji. Jest ich zbyt dużo, żebym się wychylił teraz i opowiadał. Niestety nie pochodzę z tamtych okolic, więc nie mam rozszerzonej wiedzy jeszcze, którą bym nabywał w czasie dorastania w tych okolicach. Więc tu musimy brać pod uwagę swoje możliwości. Jeżeli mamy doświadczenia w trasach do 50 km, ale MTB, to 250 km po szosie jest ciężkie albo prawie niemożliwe bez przygotowania do przejechania. Więc te swoje możliwości, doświadczenia, sprzęt, jeżeli ja jeżdżę na szosie, no to jak wybiorę trasę, która będzie faktycznie z nawierzchni ruchomej, żwir kamienie, to jest, lekko powiedziawszy, ciężkie do przejechania. A tak naprawdę to jest niebezpieczne do przejechania. Więc tutaj proszę się posiłkować doborem w atrakcji, które interesują kolejnego uczestnika planującego trasę. Dla tych początkujących podpowiem, tak jak kiedyś podpowiedziałem, jeżeli zaczynacie przygodę z rowerem, chcecie zrobić jakąś długą podróż, nie wiem, może 15 km, to będzie pierwsza taka przejażdżka, to wykorzystajcie wiatr. Zaplanujcie pierwszą trasę tak, żeby jechać pod wiatr. Ten wiatr wam pomoże wrócić, gdy będzie troszkę już zmęczenie przeszkadzało. Później to nie przeszkadza. Tym, którzy są wytrenowani, wyjeżdżeni, to wiatr może spowodować, że dotrzemy do celu o kilka minut później lub kilkanaście minut wcześniej, jeżeli będzie w plecy. Także tu musimy zrobić pod siebie analizę, czego oczekujemy. Oczywiście jazda w temperaturze 12-13 stopni jest zupełnie inną radę sprawia niż jazda w temperaturze 39-43 stopni, jak w zeszłym roku jechałem. Więc powietrze powinno troszkę schładzać podczas naszego wysiłku, natomiast nie może nas mrozić, nie może nas przechładzać, bo to bardzo utrudnia, a w skrajnych wypadkach nawet zagraża naszemu zdrowiu lub bezpieczeństwu. Koncentracja w takich niskich temperaturach na przeciągach i skuteczność działania naszych paluszków na hamulcach, które są bardzo ważne, zmniejsza się. To wszystko jest bardzo trudne do zaplanowania, jeżeli brak nam doświadczenia, więc na początku nie szalejmy, zdobywajmy małymi kroczkami te nasze doświadczenia.
1: Ja tylko dopowiem do tego Przemyśla, że w Przemyślu chyba jedną z takich słynniejszych tras jest chyba ta forteczna trasa rowerowa, tak mi się wydaje.
0: Bardzo popularna, bardzo dużo relacji na

Na stronach związanych z rowerami, z turystyką jest wiele grup rowerowych, nie będę tutaj wymieniał, bo się okaże, że znałbym tylko 4-5, a jest ich być może kilkanaście lub więcej, więc nie chciałbym dyskryminować kogoś, o kogo bym nie wymienił. Natomiast kwestia kilkunastu minut lub dłużej i można znaleźć takich sympatyków tras rowerowych. Po krótkiej wymianie zdań może się okazać, że na najbliższy weekend jest zaplanowane coś, co jest w moim zasięgu, czyli moje umiejętności i mój sprzęt pozwala, żeby dołączyć do takiej grupy i możemy w każdym momencie rozpocząć.

więc nie chciałbym dyskryminować kogoś, kogo bym nie wymienił. Natomiast kwestia kilkunastu minut lub dłużej i można znaleźć takich sympatyków tras rowerowych. Po krótkiej wymianie zdań może się okazać, że na najbliższy weekend jest zaplanowane coś, co jest w moim zasięgu, czyli moje umiejętności, mój sprzęt pozwala, żeby dołączyć do takiej grupy i możemy w każdym momencie rozpocząć.

0: organizatorem różnych wypraw. Wybierajmy trasy tak, żeby nam było wygodnie jechać, żebyśmy nie musieli martwić się o kierowców, którzy nas cały czas muszą omijać lub wyprzedzać. Nie będziemy im przeszkadzać, jak będziemy jechać po mało uczęszczanej drodze, a dzięki temu wzrośnie nasze bezpieczeństwo. A takich dróg lokalnych o dobrej nawierzchni naprawdę i w powiecie przemyskim, i w pozostałych powiatach jest bardzo dużo.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy w rejony Bieszczad, bo to są bardzo malownicze, piękne tereny, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, wiosennym, letnim, ale też jesiennym.
0: Tam tylko w zimie jest na rowerze trudno, bo zbyt wąska droga jest,
1: żeby... Górki, nie?
0: Tak. Górki to jest tylko zmniejszone tempo jazdy. Na zjeździe jest owszem niebezpiecznie, ale to brak poboczy, wąskość, odśnieżanie nie jest do krawędzi. Nie polecam absolutnie wąski taki dróg typu Bieszczady w zimie. Tam zima trwa poza tym od listopada do marca. To nie jest ta zima, którą mamy w Rzeszowie. Tam jest dużo chłodniej, tam przymrozki się zdarzają prawie każdą noc. Więc faktycznie tam okres zimowy na narty nie jadą w Bieszczady.
1: A
0: nie,
1: dobrze, a latem w takim razie jakie trasy by pan polecił?
0: W 1999 roku nad Morzem Bałtyckim zapytany przez turystów z innych namiotów skądinąd powiedziałem Rzeszowa. A, no to jak z Rzeszowa to Bieszczad jesteś, kolego, tak? Później spotkałem, wiele lat później spotkałem na budowie, na której wspólnie pracowaliśmy, kolegę, który mieszkał w okolicach Ustrzyk Dolnych i mówi, to ty w takim razie z Bieszczad jesteś. On mówi, nie, Bieszczady zaczynają się dopiero tam za... I podał mi konkretną miejscowość, dzisiaj jej nie potrafię powiedzieć, więc dla jednych Bieszczady to już Rzeszów, a dla innych Bieszczady to dopiero Ustrzyki Górne, bo Dolne też to nie.
1: Zwłaszcza tych osób z innych województw, bo oni sobie tak właśnie myślą.
0: Ta skala zupełnie się zmienia.
1: Że Rzeszów, a to zaraz jesteście obok Bieszczad właśnie.
0: I tam między innymi w okolicach Bieszczad pracuje, działa Fundacja Bieszczadzka. Oni kilkanaście lat temu, nie wiem czy nie nawet około 20 lat temu, wyznaczyli trasy rowerowe, które się chyba nazywały Zielony Rower. Natomiast na pewno te trasy, które wtedy były dedykowane, że rowerzyści mogą się po nich poruszać, zostały mocno zatłoczone przez nas, kierowców samochodowych, którzy próbują tam dojechać. I braliśmy jako stowarzyszenie udział, zaczęło się to w zasadzie w czasie pandemii, która utrudniała spotkania, więc były spotkania wirtualne, ale wykonano mnóstwo pracy i te trasy, które wtedy przed laty były bezpieczne i fajne, atrakcyjne dla rowerzystów, dziś przez bardzo zwiększony ruch samochodowy zostały wykluczone jako bezpieczne. Jest zbyt niebezpiecznie, a rowerzysta, pamiętajmy, to jest każdy człowiek, który skończy 10 lat i posiada kartę rowerową. Górnej granicy wieku na szczęście nie ma, więc rowerzysta może być w każdym przedziale i z różną sprawnością. Są bardzo szybcy, sprawni i są ci wolniej działający, wolniej jeżdżący, więc te trasy zostały przeprojektowane, przebudowane. Jeszcze spotykają się drogi w centralnej Polsce, które czekają na taką naprawę nawierzchni bitumicznej. My już mamy takich dróg bardzo niewiele lub ewentualnie, które już zostały zniszczone po przebudowie przed kilku laty. Więc dróg mamy mnóstwo, wzniesień mamy również mnóstwo, więc Bieszczady są atrakcyjne. No niestety, jako że to jest górzysty teren i w okresie zimowym mocno chłodny, boję się, że nie mogę polecić w okresie zimowym Bieszczad, bo to jest zbyt niebezpieczne. Natomiast jak się tylko zrobi cieplej i nawierzchnia jest sucha, no pomijając nawierzchnię letnie po deszczu, bo wtedy nie jest sucha, ale warunki generalnie są wtedy dużo lepsze. No Bieszczady to jest bardzo piękny zakątek. Nie będę opowiadał najpiękniejszy, bo w Polsce jest jeszcze innych pięknych zakątków mnóstwo, ale nie odstajemy. Jesteśmy, jeśli chodzi o atrakcje, i tam możemy tych atrakcji znaleźć też mnóstwo i przyrodnicze, i historyczne. I teraz, tak jak wcześniej mówiłem, możemy planować trasę zwiedzając takie elementy, które nas interesują. No i ja kiedyś zaplanowałem trasę 577 km tylko dlatego, że ktoś kiedyś wystartował szybowcem, pokonał taki dystans, ustanowił rekord wtedy, który został poprawiony szybciutko. I trasa Przemyśl, Ustrzyki Dolne Górne, Dukla, Gorlice, Wiśniowa, Mielec, Kobuszowa. 577 km. No, kilka godzin spędziłem w Bieszczadach. To były godziny od popołudniowych do wczesnoporannych. Więc w nocy na rowerze Bieszczady też są piękne. Pamiętajmy tylko o doborze i ogumienia i stroju, żeby ten strój jednak pozwalał nam bezpiecznie. Smarznięte dłonie zupełnie inaczej reagują, smarznięty organizm zupełnie inaczej działa. Nawet nasze myślenie zmienia się, gdy jest temperatura ciała zbyt niska. Potrafimy zrobić być może rzeczy, których byśmy nie przewidzieli, siedząc na spokojnie w fotelu i planując trasę. Możemy się zagapić, później możemy żałować, że ojejku, mogłem skręcić łagodnie, czemu tak gwałtownie skręciłem

0: którym upadłem, czy był poślizg. Zmarznięty organizm działa bardzo inaczej. Jeżeli ktoś tego nie spróbował, to niech sobie weźmie pod uwagę przy planowaniu. Bieszczady nie są zimnym rejonem. Natomiast jeżeli ktoś zbyt długo będzie przebywał na rowerze, czyli zrobi podróż tak jak ja, 24 godziny, no to zahaczy o te chłodniejsze części dnia, czyli przed wschodem słońca, i wtedy faktycznie nasze działania są troszkę inaczej niż w okresach godziny 15-16 przy pełnym wypoczęciu.
1: No to prawda. A chciałem się zapytać, czy kojarzy pan trasy rowerowe w rejonie Doliny Sanu? To jest Dolina Sanu, no to przebiega przez m.in. powiat bieszczadzki, powiat przemyski, powiat niżański, z tego co kojarzę. Ona jest tak rozciągnięta dość...
0: Zgadza się.
1: Mocno na Podkarpaciu.
0: Sama trasa wzdłuż samego Sanu, ona jest dość łatwa i nieskomplikowana, ale wystarczy dołożyć troszkę kilometrów, zboczyć w którymś miejscu, przejechać innym fragmentem trasy lub sobie doprojektować jakiś fragment trasy i wtedy możemy powiedzieć, że miałem górki, a później odpocząłem spokojnie te kilkadziesiąt, kilkanaście kilometrów po płaskim. Chociaż czy po płaskim w bieszczadzkim okręgu jest tak dużo tych odcinków, to faktycznie wzdłuż Sanu są fragmenty o niższym nachyleniu, ponieważ ta rzeka też nie jest wiecznym wodospadem. Planowaliśmy rajdy przez ciekawe miejscowości, ale nie organizowaliśmy ani postojów, ani żadnych zwiedzań. Po prostu trasa przeprowadzała przez dane miejscowości rowerzystów, o czym byli informowani, że tu mamy takie atrakcje, tu takie. Oni mogli zapoznać się z dojazdem, a później mogli stwierdzić, kurka, tam było tak fajnie, wracam tam z rodziną albo wracam tam oddzielnie i spotykam się tylko z tą atrakcją, analizuję to, oglądam, więc takie trasy staraliśmy się projektować, gdzie jest małe natężenie ruchu, zresztą teraz też drogi krzyżowe, ekstremalne drogi krzyżowe dla rowerzystów, drugi rok projektowałem i to samo, takie trasy, które pozwolą spokojnie jechać, nie martwiąc się o swoje bezpieczeństwo, więc nie przeszkadzamy tym, którzy pracują za kierownicą. Wszystkie pojazdy, które dostarczają towary, dostarczają ludzi, jeżdżą po innych drogach, my jedziemy po tych lokalnych, gdzie mieszkańcy tylko się poruszają. Dzięki temu mogliśmy wtedy pokazać miejscowość Zgłobień, skąd pochodzi pan Nalepa, miejscowość Wielopolskie, skąd pochodzi
1: Tadeusz Kantor.
0: Przeprowadziłem przez moją rodzinną miejscowość Wiśniowa, wskazując jako ciekawostkę Dąb Józef, który był
1: najstarszy,
0: ale w 2016 roku w rankingu internautów został wybrany dębem Polski. Później, rok później było głosowanie, został zgłoszony do europejskiego głosowania i został wybrany europejskim drzewem roku. Ale powiem ciekawostkę, której nie wiedziałem mieszkając, wychowując się w Wiśniowej. Ten dąb zainspirował grafika, który w latach międzywojennych projektował banknoty. Gdy zmienialiśmy markę polską na polski złoty, na banknocie 100-złotowym na odwrocie pojawiło się drzewo. To drzewo oczywiście było niższe i rozłożyste, natomiast grafik przyznał się w rozmowie, że ten dąb Józef zainspirował go i ta historia tego dębu, którą on usłyszał, zainspirowała go, żeby umieścić to drzewo na banknocie 100-złotowym. Więc atrakcja nie atrakcja, ale miejsce ciekawe i jak widać można było minutę o tym porozmawiać. Prowadziliśmy trasę przez Stępinę, gdzie był schron kolejowy najdłuższy naziemny z okresów II wojny światowej, gdzie też przed atakiem na Związek Radziecki Mussolini z Hitlerem się spotkali i mieli rozmowy, coś tam ustalali dotyczące tego ataku na wschód i wracaliśmy do Doliny Wisłoka. Mieliśmy trasy rowerowe, rajd rowerowy, który przez Dynów i najdłuższy tunel kolei wąskotorowej. Tam wskazaliśmy miejsce, gdzie najdłuższy tunel kolei wysokotorowej się znajduje, który można również zwiedzać z wagonika kolei. Oczywiście ta kolej jeździ w określonych miesiącach, w określonych terminach, ale jak mówiłem, my wskazujemy tylko ciekawe miejsca. Rowerzyści przejeżdżają obok tych miejsc albo przez te miejsca. Dajemy im szansę, żeby mogli później wrócić, jeżeli tylko stwierdzą, że o, to miejsce było bardzo ciekawe, fajne, zabieram teraz znajomych i jedziemy tylko tam, tylko to miejsce obejrzymy. Jeszcze można oczywiście doszukać informacji, doczytać, uzupełnić wiedzę, którą tak naprawdę można mocno zgłębić, jeżeli tylko potrzebujemy i kilkanaście lub więcej sekund spędzimy. Internet na razie jeszcze pomaga, jeszcze nie ma zbyt wielu rzeczy przekłamanych, więc takie historyczne dane o pomnikach, o różnych miejscach są bardzo wiarygodne. Trasy rowerowe opierając się tylko na zdobyczach z internetu, niestety czasem są już troszkę przefałszowane. Zdarzyło mi się 2 lata temu jechać drogą, to nie była trasa rowerowa, to była droga,

0: gdzie mógłbym się wybrać pojazdem typu ciągnik rolniczy, bo jednak to była terenowa. No ale skoro drzewa o średnicy 30 cm urosły na tej drodze, to znaczy, że ta droga w momencie, gdy ktoś ją zgłaszał jako droga, ona już nie była drogą, tam już był las. No, dzięki temu, że to był rower, no to ja sobie poradziłem, przeprowadziłem te kilkaset metrów rower, później pojechałem dalej drogą, nie wiedząc czemu znalazłem się nagle na prywatnym podwórku jakiegoś pana. Na szczęście nie było żadnych problemów, powiedziałem dzień dobry, poszedłem dalej, więc uważajcie też, jak planujecie drogi, opierając się tylko na informacjach z internetu. Jeżeli planujecie drogi wokół miejsc, gdzie przebywacie, mieszkacie, możecie się podpierać swoimi doświadczeniami, możecie stwierdzić, że no tak, faktycznie, tamtą drogę widziałem, tamta droga jest, mogę zaplanować, pojedziemy tam, ale mi się zdarzyło, że jechałem 370 km od Rzeszowa, no i po przejechaniu tam 200 km, godzina trzecia w nocy, czy nad ranem, a ja mam nagle drogę, która nie jest przejezdna i wtedy troszeczkę stres, zmęczenie nie pomagało, trzeba było się wycofać. Nie dało się nawet rowera przenieść po tych piaszczystych łąkach, polach, nie wiem jak to nazwać. Owszem, maszyny rolnicze bez problemu przejeżdżają, one mają troszkę szersze ogumienie. Ten ciężar się inaczej rozkłada, rowerzysta nie ma szans przejechać, nawet jak ma szerokie opony, gdy ja idąc zapadałem się w tym piasku po kostki. Więc przy dalszych podróżach szukajcie, sprawdzajcie, być może są jakieś opinie rowerzystów tam miejscowych, którzy mówią śmiało jedźcie albo ostrożnie, bo nie da się przejechać, więc tu my wskazywaliśmy drogi, które były przejezdne, ponieważ zawsze przed ogłoszeniem trasy, czy to tak normalna droga krzyżowa, czy to jest trasa turystyczna, tak jak te nasze rajdy ze stowarzyszenia, zawsze przejeżdżałem trasę rowerem wcześniej. To nie było tak, że powiedziałem uczestnikom, możecie jechać, przyjechałem kiedyś samochodem, powinno być ok. Nie, nie. Na kilka dni przed przejazdem uczestników ja przejeżdżałem również na rowerze. Więc jeżeli było coś niebezpiecznego, typu zakręt, gdzie deszcz naciągał piasek na dole, na zakręcie i w miejscu niebezpiecznym stawało się bardzo niebezpieczny, to wiedziałem o tym i ostrzegałem uczestników. Uważajcie, bo tam w tej chwili jest troszkę mniej bezpiecznie, niż się możecie spodziewać. Dzięki takiemu sprawdzeniu nie miałem reklamacji, chociaż przy tym przejeździe 577 km budowniczy drugi i remontujący drogi zaskoczyli mnie. No, przejechałem co prawda tydzień wcześniej tą trasę, w niedzielę. Startując w sobotę spotkałem się z rozkopaną na głębokość 1 metra drogą na odcinku kilkunastu kilometrów. Więc było trudniej, były objazdy, było znaczenie, trzeba było się dopasować do warunków, ale było również zaskoczenie i to niekoniecznie przyjemne.
1: To jeszcze wracamy na chwilę do Bieszczad, do Soliny właściwie, bo to jest taki punkt na mapie Podkarpacia najchętniej odwiedzany przez turystów, jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów. Jakie tam trasy mamy rowerowe? Czy w ogóle mamy jakieś?
0: Na pewno trasy rowerowe mamy, a ja niestety jestem tym kolarzem, który dłuższe dystanse pokonuje, więc gdy ja się tam wybierałem, to startowałem z Rzeszowa i wracałem do Rzeszowa.
1: Okej. Okay.
0: Więc kilka tras, tak? Tak jak wcześniej mówiłem, znowu powiem, że wybieram trasy lokalne. Jestem wąsko oponowym kolarzem, więc nie szukam żwirów, nie szukam piasku. I te nawierzchnie bitumiczne lub ewentualnie czasem zdarzają się kostki, zdecydowanie wybieram. Nie będę mówił polecam, bo to już każdy musi to, co lubi wybierać, więc nie może być tak, że będę jeździł, bo pan powiedział w radiu, że tak jest najlepiej. Nieprawda. Dla mnie tak jest wygodnie, a nie jest to dla każdego najlepiej. Natomiast miejsce turystyczne, może nie oblegane, ale atrakcyjne, więc też jest ilość turystów na kilometr kwadratowy duża. Dobra. Turyści są wszelkiej, jak to mówią, maści. Są tacy, którzy przyjeżdżają pojazdem, rozkładają namiot lub kemping lub w hotelu i piesze wędrówki, zwiedzają, obserwują do kilkunastu kilometrów, bo to nie jest wcale niemożliwe, to jest jak najbardziej realne i pieszo podróżują. Z nimi jako rowerzyści spotykamy się dość rzadko, natomiast możemy się spotykać na tych trasach, gdzie zjeżdżamy z nawierzchni bitumicznych. Te trasy są też utwardzone, na szerokich oponach się poruszamy, spotykamy się. Niestety nie jestem tak przygotowany, żeby wymienić miejscowości, wymienić konkretne szlaki, ale jeżeli ktoś zatrzyma się, rozejrzy się w prawo, w lewo i stwierdzi, że o, teraz jadę w prawą stronę, tu wygląda ciekawie, to ma rację, to będzie ciekawie. Jeżeli jest teren niedostępny, ponieważ jest to teren prywatny, właściciele gruntów ostrzegają tabliczkami, że nie należy się udać, bo ta droga doprowadzi do prywatnej posesji i dalej nie będziemy pojechać, więc tych zagadek, gdzie wjedziemy w sposób nieostrzeżony wcześniej na miejsce prywatne, na teren prywatny, jest już mniej, jest bardzo niewiele. Można podróżować do góry na piechotę, prowadząc rower. i zjeżdżać w dół. Jest nawet specjalna grupa rowerów do tego przygotowana. One są bardzo solidnej konstrukcji, mają bardzo szerokie opony. Podobno są też bardzo ciężkie, no ale to ze względu na te warunki podczas zjazdu. Mocny zjazd, ciężar prowadzącego kolarza plus te wszystkie nierówności, to jednak wymaga, żeby solidna konstrukcja była. Te sporty również w Bieszczadach są spotykane, więc musimy robić tak, jak robię na spotkaniu z młodzieżą, którą doedukowuję, uzupełniam im wiedzę. Wszyscy myślą o sobie, świat jest pełen egoistów, tylko ja myślę o mnie. Zachowujmy się dokładnie tak samo. Miejmy oczy i uszy otwarte, nie zagrozimy w ten sposób innym, a w razie gdyby się pojawiało jakieś zagrożenie, mamy szansę wystarczająco wcześnie. Te kilka sekund czasem pozwoli uchylić się, zejść ze ścieżki i nawet zbiegający człowiek nas nie potrąci. Zjeżdżający rowerzysta również. Mamy duże pole do popisu, jeśli chodzi o dbanie o własne bezpieczeństwo.
2: SK Przemyśl.
1: To dyscyplina sportu, która każdego roku przyciąga nowych graczy, a mowa o bocze, które w Przemyślu jest już od kilku lat. Jej trenerem w naszym mieście jest Tomasz Bandrowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Krzysztof Pomorski. Posłuchajcie.
2: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
3: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
2: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
3: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdy z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. Jak już wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich. Także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
2: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
3: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie. Organizowane szkolenie było przez Olimpiadę Specjalne Polska. I od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami z specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 1 w Przemyślu. I tak trenujemy do dzisiaj. Do tej pory zorganizowaliśmy 13 podkarpackich turniejów bocze oraz jeden ogólnopolski turniej bocze. Wszystkie te wymienione imprezy odbyły się oczywiście w Przemyślu. Gra jest niezwykle popularna wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest grą prostą, łatwą do opanowania i nie wymaga jakiejś dużej sprawności fizycznej. W międzyczasie, w 2009 roku, udałem się również na szkolenie do Włoch. Tam pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem, jak ta gra jest popularna. Przechodząc pewnego wieczoru obok stadionu piłkarskiego, zobaczyłem kort, który wzbudził moje zainteresowanie. Kiedy udałem się bliżej na miejsce, zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas na rekreacji, na zabawie, na grze w bocze.
2: Z Włoch wróćmy do Przemyśla.
3: Mamy bardzo dobre warunki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Przemyślu znajduje się jedyny w Europie kryty kort do gry w bocze, który został zbudowany według przepisów Olimpiad Specjalnych, projekt finansowany z funduszy norweskich. Kryty kort, który znajduje się przy ulicy Dworskiego, przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu. Kort, którego zazdroszczą nam inne kluby, inne związki na całym świecie.
2: No i tak przy okazji powstała Przemyska Liga Bocze.
3: Już kilka lat temu, tutaj właśnie na antenie Radia Eski, w rozmowie z panią Anną Cichy, wspominałem, że gdzieś jeszcze daleko w myślach mam taki plan, aby taką ligę stworzyć od początku.

0: Przemyślu, właśnie bazując na tym, co widziałem we Włoszech. Były to troszeczkę dalekie plany, ponieważ jeszcze trochę mi brakuje do wieku seniorskiego i myślałem, że właśnie bliżej tych lat seniorskich zacznę zajmować się organizacją takiej ligi, natomiast jak widać, zrobiłem to już teraz.
1: Radio SK. Hity na czasie. Numer 1 w Przemyślu.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
2: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużą dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

na szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.